0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Polski żeglowiec Dar Młodzieży wziął udział w międzynarodowej paradzie żeglowców na rzece Hudson w Nowym Jorku. Jednostka pokazała się w trakcie obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych Ameryki. W międzynarodowej paradzie żeglowców wzięło udział ponad 40 jednostek z 20 krajów. Była to również okazja do świętowania innego jubileuszu 44. rocznicy podniesienia na Darze Młodzieży biało-czerwonej bandery, która po raz pierwszy została wzniesiona 4 lipca 1982 roku. Jak mówił profesor dr habilitowany inżynier kapitan żeglugi wielkiej Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, udział Daru Młodzieży w paradzie żaglowców w Nowym Jorku organizowanej z okazji 250-lecia rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych ma dla mnie jako rektora najstarszej uczelni morskiej w Polsce szczególne znaczenie. Jestem dumny z naszych studentów, praktykantów oraz całej załogi Daru Młodzieży, którzy zgodnie kontynuują tradycje swoich poprzedników. Dokładnie 50 lat temu załoga Daru Pomorza ówczesnego statku szkolnego uczelni uczestniczyła w podobnym rejsie związanym z obchodami 200-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Polska fregata zacumowała w Manhattan Cruise Terminal Pier 91, gdzie do 7 lipca jest udostępniona zwiedzającym, wśród których nie brakuje także Polonii. Ósmoklasiści w całej Polsce poznali wyniki tegorocznego egzaminu. Wiemy już, jakie są jego rezultaty na Pomorzu. Tegoroczne wyniki w województwie pomorskim są lepsze niż przed rokiem. Wyższe średnio notowano z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Egzamin z języka polskiego pomorscy ósmoklasiści zdali na poziomie 63,3%, z matematyki 54,17%, zaś z języka angielskiego średni wynik w województwie pomorskim to 72,6%. O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje nie tylko wynik egzaminu. Pod uwagę brane są również oceny na świadectwie oraz dodatkowo osiągnięcia ucznia. W województwie pomorskim kandydaci mogą wybierać spośród 244 liceum ogólnokształcących, 116 techników oraz 117 szkół branżowych i pierwszego stopnia. Przed policją ukrywał się w piwnicy, kryjówka jednak okazała się nieskuteczna. Do zatrzymania doszło 2 lipca około godziny 8.40 na terenie powiatu puckiego. 44-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez sąd rejonowy w Wejherowie celem odbycia kary pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy i 3 dni za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Dzięki skutecznym działaniom puckich kryminalnych mężczyzna został zatrzymany, następnie doprowadzony do aresztu śledczego. Policja przypomina, że ukrywanie osób poszukiwanych oraz udzielanie im pomocy w unikaniu odpowiedzialności karnej jest przestępstwem i może skutkować odpowiedzialnością karną. Ważna informacja dla Trójmiejskiej.

0: miejskich kierowców. Na ulicy Marszewskiej ruszyły prace związane z remontem nawierzchni. Prace obejmują miejscowe naprawy nawierzchni na dwóch odcinkach. Od Pustek Cisowskich do Ogrodu Botanicznego oraz od zjazdu na Łężyce do Koleczkowa. Na czas prowadzonych prac została wprowadzona organizacja ruchu ze zwężeniem jezdni. Ruch odbywa się wahadłowo i jest sterowany sygnalizacją świetlną. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 9 lipca. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Nie dość, że unikał kary za przestępstwa drogowe, to jeszcze miał przy sobie narkotyki. Te schował w bieliźnie. Kryminalni z Komisariatu Policji w Gdyni i Śródmieście, realizując czynności operacyjne, ustalili miejsce pobytu 38-latka poszukiwanego listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Sopocie w celu odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Kryminalni zatrzymali i doprowadzili mężczyznę do jednostki policji. Podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili ukryty w bieliźnie woreczek foliowy z brązowym skrystalizowanym proszkiem, który okazał się heroiną. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w prokuraturze rejonowej w Gdyni mężczyzna usłyszał zarzut posiadania heroiny. Ze zabezpieczonej ilości można było przygotować 664 porcje dilerskie środka odurzającego. Jeszcze tego samego dnia podejrzany został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Gdyni. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Ponadto zatrzymany był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Sopocie w celu odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa drogowe. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie zatrzymany będzie musiał odbyć wcześniej orzeczoną karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa drogowe. Kolejne roboty budowlane ruszyły na terenie gdyńskich dróg. Utrudnienia pojawiły się na ulicy Tetmajera. To właśnie tam wprowadzona została czasowa organizacja ruchu związana z realizacją pierwszego etapu inwestycji deweloperskiej obejmującej budowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Na tym etapie zajęta będzie prawa strona ulicy Tetmajera w kierunku ulicy Ujejskiego na odcinku od posesji przy ulicy Tetmajera 4 do wysokości posesji przy ulicy Ujejskiego 1. Dodatkowo zamknięte zostaną wloty ulic Ujejskiego i Partyzantów do ulicy Tetmajera. Pierwszy etap prac trwa około miesiąc. Po jego zakończeniu roboty zostaną przeniesione na drugą stronę jezdni ulicy Tetmajera. Drugi etap rozpocznie się po wakacjach i potrwa również około miesiąca. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest pod koniec tego roku. To już pewne, w powiecie puckim powstanie kopalnia. Spółka KGHM Polska Miedź poinformowała o swoich zamiarach wydobycia polihalitu i podpisała porozumienie z samorządem województwa pomorskiego o współpracy w przygotowaniach do tej inwestycji.
1: To jest kopalnia wieloskładnikowego nawozu naturalnego przede wszystkim, którego rzeczywiście zasób został ostatecznie potwierdzony i zlokalizowany w obrysie samego złoża podstawowego w końcówce zeszłego roku. Jeszcze analizy pierwszy kwartał, w maju decyzja o tym, że będziemy robić ten projekt, tak? Czyli teraz wchodzimy w fazę uzyskiwania koncesji eksploatacyjnej, której początkiem jest oczywiście uzyskanie wszystkich zgód środowiskowych, zaprojektowanie samej kopalni, przede wszystkim określenie dokładnego miejsca, w których będą wiercone i drążone szyby.
0: Mówi prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Remigiusz Paszkiewicz. Rozpoczyna się więc droga do tego, żeby kolejna ogromna inwestycja pojawiła się w naszym regionie.
2: My się zastanawiamy nad tym, w jaki sposób ma przynieść poważne efekty gminom, na terenie których będzie prowadzona eksploatacja. Ile z tego możemy zbudować dla unowocześnienia infrastruktury w obrębie ziemi puckiej, no i też w sąsiednich powiatach łączących się z ziemią pucką. Krótko mówiąc, chodzi o połączenie z morskimi portami w Władysławowie, rozbudową portu w Władysławowie, także połączeniem z portem morskim Gdyni, budową linii kolejowych, bocznic, rozjazdów, a także Via Maris, czyli drogi, która będzie alternatywą dla obecnej drogi 216.
0: Tłumaczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz kwestii związanych z zapewnieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, czyli wszystkiego tego, co niezbędne będzie do wybudowania oraz eksploatacji kopalni, która rozpocząć swoją pracę ma około roku 2040. Obecnie KGHM rozpoczyna przygotowanie do tej inwestycji. Podczas piątkowego spotkania podpisano porozumienie między spółką a samorządem województwa pomorskiego, które ma zapewnić o współpracy w przygotowaniach i realizacji tej inwestycji.
3: Wydarzyło się na Nordzie.

0: Dla tych wszystkich, którzy rano wstają, bo wolnego w wakacje nie mają. Jest ten program, skojarzyło mi się to trochę. Kiedyś był taki program Pankracy z Panem was witali. No i tak ja dzisiaj też was witam bardzo serdecznie. Arkadiusz Mieczewski, zapraszam na nasze wtorkowe poranne spotkanie. 7 dzień lipca, 188 dzień roku, do końca którego zostało 177 dni. Wschód słońca 4:20, zachód 21:21. Dzień trwa 17 godzin 1 minutę i jest krótszy od najdłuższego już o 15 minut. Do końca astronomicznego lata zostało nam 77 dni. A propos lata, to synoptycy zapowiadają, że już w ten weekend będziemy mieli trójki z przodu na termometrach, tylko nie mówią do końca, gdzie dokładnie. Na pewno nie nad polskim morzem, bo tu raczej dwójki z przodu i to 22-23 maksymalnie na termometrach ma być. No i chyba, że przyjdzie jakiś wiatr ze wschodu albo może z zachodu i zmieni to, co jest w zapowiedziach. Na razie wtorek, czyli jeszcze trochę do weekendu zostało, a myśl na dzisiaj jest taka: w środku nocy czy w blasku dnia najważniejsze to zachować w sobie dziecięcą ciekawość świata, powiedział Albert Einstein. To wy zachowajcie tą ciekawość, ja również z ciekawości powiem wam tak, że mam dla was dzisiaj jak zwykle mnóstwo informacji, ciekawostek i oczywiście dobrej muzyki na początek dnia. Zapraszam i mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama. Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
4: Wejherowski rynek rozbrzmiał dźwiękami muzyki. O tym już za chwilę powiemy Wam także o historii 12-letniej uczennicy poruszającej się na wózku inwalidzkim w Lęborku, ale także usłyszycie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w gminie Radzikowo. Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Przeboje Leonarda Cohena, zespołu U2, Smokey, Chrisa Normana i Chrisa Isaaca można było usłyszeć w sobotni wieczór na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie. Za nami wydarzenie z cyklu Muzyczny Rynek. Tym razem wystąpił zespół Chińskie Pomarańcze, grupa muzyków, których połączyła fascynacja twórczością Leonarda Cohena.
5: Dzisiaj mamy przewidziany repertuar Leonarda Cohena w naszej własnej autorskiej aranżacji, a także Smokey, Chrisa Normana, kilka kawałków U2 oraz Chris Isaac, znany z m.in. Wicked Game, z takiego fajnego kawałku.
4: Mówi menadżerka zespołu Chińskie Pomarańcze Justyna Jaworowska. Zespół powstał w 2024 roku. Grupa prezentuje znane utwory kanadyjskiego barda w autorskich aranżacjach, łącząc klimat rocka, bluesa i poetyckiej refleksji.
5: Staramy się grać troszeczkę rockowo, ale wplątujemy trochę bluesa też w nasz repertuar, więc jest to takie trochę podzielone. Tak krążymy między rockiem a bluesem, ale jest u nas też troszeczkę spokojniej akustycznie, tak jak właśnie tutaj dzisiaj będzie akustycznie bardzo.
4: Dodaje Jaworowska. W kolejną sobotę 11 lipca o godzinie 18 w ramach cyklu Muzyczny Rynek wystąpi wejherowska grupa Haiko. Zespół czerpiący inspiracje z różnych gatunków muzycznych, łącząc energię rocka, melodyjność i żywiołowe brzmienie. Z kolei 18 lipca o 18 zaprezentują się dwa zespoły, Róża i Morfeo. Historia 12-letniej uczennicy poruszającej się na wózku inwalidzkim zwróciła uwagę na problemy z dostępnością dworca kolejowego w Lęborku. Dziewczynka wracała z klasowej wycieczki do Gdańska i niemal nie mogła kontynuować podróży powrotnej, ponieważ peron na stacji w Lęborku nie jest przystosowany do bezpiecznego użycia platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Jak wyjaśnia PKP Intercity, peron w Lęborku ma około 30 cm wysokości, podczas gdy platformy stosowane w większości pociągów wymagają peronów o wysokości co najmniej 55

0: centymetrów. W efekcie obsługa pociągu nie mogła zagwarantować bezpiecznego wysiadania zgodnie z obowiązującymi procedurami. Ostatecznie podróż była możliwa dzięki pomocy dwóch pasażerów, którzy zadeklarowali wniesienie wózka na peron po przyjeździe do Lęborka. Problemy dotyczą jednak nie tylko samych peronów. Na stacji wciąż brakuje pełnej dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością, a planowana budowa wind prowadzących z przejścia podziemnego na perony ma zostać zrealizowana dopiero w ramach modernizacji linii kolejowej nr 202, której zakończenie przewidziano na rok 2029. Do tego czasu podróżni z niepełnosprawnościami muszą korzystać z asysty lub szukać alternatywnych rozwiązań. Ósmoklasiści z całej Polski poznali wyniki tegorocznego egzaminu. Okazuje się, że w powiecie słupskim najlepiej poradzili sobie uczniowie z gminy Redzikowo. Uczniowie szkół podstawowych przez gminę Redzikowo uzyskali najwyższe średnie wyniki ze wszystkich trzech obowiązujących przedmiotów. Z języka polskiego średni wynik wyniósł 68,1%. Dla porównania średnie dla całego województwa pomorskiego wynosi 63,3%, a dla Słupska 61,2%. Egzamin z matematyki uczniowie z gminy Redzikowo zdali ze średnim wynikiem 53%. W Słupsku średnia wyniosła 48%. Z kolei z języka angielskiego redzikowscy ósmoklasiści uzyskali średnio 74%, czyli o 2 punkty procentowe więcej niż średnia w województwie pomorskim i o 4 punkty procentowe więcej niż uczniowie ze Słupska. Do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty w gminie Redzikowo przystąpiło łącznie 205 uczniów. Warto przypomnieć, że o przyjęciu do wybranej szkoły decyduje nie tylko wynik egzaminu. Pod uwagę brane są również oceny na świadectwie oraz dodatkowo osiągnięcia ucznia. W trakcie rekrutacji uczniowie mogli wskazać dowolną liczbę szkół, do których chcieliby się dostać. Teraz muszą dopełnić formalności i złożyć wymagane dokumenty w wybranych placówkach. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane 15 lipca.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiaj wschód słońca przypadł nam na godzinę 4:21. Słońce ukryło się za chmurami i za nimi pozostanie. Zachmurzenie utrzymywać będzie się od dużego po całkowite, a z tych chmur opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów od 10 do 20 mm, czyli będzie nam padało. Do tego ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, a na termometrach 17 Dębki, Władysław, Oboła, Bałstka, 18 Gdynia, Pucko-Sakowa, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, Wejherowe, Reda, Rumia i 19 stopni Gniewino oraz Luźnik.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Siódmy dzień lipca to bardzo ważna data dla wielu Polaków, szczególnie w południowej i zachodniej Polsce. 7 lipca w roku 97 Nysa Kłodzka zalała Kłodzko, dając początek powodzi tysiąclecia właśnie w południowej i zachodniej Polsce. W roku 2000 wystartowało MTV Polska, teraz już w ogóle nie ma MTV. W roku 1919 rozpoczęto sprzedaż pierwszego modelu Citroena, w roku 53 założono japońskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Subaru. W roku 57 16-letni Pele zadebiutował w drużynie narodowej Brazylii, strzelając gola w rozegranym w Rio de Janeiro meczu z Argentyną. W roku 74 w finale rozgrywanych w RFN 10 Mistrzostw Świata w piłce nożnej reprezentacja gospodarzy pokonała na Stadionie Olimpijskim w Monachium Holandię 2-1. W roku 77 premiera brytyjskiego filmu sensacyjnego Szpieg, który mnie kochał, czyli kolejne przygody Jamesa Bonda, tym razem po raz trzeci Roger Moore w głównej roli. W roku 85 niemiecki tenisista Boris Becker w wieku 17 lat został najmłodszym w historii zwycięzcą turnieju w Wimbledonie. W roku 90 odbył się pierwszy koncert trzech tenorów: Jose Carrerasa, Placido Domingo i Luciano Pavarottiego. I jeszcze rok 2009 na cmentarzu Forest Lawn w Los Angeles odbyła się prywatna ceremonia pożegnania Michaela Jacksona. To była krótka historia tego, co wydarzyło się 7 lipca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają we wtorkowy poranek z uśmiechem do pracy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy ruszają właśnie w tej chwili, tych, którzy za chwilę będą ruszali do pracy, bo niestety nie mają urlopu, a ja mam dzisiaj dla was taki urlopowy, krótki dowcip. Syn pyta taty: tato, ile to jest parę? To zależy, synku. Jak masz przynieść parę butów, to 2, ale jak masz przynieść parę piwek, to najlepiej 9. Czemu 9? A tego akurat nie wiem, ale może to jest jakaś rozsądna liczba, żeby potem 2 razy nie chodzić. Ale pamiętajcie, na wakacjach to zupełnie inne klimaty. Można przynieść parę butów tacie i poprosić go o to, żeby wstał i ruszył z wami gdzieś w fajne miejsce. Zapraszam do słuchania naszego programu porannego o poranku i mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.

0: wakacje? Wybierz Fan Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fan Center Bolszewo. Baw się razem z nami. Reklama.
1: Dziś kończy się czas na przedstawienie zmian przez minister zdrowia. Znów burze i silny wiatr są ostrzeżenia dla północy i południa Polski. Młodzi Polacy śpią za krótko, a gospodarka traci na tym miliardy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na dziś premier Donald Tusk wyznaczył ministrze zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie czas na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie. Między innymi wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Limity stawek godzinowych byłyby dobrym rozwiązaniem, mówi posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
2: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
1: Na biurku prezydenta leży już ustawa o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, tak by administracja rządowa mogła skuteczniej wyłapywać ewentualne nieprawidłowości, mówi Katarzyna Sójka z PiS, była minister zdrowia.
3: Powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona, powinna też mówić o pewnym tachografie, rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
1: Dziś po południu minister zdrowia ma być obecna na posiedzeniu Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. Jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie jej przyszłości w rządzie. Znów ostrzeżenia burzowe. W 7 województwach alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o południe Polski. Alerty zaczną obowiązywać dziś o 15:00. Utrzymają się do godzin wieczornych. Są także ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 3 województw w północnej części kraju. Te zaczną obowiązywać po południu i pozostaną w mocy najpóźniej do jutra, do godzin popołudniowych. Pełną kontrolę nad ostatnim w regionie ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania ukraińskich uchodźców przejmie wojewoda podlaski. W istniejącej od 4 lat placówce w Wasilkowie przebywa obecnie 50 osób. Do tej pory ośrodkiem zajmowała się gmina. W ocenie jej władz spowodowało to dodatkowe koszty, które teraz weźmie na siebie wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
4: W 100% Podlaski Urząd Wojewódzki bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za uchodźców wojennych z Ukrainy zakwaterowanych w ośrodku w Wasilkowie.
1: Jak zapewnia wojewoda, w ośrodku znajdują się wyłącznie osoby z grup wrażliwych, a więc seniorzy i osoby niepełnosprawne. Turecka mennica wyemitowała okolicznościową monetę o nominale 5 lir, upamiętniającą 36. szczyt przywódców NATO, który od dziś odbywa się w Ankarze. Według nieoficjalnych informacji liderzy sojuszu, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić niezłomne zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5 traktatu, który gwarantuje zbiorową obronę wszystkich państw członkowskich. 1/3 młodych Polaków sypia 6 godzin lub mniej. To zdecydowanie za mało, wynika z najnowszego raportu przygotowanego dla platformy e-psycholodzy. A norma to 7 do 9 godzin snu na dobę, mówi Michał Pajdak.
5: Zdecydowanie najgorzej ze snem radzą sobie w Polsce osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Aż 42,6 młodych przedsiębiorców sypia poniżej 6 godzin, z czego niemal co piąty drastycznie ucina swój sen do zaledwie 4 do 5 godzin na dobę.
1: Osoba niewyspana, choć obecna w pracy, nie jest wydajna. Eksperci szacują, że gospodarka traci z tego powodu 17 milionów roboczo-dniówek i aż 8 miliardów 700 milionów rocznie.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Pogoda pokrzyżowała plany na recką imprezę. Pchli Targ odbędzie się w innym terminie. Ze względu na przewidywane intensywne opady deszczu organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu Pchlego Targu, który odbyć miał się 5 lipca. Nie oznacza to jednak, że ten w ogóle się nie odbędzie. Wydarzenie zostaje przeniesione na 12 lipca. Co ważne, obowiązywać będzie dotychczasowa lista zgłoszonych osób. Na odwiedzających będą czekały stoiska pełne przedmiotów z duszą do unikatowych perełek, vintage i retro, przez książki, płyty, dekoracje i rękodzieło, aż po wiele innych ciekawych rzeczy, które zasługują na drugie życie. To będą przedmioty, jakich nie spotkacie w sklepach. Jak zachęca miejski magistrat, nawet jeśli nie planujecie nic kupować ani sprzedawać, warto przyjść, pospacerować między stoiskami i dać się zaskoczyć często

0: To właśnie przypadkiem trafiają się najciekawsze znaleziska. Ruch rowerowy na trasie wyrzutnia rakiet Wydma Łącka na Słowiński Parku Narodowym zostanie przywrócony. Takie ustalenia zapadły podczas spotkania burmistrz Łeby Agnieszki Derby z dyrektorem Słowińskiego Parku Narodowego Łukaszem Ciżmowskim. Rozmowy odbyły się w poniedziałek w Urzędzie Miejskim w Łebie. Tematem spotkania było obowiązujące od kwietnia zarządzenie dyrektora parku, które wprowadziło ograniczenie ruchu rowerowego na popularnej trasie prowadzącej do Wydmy Łąckiej. Po wspólnej analizie i rozmowach strony uzgodniły, że ograniczenie zostanie zniesione. Zmiana ma zostać wprowadzona w nowym zarządzeniu dyrektora Słomińskiego Parku Narodowego. Władze Łeby podkreślają, że osiągnięte porozumienie jest korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających miasto oraz Słomiński Park Narodowy. Samorząd dziękuje dyrekcji parku za otwartość na dialog i wypracowanie rozwiązania uwzględniającego potrzeby użytkowników tej popularnej trasy. Zarząd Infrastruktury Miejskiej ogłosił konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ulicy Garncarskiej w Słupsku. Inwestycja polegać będzie na budowie nowego ciągu dla pieszych i budowie drogi rowerowej na odcinku od ulicy Wiejskiej do Parku Kultury i Wypoczynku. Według założeń projektowych droga pieszo-rowerowa na całej długości wykonana będzie z nawierzchni bitumicznej, z wyjątkiem mostu zamkowego, gdzie nawierzchnia wykonana zostanie ze specjalnych powłok żywicznych nakładanych na konstrukcję mostową. Projekt przewiduje również wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ulicę Partyzantów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać opinie, sugestie i uwagi dotyczące przebudowy ulicy Garncarskiej w Słupsku od 9 do 29 lipca pisemnie do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku drogą mailową bądź też poprzez stronę internetową slupsk.konsultacjotest.pl. Ponadto 20 lipca zaplanowano spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w słupskim ratuszu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej ZIM-u. Na plażach gminy Władysławowo rozmieszczono 15 stojaków życia. Te mają odgrywać kluczową rolę w pierwszych minutach akcji ratunkowej. Każdy stojak życia wyposażony jest w koło ratunkowe z 30-metrową liną oraz boję ratunkową. Po wyjęciu koła automatycznie uruchamia się system dźwiękowo-świetlny. Sygnał alarmowy zwraca uwagę osób przebywających w okolicy, a lampa stroboskopowa ułatwia szybkie zlokalizowane miejsca, w którym potrzebna jest pomoc, szczególnie po zmroku. Urządzenia zasilane są akumulatorami doładowywanymi energią elektryczną ze słońca, dzięki czemu działają niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. Każdy stojak oznaczony jest numerem wejścia na plażę oraz nazwą miejscowości, co ułatwia przekazanie dokładnej lokalizacji podczas zgłoszenia zdarzenia pod numer alarmowy 112 lub służbom ratowniczym. Zakup i montaż stojaków życia finansowane są przez prywatnych przedsiębiorców. Gmina Władysławowo odpowiada za ich utrzymanie, konserwację oraz przechowywanie poza sezonem, dbając o to, by przed każdym sezonem letnim były gotowe do użycia.
1: Prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Kolejny niezbyt upalny dzień przed nami. Dziś na termometrach umiarkowane i nieporywające 17 stopni czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieru, Misłupsku, Lęborku, Kobylnicy i 19 stopni Celsjusza, Gniewino oraz Luzino. Póki co nie wskazuje nic na to, żeby upały miały szybko wracać, choć trzeba przyznać, że w prognozach tych bardziej długodystansowych raczej upały jeszcze wrócą. A jeśli chodzi o wiatr, ten utrzymuje się

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: I takie nietypowe święta to ja rozumiem. Jako jeden z największych fanów czekolady chciałbym wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, bardzo serdecznie pozdrowić o poranku i zaprosić do świętowania tego wyjątkowego święta. Światowy Dzień Czekolady dzisiaj mamy i czekoladę dzisiaj no jemy cały czas, od samego rana. Ja jak tylko zobaczyłem, od razu otworzyłem tabliczkę z orzechami. Ja lubię tą z okienkiem. To jest moja ulubiona. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na nasz wtorkowy poranek. 7 dzień lipca, dzisiaj imieniny obchodzą Józef, Lucjan, Piotr, Benedykt, Odo, German, Saturnin, Antonin, Metody i Metoda. Taka jest metoda na głoda, żeby zjeść czekoladę o poranku. Przysłowie na dziś: kwiat lipcowy, napój zdrowy. Możecie się delektować kwiatem lipcowym i może to jest zdrowe. Czekolada podobno też jest zdrowa, ale tylko gorzka, a ja uwielbiam mleczną i to z orzechami. Albo biała jeszcze może być. Jejku, jak ja się od razu nie mogę się skupić na prowadzeniu programu, tylko myślę cały czas o czekoladzie. Nie wiem, czy wy też tak macie. Zapraszam już za chwilę. Nasza poranna księga imion nie będzie czekoladowo, będzie o Józefie i Lucjanie. Te dwa imiona dzisiaj w naszej porannej księdze imion. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni: Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej

0: estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
8: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
9: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Reklama.

Poranną księgę imion rozpoczynamy od Józefa. To człowiek, który swoją obecnością potrafi pomnożyć dobro, spokój i poczucie bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie się pojawi. Józef to synonim niezłomnej odpowiedzialności, pracowitości i żelaznych zasad. Posiada niezwykle mądry, analityczny umysł oraz rzadko spotykaną cierpliwość. To człowiek czynu, na którego słowie można polegać jak na skalę. Solidny, sumienny i budzący naturalny szacunek u każdego. Pod tą dojrzałą, opanowaną skorupą kryje się człowiek o niezwykle ciepłym sercu, ogromnej wrażliwości i świetnym, subtelnym poczuciu humoru. Józef to absolutnie ostoja dla swojej rodziny i niesamowicie lojalny przyjaciel, który bez wahania wyciągnie pomocną dłoń w każdej potrzebie. Czas na Lucjana. Ma w sobie wewnętrzny blask, który potrafi rozjaśnić atmosferę w każdym towarzystwie i wnieść mnóstwo optymizmu tam, gdzie się pojawi. Lucjan to synonim

0: błyskotliwości, wysokiej kultury osobistej i otwartego umysłu. Posiada niezwykle bystry intelekt, artystyczną duszę oraz wrodzoną elegancję. Nie lubi banału i rutyny. Do każdego zadania podchodzi z pasją, szukając kreatywnych i nieszablonowych rozwiązań. To człowiek o magnetycznym uroku i wielkim sercu. Lucjan ujmuje swoją szarmanckością, elokwencją oraz kapitalnym, niezwykle trafnym poczuciem humoru. Jest fantastycznym i lojalnym przyjacielem, który potrafi świetnie doradzić i wesprzeć w trudnej chwili. Wszystkiego najlepszego, panowie, z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji.

0: baseny, saunę, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Reklama.
4: Siódma 7:30 na zegarek, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam dzieje się na drogach u nas w regionie. No na przykład w Pucku to się niewiele dzieje. Delikatnie ruch jedynie podwyższony na skrzyżowaniu Żarnowiecka 10 lutego i Helska, a zaczynamy od tego terenu totalnie nie bez przypadku. Prosta sprawa, 216 to jest w tym okresie wakacyjnym jedna z najchętniej wybieranych dróg w naszym regionie. No ale nie dziś o 7:30. Teraz przejedziemy ją całą bez najmniejszych problemów, więc kiedy na przykład może w okolicach weekendu staliście w korkach na Półwysep Helski, albo na samym Półwyspie, albo jeszcze jadąc z Redy do Pucka, czy dalej na Władysławowo, no to korzystajcie z okazji, jedźcie w tym momencie. Co z tego, że jest 7:30, że deszcz pada, że chmury i że dość zimno, przynajmniej korków nie ma. Nawet w Redzie na ulicy Puckiej w tym momencie ruch odbywa się w 100%. Tak sprawnie, zresztą cała Reda jedzie bez problemu. Rumia też całkiem nieźle się prezentuje, tutaj jedynie delikatnie podwyższona liczba samochodów w centralnej części miasta, w okolicach stacji kolejowej, no i na granicy z Gdynią, już na ulicy Sobieskiego i dalej na ulicy Morskiej w Gdyni. A skoro Gdynia padła, czas zobaczyć, co tu się dzieje. Stosunkowo niewiele, owszem, na Morskiej fragmenty troszkę jadą wolniej, po górze również może ponarzekać delikatnie na poranny ruch pułkownika Stanisława Dąbka Derdowskiego od strony Kosakowa. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni też się całkiem nieźle prezentuje, a przynajmniej stabilnie, obwodnica też nie sprawia nam problemów. Z Małego Trójmiasta Kaszubskiego mówiliśmy sobie Redę, Rumię, no to pora na Wejherowo, w którym niewiele się dzieje i nie mam po prostu się czego przyczepić. Na Gościcińskiej Górce sytuacja też całkiem nieźle się prezentuje. Do Lęborka dojedziemy bez przeszkód. W samym Lęborku póki co jeszcze poranne godziny szczytu Rumieńców nie pokazały. Do Słupska także dojedziemy bez żadnych zgrzytów. W samym Słupsku niewiele również się dzieje. Nawet na Bohaterów Westerplatte jakieś poważne korki się nie tworzą i oby tak dalej, oby żadne się już dziś tam nie tworzyły.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dzisiaj kubek kawy i parasol naprawdę się nam przydadzą. Przez cały dzień taka pogoda się będzie utrzymywać szaro, buro i deszczowo. Nawet temperatura nie jest zbyt wysoka. 17 stopni Dębki, Władysławowo, Łebałstka, 18 Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Reda Rumia, a także Słupsk, Lęborki, Kobylnica oraz 19 Gniewino oraz Luzino. Nawet ciśnienie dzisiaj jest niskie, 1003 hektopaskale, skąd o tej kawie wspominałem. Przez cały dzień mogą pojawiać się opady deszczu, wiatry słaby i umiarkowany przez cały dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: jest afera. To ja może od aferki zacznę ten dzień, ale to spokojnie nie nas dotyczy, tylko Francuzów, a dla nas to może sposób na zarobienie pieniędzy, bo wiadomo, że na razie upały odpuściły. Co prawda mają pojawić się w niektórych miejscach temperatury powyżej 30 stopni w najbliższy weekend, ale na razie te upalne lato nam nie grozi. Za to we Francji jest zapowiedź wysokich temperatur i tam przepychanki, kłótnie i chaos. Francuzi ustawili się w kolejkach pod sklepami, by przed kolejną falą upałów kupić wentylatory. W Nantes ponad 100 osób wtargnęło do sklepu, wyważając drzwi wejściowe. Półki z urządzeniami w wielu sklepach zostały opróżnione w ciągu dosłownie kilku minut po to, by zakupić wentylatory. No i podobno sieć dyskontów wystawiła jednego dnia 200 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów, a zapotrzebowanie okazało się o wiele większe. No i dlatego mówię tu do was, Polaków, może to jest szansa. Ruszamy do sklepów, kupujemy wentylatory do Francji i tam można będzie na tym nieźle zarobić. W niektórych miejscach klienci gromadzili się już od świtu, aby wejść do sklepu i kupić wentylatory. Proszę, takie rzeczy we Francji, w Hiszpanii w tym tygodniu rekordy temperatur ponad 40 stopni. Trzeba się ochłodzić, a u nas na spokojnie. Widzicie, Polska to naprawdę fajny kraj. Taki bez upałów.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk, Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
8: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej

0: i atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć! Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Reklama.

U nas normalne lato, bez upałów, ale mogą pojawiać się wiatry, mogą pojawiać się burze. No i słuchajcie, znalazłem w końcu sposób w internecie, jak obliczyć, gdzie jest burza, jak daleko od was jest burza. I teraz, jeżeli widzicie błyskawice i zastanawiacie się, ile czasu macie na ucieczkę przed deszczem, to odległość od centrum nawałnicy można obliczyć w kilka sekund bez użycia żadnych aplikacji. Jest prosty wzór matematyczny, który pozwoli wam precyzyjnie ocenić zagrożenie i podjąć decyzję o szukaniu schronienia, zanim nadejdzie najgorsze. Jak to zrobić? Otóż, gdy zauważycie błyskawice, natychmiast rozpocznijcie odliczanie sekund do momentu, w którym usłyszycie grzmot. Możecie użyć do tego stopera, ale wiecie, to może być za późno. Najlepiej liczyć 1001, 1002 i tak dalej, i tak dalej. I otrzymany

czas w sekundach, pomnóżcie przez 343,2. To prędkość dźwięku w powietrzu przy temperaturze około 20 stopni, wyrażona w metrach na sekundę. Otrzymacie w ten sposób odległość w metrach. Aby zamienić wynik na kilometry, podzielcie otrzymaną liczbę

0: burza. Warto zapamiętać, warto zapisać, jak zacznie się błyskać, a potem grzmieć, to będziecie wiedzieli, czy szybko musicie dojść do miejsca schronienia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Reklama.
4: Złotówka na początku wakacji osłabia się, ale nie musimy się martwić. O możliwych prowokacjach Rosji mówi szef polskiego MSZ-u.

0: Włochy na topie wśród kierunków wakacyjnych polskich internautów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polska złotówka wyraźnie osłabła. Waluty na wyjazdy kupujemy więc obecnie drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty, mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
1: Dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. Od połowy czerwca po prostu szturmem kupują kontrakty, które dają ekspozycję na silnego dolara.
0: A im dla dolara lepiej, tym dla złotego gorzej. Polska musi być gotowa na możliwe prowokacje ze strony Rosji, ostrzegł szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie z amerykańską telewizją CNN. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Moskwa nie ma możliwości frontalnego ataku na NATO, ale może sięgać po działania hybrydowe i prowokacje.
2: To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich, a potem udawanie, że odpowiadają na nasz rzekomy atak. Oni grają w takie gry. Musimy być na to przygotowani.
0: Sikorski zapewnił jednocześnie, że Polska nadal ufa gwarancjom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dziś szczytu NATO będzie Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się w Ankarze z liderami państw sojuszu. Ukraiński przywódca będzie zabiegał o wsparcie obrony powietrznej w obliczu ostatnich zmasowanych ataków ze strony Rosji. A w stolicy Turcji jest Cezary Jaszczyk.
3: Ukraińska delegacja ma konkretny plan na rozpoczynający się szczyt. Kijów chce być włączony do tak zwanej współprodukcji systemów Patriot. Nasze moce produkcyjne są pod tym kątem wystarczające zarówno do obrony Ukrainy, jak i udzielania pomocy partnerom w potrzebie. Mówił Wołodymyr Zełenski, który w Ankarze spotka się m.in. z Donaldem Trumpem. Mimo apeli ze strony Kijowa i kolejnych ataków Rosji, Amerykanin twierdzi, że wojna jest bliska końca. Władimir Putin chce, żeby to się skończyło. Wołodymyr Zełenski też tego naprawdę chce. Trump zapowiedział, że w czasie szczytu będą prowadzone rozmowy na ten temat, a nieoficjalnie sojusznicy zobowiążą się na nim do przekazania Ukrainie 140 miliardów euro w ciągu najbliższych 2 lat.
0: Ruszyło śledztwo prokuratury w sprawie niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd staranował kilkanaście samochodów, a następnie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych jest 6 osób. Kierowca od samego początku twierdził, że nie mógł zapanować nad pojazdem. Polacy, szukając pomysłów na wakacje, korzystają z internetu, a tam widać bardzo wyraźnie, że zmieniły się nasze preferencje przez ostatnich 12 miesięcy. Polscy internauci o ponad 30% rzadziej niż rok temu wyszukiwali informacji na temat głównych kierunków turystycznych w Polsce, a najczęściej interesują ich obecnie wyjazdy do Włoch. Wynika z raportu Google. W przypadku Włoch największe zainteresowanie w sieci dotyczyło Bari i regionu Apulii, Rimini i Sycylii oraz jezior Garda i Como. Kolejne wyszukiwane kierunki to Hiszpania, Turcja, Chorwacja i Grecja. Wzrosło też zainteresowanie wakacjami z wojskiem.
4: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Dobra wiadomość dla kosakowskich kierowców. Posiadacze ważnej karty mieszkańca gminy Kosakowo mają możliwość bezpłatnego korzystania z parkingów zlokalizowanych w Rewie i Mechelinkach. Bezpłatne parkowanie w ramach karty mieszkańca obowiązuje na parkingach w Rewie przy ulicy Słonecznej, w Rewie przy ulicy Surfingowej oraz w Mechelinkach przy ulicy Nadmorskiej. Aby skorzystać z bezpłatnego parkowania, należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkometrze, pobrać bezpłatny bilet, umieścić go w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Bezpłatny bilet jest ważny przez 6 godzin. Po upływie tego czasu można pobrać kolejny bilet na następne 6 godzin. Pobrany bilet obowiązuje na wszystkich parkingach objętych programem bezpłatnego parkowania dla mieszkańców. Aby nadal korzystać z pakietu mieszkańca oraz bezpłatnego parkowania, należy pamiętać o przedłużeniu ważności karty mieszkańca gminy Kosakowo. Jak to zrobić? O tym przeczytacie na stronie gminakosakowo.pl. Łeba wzięła udział w 19. Festiwalu Rybnym Rybkę na Zdrowie w Mikołajkach, który odbył się w ramach obchodów Dni Mikołajek 2026 oraz jubileuszu 300-lecia miasta. To wydarzenie stało się okazją do promocji Łeby poza regionem i zaprezentowania oferty turystycznej nadmorskiego kurortu. Na przygotowanym stoisku promocyjnym odwiedzający mogli skosztować rybnych potraw, otrzymać materiał i gadżety promujące Łebę, a także wziąć udział w losowaniu vouchera na pobyty w mieście. Jak podkreślają organizatorzy, była to również okazja do rozmów z gośćmi i zachęcania ich do odwiedzenia Wybrzeża Bałtyku. W wydarzeniu

0: W dniu uczestniczyło miasto Łeba oraz lokalna organizacja turystyczna Łeba Błękitna Kraina. Organizatorzy dziękują miastu Mikołajki za zaproszenie oraz lokalnym przedsiębiorcom za wsparcie i przekazane upominki, które trafiły do odwiedzających stoisko. Kolejne kamienice w Słupsku przejdą kompleksowy remont. Miasto pozyskało blisko 10,5 miliona złotych dofinansowania na realizację projektu pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych na terenie miasta Słupska, etap drugi. Remontu doczeka się 8 kolejnych kamienic przy ulicy Mickiewicza 40, Partyzantów 18, Poniatowskiego 38, Słowackiego 10, Staszica 5 oraz 3 przy ulicy Szczecińskiej. Inwestycje obejmować będzie termomodernizację budynku, dociepleniu poddane zostaną także dachy. W ramach zadania wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne, wymienione zostaną klatki schodowe oraz odtworzone dawne detale architektoniczne. Zlikwidowane zostaną indywidualne źródła ciepła, a w zamian obiekty zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku 2 zdarzeń drogowych, do których doszło na obwodnicy Trójmiasta. Oba miejsce miały w rejonie węzła Gdynia Wielki Kack. Do wypadku doszło kilka minut przed godziną 12 na obwodnicy Trójmiasta na jezdni w kierunku Gdańska i Łodzi. Jak informuje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, po przeprowadzeniu medycznych czynności ratunkowych 3 osoby poszkodowane zostały przetransportowane na szpitalny oddział ratunkowy w celu kontynuacji leczenia. Przez ponad 2 godziny występowały utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdynia-Chważno i Gdynia-Osowa. Droga początkowa była całkowicie zablokowana, a następnie ruch odbywał się tylko jednym pasem. Zdjęcia z miejsca zdarzeń znajdzie się na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiejszy dzień upalny nie będzie, tego nie można powiedzieć. Temperatura będzie się utrzymywała no taka umiarkowana. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 19 w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach cały czas oglądamy umiarkowane wartości, a na niebie oglądamy dużą, dużą ilość chmur. Zachmurzenie utrzymuje się od dużego po całkowite i z tych chmur pojawiają się nam przelotne opady deszczu.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Czeko, lada. Kocham, uwielbiam, pozdrawiam wszystkich fanów tej słodkości. Światowy Dzień Czekolady dzisiaj mamy. 7 dzień lipca, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam was bardzo serdecznie na nasz program i od czekolady zaczniemy. To najbardziej uwielbiany smakołyk na świecie. Mam nadzieję, że jesteście fanami. Ja przygotowałem kilka rekordów Guinnessa związanych z tym pysznym, słodkim przysmakiem, bo ja lubię dużo czekolady. A więc największa tabliczka powstała w marcu 2018 roku w Wiedniu. Firma stworzyła tabliczkę czekolady o wadze ponad 5000 kg. I taka tabliczka, to ja rozumiem, człowiek przyniósłby sobie do domu i miał na jakiś dłuższy czas. Rekord w konsumpcji czekolady należy do Szwajcarów. W 2019 roku zjedli ponad 10 kg w przeliczeniu na mieszkańca. Na drugim miejscu plasowali się Niemcy z wynikiem 8,8 kg na osobę. Najdłuższa rzeźba z czekolady mierzyła 34 metry i przedstawiała pociąg. Największe czekoladowe jajko wielkanocne wyprodukowano w Australii. To była rzeźba o wadze 272 kg. Największy kubek gorącej czekolady powstał zaś w Meksyku i miał pojemność 2400 litrów. I takie czekoladowe rekordy to ja rozumiem, bo dzisiaj będę pobijał pewnie kolejny czekoladowy rekord i słodkości. Pamiętajcie, nigdy za wiele. Zapraszam na nasz czekoladowo-słodki poranny program wtorkowy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Dzień dłuższy.

0: 3. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
1: Citroën Auto Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 7 lipca. Podobno wiecie, czego chcecie w życiu i nie oglądacie się za siebie. Nie rozmyślacie o przeszłości, nie martwicie się popełnionymi błędami, wyciągacie wnioski i odważnie kroczycie naprzód. Odważna postawa i pełna podziwu wiara we własne możliwości sprawiają, że nawet jeśli wasz plan jest nie do końca realny, szybko okazuje się, że i tym razem udało się go zrealizować. Z racji tego, że nie brakuje wam sprytu i potraficie świetnie kombinować, poradzicie sobie nawet w najtrudniejszej sytuacji. Nie ma dla was przeszkód, nie do pokonania, ponadto potraficie manipulować. Zdarza się, że owa umiejętność przekłada się na sferę zawodową, szczególnie wtedy, gdy kluczem do sukcesu jest zrobienie odpowiedniego wrażenia. Wasze zalety to kreatywność i lojalność, wady, mściwość i niepewność. Szczęśliwa liczba to 1, a wśród znanych osób urodzonych 7 lipca są generalnie muzycy: Ringo Starr, czyli perkusista zespołu The Beatles, Krzysztof Skiba, polski muzyk, autor tekstów, satyryk, i Quebano Fide, czyli właściwie Kuba Grabowski, polski raper, piosenkarz i autor tekstów. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 30. Dregy. Łazewnica.
4: Łazewnica.
5: Łazewnica.
4: Łazewnica.
5: Dziewczyna goniąca za rozrywkami.
4: Łazewnica.
5: Krysia, jejistna łazewnica, weszła reno, przeszła łebcemnicą.
4: Niedobra lala, co się szlaja.
5: Krysia, jejistna łazewnica, weszła reno, przeszła łebcemnicą.
4: Łazewnica.
5: Dziewczyna goniąca za rozrywkami.
4: Łazewnica.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
3: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW Szemud i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
2: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
3: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
2: Aktywnie.
3: Gościnnie. Razem.
2: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
2: I rekreacji.

0: Racji.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, witam Was w ten deszczowy poranek. Na naszych radiowych zegarach wybiła 8:30, więc sprawdzamy, co na tych naszych drogach słychać. A muszę Wam przyznać szczerze, że dzieje się raczej niewiele. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku mało kierowców, mały ruch, sytuacja na drogach bardzo spokojna. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości bezproblemowo nawet na 10 marca i na Nadmorskiej. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy bez korków, obwodnicą metropolitalną również pojedziemy bez przeszkód. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na Sobieskiego, a w Redzie na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską, ale no jest tutaj ten ruch bardzo delikatnie zwiększony, więc to tylko jakbym miała się naprawdę już do czegoś przyczepić. Teraz jedziemy drogą 468 w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie bardzo spokojnie. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień, a w samym Słupsku dosłownie miejscowe spowolnienia. Do Kobylnicy dojedziemy już bez przeszkód. Na zakończenie jeszcze szybko zerkniemy na pas nadmorski, czy tam może dzieje się nam coś więcej. Do Pucka dojedziemy bez korków, w samym Pucku delikatnie tłoczniej na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie bardzo spokojnie, na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia możemy odczuć, że to natężenie przed samym Rozewiem jest troszkę większe, ale minimalnie, a w Karwi, już do Karwi dojedziemy spokojnie. Na drogach w większości bardzo spokojnie, mam jednak niejasne przeczucie, że za tym brakiem chęci podróżowania może stać pogoda, ale patrzę za okno i nie wiem skąd się wzięło to przeczucie. Pamiętajcie jednak o zachowaniu ostrożności nawet podczas małego ruchu. Długości, szerokości, następne informacje drogowe o 9:30. Do usłyszenia, ale jeszcze prognoza pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dziś pogoda, bym powiedziała, nastrojowa, nic tylko usiąść i pod kocykiem z kubkiem ciepłej herbaty. W dzień zachmurzenie duże lub całkowite, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna w regionie 16 do 18 stopni. Wiatr umiarkowany, dość silny, nawet porywisty. Nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. W Dębkach i Władysławowie 17 stopni, na Helu 16, w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie 19 stopni, a w Słupsku termometry pokażą 18 kresek.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: wakacje, nuda, co tu robić? No to może coś wymyślimy, żeby było śmiesznie i może co, pozmieniamy nazwy znanych miejsc na takie bardziej śmieszne. Ktoś sobie pomyślał, nie wiadomo, czy to młodzi ludzie, którzy mają wakacje i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, i zmienili nazwy na mapach Google'a. Niektóre są wulgarne i znieważające. Co tam mogliśmy przez moment znaleźć? Ogród Saski stał się ogrodem Suskim, a Pałac Prezydencki Pałacem Kibolskim. Do tego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego stało się Biurem Bezpieczeństwa Kibolskiego, ale też na przykład Muzeum Techniki Wojska Polskiego stało się Muzeum Polskiej Biedy Umysłowej. Takie zmiany ktoś wprowadził, nie wiadomo jeszcze kto, pewnie specjaliści dotrą do tych osób i te osoby będą miały problemy, ale znaleźli sobie lukę na zmiany i na takie wakacyjne heheszki. No i proszę, niektórzy się uśmiali, inni mają problem, przede wszystkim Google, który będzie musiał teraz wprowadzić pewnego rodzaju zmiany, żeby nikt tak po prostu nie mógł wprowadzać zmian w nazwach pewnych miejsc, które bardzo dobrze znamy. No, wakacje to jest taki czas, gdzie niektórym się po prostu nudzi, ale jak wam się nudzi, to można się na przykład rozebrać i popilnować swoich ubrań.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
4: www.arkabud.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Opel Autodiug. Przed Tobą lato pełne planów.

0: Rusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na antenie Radia Nord FM otwieramy okno na kulturę, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Miłośnicy muzyki klasycznej, włoskich przebojów i letnich koncertów pod chmurką mają powód, by odwiedzić Lęborg. Już w piątek 17 lipca na dziedzińcu Miejskiego Ratusza odbędzie się wyjątkowy koncert pod hasłem Bella Italia od Mozarta do Sanremo. To druga odsłona tegorocznego cyklu Letnie granie w Lęborgu, organizowanego przez Lęborskie Centrum Kultury Fregata. Publiczność czeka muzyczna podróż do słonecznej Italii. W programie znalazły się fragmenty najpiękniejszych oper Mozarta i Donizettiego, pełne emocji pieśni neapolitańskie oraz znane i lubiane przeboje inspirowane włoskim klimatem. Organizatorzy zapowiadają, że koncert będzie czymś więcej niż tylko muzycznym recitalem. Nie zabraknie elementów gry aktorskiej, humorystycznych scen i lekkiej, wakacyjnej atmosfery, dzięki czemu wydarzenie przypadnie do gustu zarówno miłośnikom opery, jak i osobom, które po prostu chcą spędzić letni wieczór przy dobrej muzyce. Na scenie wystąpią doskonale znani lęborskiej publiczności artyści o bogatym, międzynarodowym dorobku. Usłyszymy sopranistkę Paulinę Araśkiewicz oraz barytona Macieja Naczka, którym towarzyszyć będzie wokalista estradowy Piotr Sadkowski. O oprawę muzyczną zadba trio instrumentalne. Zuzanna Lisiecka-Madeja przy fortepianie, Katarzyna Librąt na skrzypcach oraz Benjamin Baczewski, który zagra na klarnecie i saksofonie. Organizatorzy podkreślają, że charyzma wykonawców i ich bezpośredni kontakt z publicznością sprawiają, iż każdy koncert zamienia się w niezapomniane widowisko pełne emocji i uśmiechu. Koncert rozpocznie się o godzinie 20 na dziedzińcu Ratusza Miejskiego przy ulicy Armii Krajowej w Lęborku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W przypadku niesprzyjającej pogody koncert zostanie przeniesiony do budynku Lęborskiego Centrum Kultury Fregata. To doskonała propozycja na letni wieczór dla całej rodziny oraz wszystkich, którzy chcą choć na chwilę poczuć klimat słonecznej Italii na dokładkę bez wyjeżdżania z Pomorza. A następne informacje kulturalne o 12:45. Do usłyszenia.

0: she said, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej cały czas trwają. Ci, którzy się tym interesują, wiedzą, jak to wszystko wygląda. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. No, jak zwykle na Mistrzostwach Świata. A ja od czasu do czasu staram się was informować o tym, co takiego innego dzieje się na tych mistrzostwach. No i jest afera, jest awantura, sprawa uchylenia zawieszenia za czerwoną kartkę dla reprezentanta USA. Zatacza coraz szersze kręgi. Sprzeciw budzą przede wszystkim okoliczności podjęcia decyzji przez FIFA, która miała się ugiąć pod naciskami ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Donald Trump stwierdził, że jak to? No, zawodnik jego drużyny dostaje czerwoną kartkę i co, ma nie grać w kolejnym meczu? No przecież takie rzeczy są niedopuszczalne. No i w związku z tym ten prezydent Donald Trump pewnie wykonał telefon do prezesa Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej FIFA. No i proszę, można było uchylić ową decyzję i ów zawodnik będzie grał w kolejnym meczu. No i zrobiła się z tego niezła awantura. Wszyscy mówią o tym, że przekroczono czerwoną linię. Takich rzeczy nie powinno się robić, ale jak wiecie, prezydent Donald Trump tak naprawdę nie uznaje żadnych czerwonych linii, granic. On po prostu łamie bariery i mówi, będzie tak, jak ja chcę.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 504 14504 i zostań Urwisem.
0: Reklama.
4: Ropa drożeje, to skutek niepokojących doniesień z Ciśniny Ormus. Rosja ma być nazwana długoterminowym zagrożeniem, to dziś na szczycie NATO. Dużo taniej za metr mieszkania płacą wybierający większe metraże. Mamy najnowsze dane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ropa drożeje po niepokojących doniesieniach z Ciśniny Ormus, kluczowego szlaku wodnego dla transportu ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców z Zatoki Perskiej. Wczoraj portal Axios podał, że irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez Ciśninę Ormus. To pierwsze takie ataki od niemal

0: dwóch tygodni. Według portalu oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Ukraina i sytuacja na Bliskim Wschodzie mają być najważniejszymi tematami rozpoczynającego się dziś w Ankarze dwudniowego szczytu NATO. Na udane rozmowy liczy poseł z Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Śliwka z PiS, który przekonuje, że Polska przystępuje do rozmów z silną pozycją jako wiarygodny sojusznik.
1: Dzisiaj w Ankarze będzie weryfikacja tego, co zostało ustalone w Hadze. 3,5% na obronność plus 1,5% na infrastrukturę. Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem i to jest coś, co w moim przekonaniu powinniśmy grać.
0: Nieoficjalnie wiadomo, że przywódcy państw NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają ponownie potwierdzić zobowiązanie do wspólnej obrony. Na szczycie NATO w Ankarze Rosja ma zostać określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Donald Trump przekonał się, że Rosja nie jest pokojowa. Uważa generał Roman Polko, były dowódca GROM, ocenia, że choć stoi to w sprzeczności z wcześniejszą strategią USA, nie powinno być problemem dla obecnej administracji.
2: Myślę, że najbardziej przekonały go inicjatywy, czy przejęcie inicjatywy przez Ukrainę na polu walki, bo Donald Trump, jak rozkapryszane dziecko, zawsze przyłącza się do obozu zwycięzców.
0: Na pytania o ewentualne prowokacje ze strony Rosji na państwach NATO generał Polko komentuje, że Putin jest w stanie to zrobić wyłącznie dla zaspokojenia polityki wewnętrznej Kremla. Ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest krajowa droga numer 11 w Wielkopolsce po tym, jak w Jastrowiu doszło do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Zginęła kierująca osobówką. Około 3000 wrocławian musi dziś o poranku opuścić swoje mieszkania na czas usuwania niewybuchu z II wojny światowej, który znaleziono podczas prac ziemnych w okolicy ulicy Trzemeskiej w centrum Wrocławia. Prewencyjna ewakuacja mieszkańców już trwa, dotyczy budynków w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. Na czas podjęcia niewybuchu mogą zostać zamknięte dla ruchu fragmenty ulic w centrum Wrocławia. Im większy metraż mieszkania, tym cena za metr kwadratowy jest niższa. W największych mieszkaniach powyżej 80 metrów kwadratowych metr kosztuje od kilku do nawet 26% mniej niż w kawalerkach, mówi ekspert Sonar Home Anton Bubiel.
3: Największe różnice pomiędzy małymi i dużymi mieszkaniami występują we Wrocławiu oraz Poznaniu. Tam duże lokale są wyraźnie tańsze w przeliczeniu na metr kwadratowy, co może stanowić interesującą informację dla rodzin poszukujących większego metrażu.
0: Natomiast najbardziej wyrównane ceny mają obecnie mieszkania w Warszawie i w Łodzi.
4: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Puck otrzyma ponad 150 tysięcy na auto do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Środki pochodzą z programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami 3. Dzięki otrzymanym pieniądzom zrealizowane ma zostać zadanie pod nazwą Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy miasta Puck. Celem projektu jest zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażonego m.in. w najazd dla wózków, pasy zabezpieczające wózki oraz obrotowe fotele ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. Właśnie dzięki temu gmina miasta Puck będzie mogła zapewnić bezpieczny i komfortowy transport osób z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych. Jak zapewnia miejski magistrat, realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im regularnego, bezpiecznego i dostosowanego do ich potrzeb transportu. Inwestycja wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa i komfortu przewozu uczniów wymagających specjalistycznych warunków transportu, a także usprawni organizację dowozów i skróci czas przejazdu do szkół. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 155 500 zł, natomiast szacunkowy koszt zakupu pojazdu to 260 000. Pasażerowie korzystający z autobusów komunikacji publicznej w powiecie lęborskim muszą zwrócić uwagę na nowe rozkłady jazdy. Wakacyjne zmiany objęły dwie linie obsługiwane przez lokalnego przewoźnika i mają ułatwić podróżowanie mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym region. Nowe rozkłady obowiązują od 6 lipca na linii numer 45 kursującej na trasie Lęborg-Nowa Wieś-Lęborska-Łebieniec-Łeba oraz na linii numer 50 łączącej Lęborg i Nową Wieś Lęborską z Wickiem oraz Łebą. Zmiany będą obowiązywać przez cały okres wakacyjny. Jak informuje powiat lęborski, ich wprowadzenie jest odpowiedzią na uwagi i sugestie zgłaszane przez pasażerów korzystających z tych połączeń. Samorząd zachęca podróżnych do zapoznania się z nowymi godzinami odjazdów przed planowaną podróżą. Pełne przygotowane do wydruku rozkłady jazdy zostały opublikowane na stronie

0: internetowej powiatu lęborskiego w zakładce poświęconej publicznemu transportowi zbiorowemu. Władze liczą, że sezonowe korekty pozwolą lepiej dostosować ofertę przewozu do zwiększonego ruchu w okresie letnim i usprawnią dojazd zarówno mieszkańcom, jak i osobom wypoczywającym nad morzem. Policjanci z posterunku w Dębnicy Kaszubskiej odwiedzili harcerzy wypoczywających na obozie w Krzyni. Spotkanie odbyło się w ramach wakacyjnych działań profilaktycznych i miało przypomnieć młodym uczestnikom najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku, mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.
1: Spotkanie odbyło się w ramach działań profilaktycznych prowadzonych podczas wakacji i miało na celu przede wszystkim przypomnienie dzieciom oraz młodzieży o najważniejszych zasadach bezpiecznego wypoczynku. Podczas rozmów policjanci przypomnieli zasady bezpiecznego zachowania w lesie i nad wodą w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjno-informacyjnej Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Omówili również sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia, takich jak pożar, gwałtowne zjawiska atmosferyczne czy zgubienie się w lesie.
0: Harcerzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadali na pytania i dzielili się swoimi doświadczeniami. Na zakończenie policjanci życzyli wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji oraz zachęcili do udziału w konkursie Letni Przewodnik promującym bezpieczny wypoczynek nad wodą. Strażacy ochotnicy z Bojana ruszyli do akcji Paliła się sauna. Do pożaru doszło w samym Bojanie. Jak relacjonują w swoich mediach społecznościowych strażacy, w sobotę o godzinie 3:53 zostaliśmy zadysponowani do pożaru przydomowej sauny. Na miejsce natychmiast wyruszyły oba nasze zastępy oraz zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej Rumia. Po dojeździe zostaliśmy rozwinięci

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Wtorek, 7 dzień lipca, Arkadiusz Mięczewski, witam Was ponownie i zapraszam na początek na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1940 w Liverpoolu urodził się Ringo Starr, perkusista zespołu The Beatles. W roku 1943 urodził się Toto Cutugno, znany w Polsce przede wszystkim z hitu La Italiano. W roku 1964 w Gdańsku na świat przyszedł Krzysztof Skiba, znany przede wszystkim z zespołu Big Cyc. W roku 1969 w studiach przy Abbey Road w Londynie George Harrison nagrał swoją nową piosenkę zatytułowaną Here Comes the Sun. W roku 1980 w berlińskim Epir Strale zespół Led Zeppelin zagrał swój ostatni koncert w oryginalnym składzie. W roku 1984 Bruce Springsteen zdobył szczyt amerykańskiej listy albumem Born to the USA. W 1984 roku Prince rozpoczął pierwszy z 5 tygodni przewodniczących

0: widzenia na liście w Stanach Zjednoczonych singlem z piosenką Windows Cry. W roku 2007 w kilku miastach na całym świecie odbyły się koncerty zorganizowane przez byłego wiceprezydenta Ala Gora. Intencją występów było zwrócenie uwagi na narastające zmiany klimatyczne globu, a w roku 2009 w Los Angeles odbyła się prywatna ceremonia pożegnania Michaela Jacksona. Muzycznie 7 dzień lipca wyglądał mniej więcej tak.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Reklama.

Początek wakacji. W tym roku jakiegoś tak trochę mniej tych paragonów grozy pojawia się w internecie, ale na paragony grozy można liczyć nie tylko nad morzem czy w górach, ale również jeżeli wybierzecie się do stolicy, do Warszawy. Bo tak właśnie zrobiła Hanna Turna. Opowiecie, kto to jest. Otóż jest to aktorka, która pojawia się w internetach, no i ona często, gęsto narzeka. Ostatnio narzekała na przykład na pociągi bez klimatyzacji, a teraz wybrała się do kawiarni. No i wrzuciła paragon grozy z takiej kawiarni. Otóż za 96 zł i 25 zł wypiła dwie kawy, dwie wody i zjadła jedną jagodziankę. To naprawdę prawdziwy paragon grozy. Jagodzianka 29 zł za bułkę z jagodami. Wiadomo, jagody drogie, do tego kawa za 16 zł zwykłe americano, woda za 10 zł i kolejna kawa flat white za 19,50. No i do

0: tego jeszcze serwis 10%, 8,75 i tak wyszło z rachunku 96,25. To pamiętajcie, nie tylko nad morzem, nie tylko nad jeziorami, nie tylko w górach, ale również i w stolicy. Możecie być narażeni na paragon grozy, jeżeli wybierzecie się na kawkę z jagodzianką. Dlatego warto przed wejściem i przed zamówieniem sprawdzić, ile co kosztuje, żeby potem nie narzekać, że było za drogo.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowy matur-

0: Rezultatem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.
6: Na naszych radiowych zegarach wybiła 9:30, więc sprawdzamy, co się dzieje na naszych drogach lokalnych i czy w ogóle coś się dzieje. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku delikatnie zakorkowane rondo Solidarności w kierunku Zwycięstwa Wojska Polskiego i Alei Niepodległości. Teraz jedziemy 214 do Łeby, ale na trasie nie napotkamy utrudnień, a w samej miejscowości spowolnienie nam się zrobiło jedynie na 10 marca. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy bez korków, obwodnicą metropolitalną również pojedziemy bez przeszkód. W Gdyni pojedyncze spowolnienia, największe na Puckiej, Północnej, Chylońskiej i Krasickiego. W Rumi nie tak źle, delikatnie zwiększony ruch na Dąbrowskiego, a w Redzie na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską, ale również delikatnie. Teraz jedziemy drogą 468 w kierunku Wejherowa. Po drodze tutaj widzę, że minęliśmy jakieś roboty drogowe, ale nie powodują one spowolnień. Oprócz tego bez problemów, a w samym Wejherowie bardzo spokojnie. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska, tym razem trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień. Wyjeżdżając dopiero z Redzikowa możemy zauważyć, że jedziemy troszkę wolniej, ale tylko przez kawałek, bo w samym Słupsku jedynie miejscami drobne spowolnienia. Do Kobylnicy dojedziemy już bez przeszkód. Jeszcze zerkamy szybko na pas nadmorski. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku delikatnie tłoczniej na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką, już chyba na razie przynajmniej tradycyjnie. We Władysławowie bez korków, na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia możemy odczuć, że przed samym Rozewiem to natężenie ruchu jest troszeczkę większe, ale minimalnie. I już w stronę Karwi dojedziemy spokojnie. Ogólny obraz jest bardzo dobry, korki są niewielkie i dotyczą głównie pojedynczych skrzyżowań. Teraz pozostaje już tylko trzymać kciuki za poprawę pogody. Spokojnej, bezpiecznej podróży i do usłyszenia w kolejnym raporcie drogowym o 15:30, ale jeszcze prognoza pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dziś pogoda zdecydowanie bardziej jesienna niż letnia, ale oby chociaż humory pozostałe nam wakacyjne. Przez cały dzień będzie dominować duże, miejscami całkowite zachmurzenie, okresami pojawi się deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 18 stopni w regionie. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny i nawet porywisty. Nad morzem w porywach osiągnie nawet 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperatury, to w Dębkach i Władysławowie 17 stopni, na Helu 16 i Luźnie Gniewinie pokażą 19. Stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody.
4: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Śniadanie z Norda FM.

0: początek tygodnia warto zajrzeć do prognoz pogodowych. Lato trwa, no w Polsce po tych upałach kilkudniowych mamy ochłodzenie, no i do kiedy to ochłodzenie? Synoptycy już nam mówią, że uwaga, pod koniec tego tygodnia wraca upał. Tylko tak naprawdę to oni nie mówią całej prawdy, bo ten upał to może wróci, może nie wróci, a jak wróci, to tak naprawdę wróci trochę na ścianę zachodnią, bo według najnowszych zapowiedzi w piątek pierwsze wyższe temperatury pojawią się po stronie zachodniej i południowej Polski i rzeczywiście tam temperatury osiągną poziom 25-26 stopni. W sobotę będzie podobnie, w niedzielę mogą pojawić się pierwsze trzydziestki, ale tak jak wspomniałem, to mniej więcej po stronie zachodniej Polski. Natomiast jeżeli będziecie wybierać się na przykład na weekend nad polskie morze, to zapowiedzi na ten weekend są takie, że w piątek 17-18 stopni, 19-20-21 to takie maksymalne temperatury, które będą pojawiały się nad morzem. Jeżeli na Mazury, to tu 20-24 stopnie. Natomiast jeżeli w góry, to też 22-24 stopnie. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, to ma być takie centrum, kulminacja tej ciepłej aury i tu rzeczywiście też mogą pojawiać się wyższe temperatury na Mazurach i w górach, ale nad polskim morzem dalej przyjemny chłodek, czyli 19-20 stopni i tak mniej więcej ma być do 15 lipca, czyli do połowy lipca.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni. Radio Norda FM, Twoja telewizja morska.

0: portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
6: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
5: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.

Coraz więcej singli w Polsce. Ale jeżeli jesteście wśród tych, którzy zdecydują się jednak na zawarcie małżeństwa, mam ważne informacje od naukowców. Złoty środek na udane małżeństwo istnieje i wcale nie opiera się tylko na tym, co się powszechnie wydaje. Socjologowie wzięli pod lupę statystyki rozwodów i wyliczyli, jaki jest najlepszy wiek na wzięcie ślubu. Podali nawet konkretne liczby, które wam również podaję. Otóż osoby, które zawierają związek małżeński w wieku około 28-30 lat, mierzą się z najmniejszym prawdopodobieństwem rozwodu. Ostateczny, idealny moment na wybór partnera to 26 rok życia. Wcześniej i później może być już niestety słabiej. Dlatego, jeżeli jesteście właśnie w takim wieku, między 26 a 30 rokiem życia, to jest idealny moment, żeby jednak zrezygnować z bycia singlem i być może zawrzeć związek małżeński. Pozdrawiam wszystkie pary młode i te młodsze, i te starsze, które jednak decydują

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
3: Zagraniczne waluty droższe, ale Polacy przed urlopem nie muszą się martwić. Leśne owoce jak tykająca bomba dla naszego zdrowia. Z mundialem pożegnały się Stany Zjednoczone. Ich reprezentacja odpadła mimo interwencji Donalda Trumpa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Złoty na początku wakacji osłabia się, czyli walutę na zagraniczny urlop kupujemy obecnie trochę drożej, ale nie powinno nas to szczególnie martwić, bo na złotego źle wpływa umacniający się dolar, ale nominalny kurs walutowy, który widzimy w kantorze, to jedno, a drugie to kurs realny uwzględniający naszą siłę nabywczą. I tu wiadomości są znacznie lepsze, uspokaja Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
4: My nadal, jadąc za granicę, patrząc na ten nominalny kurs, możemy zauważyć, że no dobrze, jest trochę drożej niż jak było, ale biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi, nawet mimo tego nominalnego wzrostu kursu walutowego, niż jak byliśmy na przykład w ubiegłe wakacje.
3: Teraz euro kupimy za mniej więcej 4,30 zł, dolara za 3,75, a brytyjski funt znów przebił psychologiczny poziom 5 zł. W tym tygodniu ma dojść do spotkania minister funduszy i polityki regionalnej z ministrem finansów. Tematem podwyższenie

0: drugiego progu podatkowego. W sprawie służby zdrowia wjechaliśmy w ścianę. Podobnie jest z podatkami, ocenia Katarzyna Pełczyńska. Nałęcz kierowana przez nią Polska 2050 złożyła już w Sejmie projekt podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. Minister tłumaczy, że system nie nadąża za wzrostem płac i inflacją, a coraz więcej osób wpada w 32-procentową stawkę PIT.
1: Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi, wszyscy to wiedzą. Pomiędzy tym, co płacą ludzie na etatach i tym, co płacą na B2B, że są raje podatkowe dla ogromnie dużo zarabiających. Teraz ludzie to zobaczyli przy lekarzach.
0: Pełczyńska-Nałęcz dodaje również, że ustawa musi wyjść z Sejmu jeszcze w tej kadencji, bo w obietnicę podniesienia progów kampanii wyborczej nikt nie uwierzy. Leśne owoce mogą stanowić duże zagrożenie dla zdrowia, ponieważ jedzenie ich prosto z krzaka w lesie grozi inwazją pasożytów wywołujących groźną chorobę bąblowicę. Ostrzega hepatolog Beata Logiewa-Basger.
2: Jest to choroba trudna do wyleczenia, która jest chorobą właściwie na resztę życia. No i niestety z takiego naszego beztroskiego spaceru do lasu może mieć konsekwencje.
0: Pasożyt może zaatakować też płuca i układ nerwowy. Interwencja Donalda Trumpa nie pomogła. USA odpadło z mundialu. Gospodarze piłkarskich Mistrzostw Świata przegrali z Belgią aż 1-4 i turniej zakończyli na 1/8 finału. Przed meczem w Seattle Amerykanom bardzo starał się pomóc prezydent USA, na którego prośbę FIFA pozwoliła, by w meczu wystąpił wbrew przepisom piłkarskiej federacji, ukarany we wcześniejszym meczu czerwoną kartką czołowy amerykański piłkarz Folarin Balogun. Napastnik reprezentacji Belgii Charles de Ketelare wzrusza ramionami.
3: Myślę, że to była po prostu taka trochę zabawna sytuacja. Nie sądzę, by dodało nam to dużo dodatkowej motywacji, bo w takim meczu ta motywacja po prostu jest. Rozmawialiśmy o tym jako drużyna może z 5 minut i na tym się skończyło. Zresztą pokonaliśmy ich już w marcu, gdy on grał.
0: A Belgia o półfinał zagra z Hiszpanią, która pokonała Portugalię.
4: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Nie dość, że był pod wpływem alkoholu, to jeszcze miał 4 sezonowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jak się okazało, na tym nie skończyły się jego problemy. 33-letni pirat drogowy został zatrzymany w sobotni wieczór w Rumi. Jak informuje aspirant sztabowany Stab Potryku z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, już podczas pierwszych czynności mundurowi nabrali podejrzeń, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia. Kierujący miał ponad promil alkoholu w organizmie. To jednak nie był koniec problemów 33-latka. Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach wykazało, że jest osobą poszukiwaną do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto posiadał aż 4 zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym jeden dożywotni. 33-latek został zatrzymany. Mężczyźnie postawiono zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz stosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów. Decyzją sądu został doprowadzony do zakładu karnego. Najbliższe 10 miesięcy spędzi za kratkami, odbywając wcześniej orzeczoną karę. W Obliwicach odbył się dzień rodzinny, który jednocześnie był symbolicznym rozpoczęciem wakacji w gminie na Ławie Ślęborska. Niedzielne popołudnie przy świetlicy wiejskiej upłynęło pod znakiem wspólnej zabawy, animacji i licznych atrakcji dla dzieci oraz dorosłych. Na najmłodszych czekały m.in. dmuchańce, małpiga i ścianka wspinaczkowa, malowanie buziek oraz popularne piana party. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również fotobudka 360 oraz spotkanie ze sztudlarzami. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Piotruś 3.0. Rodzice mogli natomiast odpocząć w strefie chilloutu, a całość zakończyło wspólne ognisko. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie było możliwe dzięki współpracy sołectwa Obliwice, gminy Nowa Wieś Lęborska oraz lokalnych partnerów i sponsorów. Dziękują wszystkim uczestnikom za obecność i wspólnie spędzony czas, zapowiadając kolejne inicjatywy integrujące mieszkańców. Władze Słupska ogłosiły pierwszy przetarg ustny na sprzedaż atrakcyjnego lokalu mieszkalnego przy ulicy Solskiego 19. Wystawiona została nieruchomość o powierzchni użytkowej ponad 115,5 metra kwadratowego, zlokalizowanego na pierwszym piętrze. W skład lokalu wchodzą 4 pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą, spiżarnia oraz pomieszczenia gospodarcze. Aby wziąć udział w przetargu, niezbędne jest wniesienie wadium w wysokości 48 tysięcy złotych na konto miasta. Termin wpłaty w wadium mija 27 sierpnia, cena wywoławcza miejskiej nieruchomości została ustalona na 480 tysięcy złotych. Osoby zainteresowane zakupem lokalu będą miały możliwość obejrzenia go 12 sierpnia. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej slubsk.pl lub osobiście

0: mieście w Wydziale Zarządzania Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na plac budowy magazynu energii elektrycznej Żarnowiec dostarczono transformator mocy. To właśnie dzięki niemu możliwe będzie przyłączenie magazynu do krajowego systemu elektroenergetycznego. Transport urządzenia wymagał skoordynowanej operacji logistycznej obejmującej transport morski, rzeczny i drogowy. Korpus transformatora waży około 260 ton. Jego podróż rozpoczęła się w Korei Południowej drogą morską przez Ocean Spokojny, Ocean Indyjski, Morze Północne i Morze Bałtyckie. Został przetransportowany do portu w Gdyni, gdzie przeładowano go na ponton. Następnie przy wykorzystaniu holowników ładunek trafił do portu we Władysławowie. Dostarczenie transformatora mocy to jeden z najważniejszych kamieni milowych w realizacji magazynu energii elektrycznej Żarnowiec o mocy 262 MW oraz pojemności 981 MWh. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Po uruchomieniu obiekt będzie wspierał bilansowanie krajowego systemu elektroenergetycznego oraz zwiększał możliwości wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest w połowie przyszłego roku.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Specjalnie wysokich wartości na termometrach dzisiaj nie zobaczymy, wręcz przeciwnie, będzie chłodno i deszczowo przez cały dzień. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 16 w chociażby Helu, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylicy, 19 w Gnieminie oraz Luzinie. Temperatura wody w Polskim Morzu między 14 a 17 stopniami Celsjusza, czyli zbyt ciepło nie jest. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, tutaj akurat jakiś ekstremów.

0: sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wakacyjny wtorek, Arkadiusz Mieńczewski, witam ponownie. Zapraszam na nasze wakacyjne, luźne gadki w podróży i nie tylko. Jeżeli wybierzecie się do Stanów Zjednoczonych, to w kasynach w Las Vegas nie ma ani zegarów, ani okien. W takich warunkach zegar biologiczny działa inaczej, ponieważ organizm nie zauważa nocy ani dnia. Człowiek nie czuje zmęczenia. Dodatkowo intensywność kolorów i świateł w kasynie zmusza organizm do pracy na najwyższych obrotach, przez co możecie tam stracić dużo pieniędzy. O tym pamiętajcie. Jeżeli wybierzecie się do Egiptu, uważajcie, żeby kotu nie zrobić krzywdy, bo koty w starożytnym Egipcie były uznawane za święte, a w tej chwili różnie to może być w tym Egipcie. Ponad 3500 lat temu koty otoczone były szczególną czcią. Za zabicie tego zwierzęcia groziła tam kara śmierci. Teraz udajemy się do Japonii. Tytuł cesarza Japonii obecnie nosi jedna osoba na świecie. Naruhito to 126 cesarz kraju kwitnącej wiśni. Objął on władzę w 2019 roku. Jeszcze informacja a propos Charlesa Darwina, który wymyślił krzesło na kółkach. Twórca teorii ewolucji Charles Darwin zamontował kółka w swym krześle, by szybciej poruszać się po gabinecie, i to jemu przypisuje się wynalazek krzesła biurowego. To właśnie wy, jeżeli siedzicie w tej chwili na krześle biurowym z kółkami, możecie pomyśleć o tym, że wymyślił to właśnie Charles Darwin, albo pochwalić się tym, że wiecie o tym, bo słuchacie naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem.

0: przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Reklama.

0: Jeśli ktoś szuka pracy marzeń, to ja mam dla was pracę marzeń w jednym z polskich hoteli. Otóż zabieracie walizki z pokoju, idziecie z nimi po korytarzu, wsiadacie do windy, potem wkładacie bagaże do taksówki i zgarniacie stówkę. 100 zł. Nie będzie ciężko. Maksymalnie dostaniecie dwa bagaże. Jedyna niedogodność, że czasem trzeba będzie pracować po 15 albo w weekendy. No, część polskich hoteli oszalała z cennikami usług dodatkowych. Tam, na przykład za granicą, to wszystko dzieje się za darmo. No może za napiwek. A tu w jednym z polskich hoteli postanowiono wycenić ową usługę, no i trzeba za nią zapłacić 100 zł. Za przyniesienie bagażu do pokoju i zabranie tego bagażu z pokoju do taksówki. No, ale jak kogoś stać i komuś się nie chce, no to wiecie, to kto komu zabroni. A poza tym zarobić stówkę za przeniesienie bagażu z pokoju do taksówki, no, każdy by tak chciał. No to może to jest właśnie idealna praca dla was. Nie będę podawał wam nazwy tego hotelu, bo po pierwsze hotel może się obrazić, może nie chcieć takiego rozgłosu, a po drugie to z tymi hotelami to jeszcze nie wszystko i bagażami, bo za chwilę opowiem wam o kolejnym hotelu, w którym też trzeba zapłacić. Za co? No o tym właśnie już za chwilę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Zespół GQ Racing z Łukaszem Wosińskim za sterem wygrał drugą rundę pierwszej Ligi Polskiej i Ligi Żeglarskiej, która odbyła się w Pucku. Zwycięska załoga wyprzedziła olsztyńską grupę regatową o 11 punktów. Trzecie miejsce zajął Mazurski Klub Żeglarski z Mikołajek. W regatach wystartowało 20 załóg rywalizujących na jednakowych jachtach klasy RS21. Żeglarze walczyli nie tylko o punkty do klasyfikacji pierwszej ligi, ale także o awans do ekstraklasy polskiej ligi żeglarskiej. Zawodom towarzyszyły bardzo trudne warunki pogodowe. Silny wiatr i intensywne opady deszczu wymusiły zmiany w przebiegu rywalizacji, a wyścig finałowy został odwołany ze względów bezpieczeństwa. Mimo fal startu na początku regat załoga GQ Racing zdoła odrobić straty, wygrywając 7 kolejnych wyścigów i pewnie sięgając po zwycięstwo w całych zawodach. Z wody przechodzimy na koszykarskie parkiety. Mikołaj Witwiński odchodzi z Energii Trefa Sopot. Koszykarz skorzystał z zapisanej w kontrakcie klauzuli i złożył wniosek o rozwiązanie umowy, która obowiązywała do końca sezonu 2027-2028. Kontrakt zostanie rozwiązany po wpłaceniu tzw. kwoty buyout. Jak poinformował prezes klubu Marek

0: Wierzbicki po zakończeniu sezonu zawodnik przekazał, że wzbudza duże zainteresowanie innych klubów. Obie strony prowadziły rozmowy o nowych warunkach współpracy, jednak nie udało się osiągnąć porozumienia. Witliński ostatecznie zdecydował się na odejście. Prezes Energii Trefla podkreślił, że była to trudna decyzja zarówno dla zawodnika, jak i klubu. Dodał również, że strony rozstały się w dobrej atmosferze i nie wykluczają ponownie współpracy w przeszłości. Mikołaj Witliński reprezentował Sopocki Klub przez 3 sezony. W tym czasie wraz z drużyną wywalczył 2 medale Mistrzostw Polski oraz zdobył Puchar Polski. Zmieniamy dyscyplinę. Emil Jakubczyk odchodzi z Arki Gdynia. 21-letni pomocnik na zasadzie transferu definitywnego przynosi się do Korony Kielce. Jakubczyk trafił do Arki latem ubiegłego roku z rezerw w Pogoni Szczecin. Początkowo pełnił rolę zmiennika, jednak z czasem wywalczył miejsce w podstawowym składzie i stał się jednym z ważniejszych zawodników drużyny prowadzonej przez Dawida Szwargę. W minionym sezonie PKB Ekstraklasy należał do wyróżniających się piłkarzy żółto-niebieskich. Jego gol w meczu z Pogonią Szczecin został wybrany bramką miesiąca. Łącznie w barwach Arki Gdynia Kamil Jakubczyk rozgrał 46 spotkań, zdobył 3 bramki i zaliczył 3 asysty. Teraz swoją karierę będzie kontynuował w Koronie Kielce.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dziś okulary przeciwsłoneczne mogą spokojnie zostać w szufladach, bo słońce do nas za bardzo wyglądać nie będzie. Zachmurzenie utrzymuje się duże i całkowite, z tych chmur deszcz, więc warto wziąć za sobą parasol albo i kurtkę z kapturem, bo nie będzie też zbyt ciepło. W ciągu dnia 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 19 stopni Celsjusza w Gniewinie oraz na przykład w Luzinie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

Jeśli wybieracie się do jakiegoś hotelu, to warto wcześniej zapoznać się z opiniami tych, którzy już tam wcześniej byli, poczytać, zobaczyć, co was może zaskoczyć, bo zaskoczeń może być naprawdę wiele. Michał Cesnanis, podróżnik i dziennikarz, opisał na swoim Instagramie sytuację, która spotkała go w jednym z hoteli w Świnoujściu. Przyjechał on przed zameldowaniem, jeszcze przed godziną zameldowania, no i zapytał się w recepcji, czy on może zostawić bagaż, nim zostanie zameldowany i chciałby wybrać się na spacer, a oni mu powiedzieli, że tak i owszem, ale coś takiego kosztuje 55 zł. Ależ zdziwienie na jego twarzy, no bo z reguły hotele pozwalają na zostawienie bagażu, czy kiedy się wymeldowujemy, czy też kiedy jesteśmy przed godziną zameldowania, a tu w jednym z hoteli postanowiono ową usługę wycenić na 55

0: zł. A do tego jeszcze Michał narzeka, że w tym właśnie hotelu, w którym trzeba zapłacić 600 zł za jedną noc, nie ma klimatyzacji, a jest jedynie wiatrak. No to panie Michale, trzeba było przeczytać opinię, doczytać i nie jechać do tego hotelu, który każe sobie płacić za przechowanie bagażu 55 zł i za pokój bez klimatyzacji każe sobie zapłacić 600 zł. Dla tych, którzy jadą gdzieś do hoteli, pamiętajcie, warto czytać.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
8: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
9: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
8: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
9: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
8: Super, od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

4000 lat temu ktoś wymyślił coś, czemu nie jestem w stanie się oprzeć. Mówię tutaj o czekoladzie. Dzisiaj Światowy Dzień Czekolady i ja na śniadanie, na obiad i na kolację dzisiaj jem czekoladę. Również polecam, jakąkolwiek lubicie, ważne, żeby to była czekolada. Właśnie, biała czekolada. Podobno to nie czekolada, chociaż Unia Europejska stwierdziła, że jednak to jest czekolada. Ale wiadomo, w Unii Europejskiej bywa różnie z tym, kto co jest czym. No, ale oni wymyślili, że jednak tak. Bez względu na to, jaką czekoladę lubicie, czy gorzką, czy z orzechami, czy też z innymi dodatkami, albo też bez, życzę wam słodkiego dzisiejszego dnia. Ja zabieram się za moją ulubioną z okienkiem. Potrafię zjeść naprawdę ogromne ilości tej czekolady, a dzisiaj czekolada nie

szkodzi, nie wpływa na to, że człowiek tyje, bo skoro święto czekolady mamy, to tak właśnie sobie to tłumaczę. Udanego, miłego wtorku wam życzę i zapraszam już gorąco i serdecznie i czekoladowo

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.
6: Ukraina ostrzega przed kulminacją napięcia w relacjach z Polską. W Wenezueli wciąż wstrząsa, ale akcja ratunkowa dobiega końca. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, zagrał tam wczoraj swój ostatni mecz. Agnieszka Trojanowska, BIS. Napięcia w relacjach Ukrainy z Polską mogą wkrótce osiągnąć punkt kulminacyjny, a najtrudniejszy etap w stosunkach dwustronnych dopiero nadejdzie, powiedział szef Biura Prezydenta Ukrainy Kryło Budeanow w wywiadzie dla ukraińskiej agencji informacyjnej RBK i dodał, że Kijów nie zamierza przyjmować ultimatów. Jak przypomniał Budeanow, jest świadomy, że 11 lipca, czyli za 4 dni, przypada rocznica tragedii wołyńskiej i stwierdził, że Polska przygotowuje z tej okazji cały szereg działań prowadzących do eskalacji konfliktu. Jutro mamy poznać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia zaproponowane premierowi przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. W zeszłym tygodniu po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do dziś nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji, to podejmie decyzje także personalne. Według posłanki Lewicy Janny Wichy z Sejmowej Komisji Zdrowia jedną z propozycji powinno być wprowadzenie limitów stawek godzinowych lekarzy.
7: Czekamy na to. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotna wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
6: Rzecznik rządu Adam Szłapka ujawnił w TVN, że dziś propozycje minister zdrowia i szefa NFZ będą omawiane, a sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie, m.in. wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Z Wenezueli wyjeżdżają ekipy ratunkowe, które przyjechały z pomocą z innych państw. Po dwukrotnym trzęsieniu ziemi, do którego doszło ponad 2 tygodnie temu, akcje poszukiwawcze dobiegają końca. Władze potwierdziły,

0: Były ponad 3300 ofiar. Rannych zostało 16,5 tysiąca osób. Jak mówi Anna Sokołowska z UNICEF, Polska w Wenezueli nadal pojawiają się wstrząsy, a ziemia nie jest stabilna.
1: Nadal niemożliwy jest powrót do budynków, chociażby z powodu wstrząsów wtórnych. Od 24 czerwca, kiedy były dwa najmocniejsze trzęsienia, wstrząsów wtórnych było ponad 890, oczywiście w mniejszej skali, ale nadal ta ziemia nie jest stabilna.
0: W Wenezueli pracowało prawie 80 zespołów ratowniczych z ponad 30 państw. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni 27 mecz na piłkarskim mundialu i pozostanie niespełniony, bo jego drużyna nigdy nie sięgnęła na Mistrzostwach Świata po tytuł. Tym razem Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią, o czym Przemysław Pozowski.
2: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry. Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy. To były moje ostatnie Mistrzostwa Świata, to prawda, ale co do reszty będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Odchodzi nie tylko CR7, ale także trener Roberto Martinez, który o kapitanie drużyny mówi tak. Nie ma wielu takich jak Cristiano Ronaldo i uważam, że powinniśmy być mu zawsze wdzięczni za to, co starał się osiągnąć podczas tych Mistrzostw Świata. Jego marzeniem było wygrać mundial, dążył do tego, dając taki niesamowity przykład przywództwa na boisku, ale także w szatni czy jako człowiek. A więcej razy na mundialu od Ronaldo zagrał tylko Leo Messi.
0: Portugalia uległa wczoraj Hiszpanii, która o półfinał zagra z Belgią.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dni gminy Gniewino mieszkańcy oraz turyści świętowali także w niedzielę. Tego dnia w Szymanowie odbył się 19. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych. Obchody rozpoczęły się uroczystą paradą, jak co roku było kolorowo, głośno i wesoło.
4: W paradzie uczestniczyły wszystkie orkiestry, które występują tutaj dzisiaj na scenie. Orkiestry praktycznie z całego kraju, 6 orkiestr, tak. W paradzie uczestniczyły również wszystkie grupy społeczne, praktycznie wszystkie grupy społeczne z terenu gminy Gniewino. To są sołectwa, stowarzyszenia, KGW, OSP, również grupy militarne, tak, prezentujące swój stary sprzęt kołowy.
3: Mówi zastępca wójta gminy Gniewino Rafał Kamiński. Centralnym punktem wydarzenia był 19. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych, który od lat stanowi i ważny element lokalnej tradycji i kultury.
5: Zaczynamy lepiej. Ja to czas, kiedy każda gmina, każda wieś chce pokazać to, co ma najlepszego u siebie. Często temu służą osobliwe rozegracje, na przykład jak tu Dni Gniewina. One są rozłożone na 2 dni, ale już 19 roz tu są odbywa przez zerkę kasiepskich orkiestrów. Ale widzimy, że to nie lebluska, się wsi orkiestry zjeżdżają do Gniewina. Ta rozegracja ma tak osobliwy charakter, że przyjechały orkiestry z Kocewigły, ale też i z Płady Łodze. To jest bardzo ważne, żeby taka siebizna szła też w świat.
3: Opowiada prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Bożena Ugowska. Przegląd rozpoczął się wspólnym zagraniem hymnu Polski oraz Kaszub. Łącznie w przeglądzie wzięło udział 6 orkiestr z całego kraju. Podczas wydarzenia odbył się również pchli targ i wielka wymiana zabawek, która cieszyła się zainteresowaniem najmłodszych uczestników. Słowiński Park Narodowy rozpoczyna wakacyjny cykl zajęć edukacyjnych pod nazwą Nura w Naturę. Program skierowany jest zarówno do rodzin, jak i osób indywidualnie odwiedzających park. Pierwsze zajęcia ruszają 7 lipca i będą odbywać się w wybranych lokalizacjach na terenie parku. Spotkania zaplanowano w 3 miejscach. Przy wiacie przy Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie, filii Muzeum w Robach oraz filii w Rąbce. Uczestnicy poznają m.in. gatunki inwazyjne, lokalne rośliny, zwierzęta i grzyby, a także zagadnienia związane z wodnym światem parku i zjawiskami pogodowymi nad Bałtykiem. Zajęcia będą odbywać się od 7 lipca do 27 sierpnia, a każde spotkanie potrwa około 45 minut. Organizatorzy zaplanowali kilka godzin rozpoczęcia zajęć w ciągu dnia. Udział w części spotkań jest bezpłatny, a w pozostałych obowiązuje bilet wstępu do parku. Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Słupska i kierowców poruszających się po mieście. W najbliższy poniedziałek 13 lipca otwarty dla ruchu zostanie odcinek ringu, dzięki czemu poprawi się dojazd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka do kampusu Uniwersytetu. Uniwersytetu Pomorskiego czy na osiedle położone w południowej części miasta. Ring połączy ulicę Bohaterów Westerplatte z ulicą Arciszewskiego i stanie się południową obwodnicą miasta. Co ważne, z drogi tej będą mogły korzystać tylko samochody osobowe, miejskie autobusy i pojazdy służb komunalnych. Na całym odcinku będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów ciężarowych. Jak mówi zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej Adam

0: Franczak w drugiej połowie października ma być gotowy cały ring.
1: I tak włączając się na ulicy Westerplatte w okolicy węzła z S6, dojedziemy do ulicy Poznańskiej i tam następnie na dalszym odcinku połączymy się z już z istniejącym obejściem miasta w kierunku Ustki.
0: Całkowity koszt budowy słupskiego ringu wynosi 215 milionów złotych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Upałów dzisiaj mieć nie będziemy, słońce za bardzo do nas nie wyjrze, okulary przeciwsłoneczne spokojnie mogą zostać wraz z kremem z filtrem w szufladzie. Dziś parasole się przydadzą, opady deszczu pojawiają się od samego rana i to do samego wieczora. Zresztą zachmurzenie też jest intensywne, a temperatura niespecjalnie wysoka. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebieusce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rubi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Gniewinie oraz Luzinie.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Wakacje w pełnym biegu, a my nie zwalniamy tempa ani na chwilę. Cudownie, że jesteście ze mną w ten kolejny dzień, który zamierzam spędzić w iście podróżniczym nastroju. Jeśli jeszcze nie macie planów na urlop albo po prostu chcecie na moment uciec myślami w nieznane, to idealnie trafiliście. Zostaje tylko zapiąć pasy, ukłonić się nisko i startować. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

Jeśli wasze wakacyjne ścieżki poprowadzą was w tym roku do Czech, a dokładniej do pięknej Pragi, to oprócz kultowego mostu Karola i Hradczan koniecznie poszukajcie pewnej ukrytej uliczki na malowniczej stronie. Nazywa się Winarna Certowka i jest tak wąska, że dwie osoby nie mają szans się w niej wyminąć, bo w najwęższym miejscu ma zaledwie 50 cm szerokości. Żeby uniknąć ludzkich zatorów i zaklinowania turystów, na obu końcach tej uliczki zamontowano normalną sygnalizację świetlną. Naciskacie guzik, czekacie na zielone i dopiero możecie iść. To niesamowity przykład, jak z miejskiej ciasnoty zrobić jedną z najzabawniejszych atrakcji turystycznych w Europie. Pamiętajcie tylko, żeby przed wejściem nie jeść zbyt obfitego obiadu.

0: Reklama.
1: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
2: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
3: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RWSZM-u i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
2: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
3: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
2: Aktywnie.
3: Gościnnie. Razem.
2: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
2: I Rekreacji.
0: Reklama.
4: Tomasz Sunga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Orle w gminie Wejherowo po raz trzeci stało się gospodarzem Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. W minioną sobotę do miejscowości zjechali uczestnicy z różnych regionów kraju, aby rywalizować w jedynych takich zawodach w Polsce, gdzie o wyniku nie decyduje czas, lecz poprawność techniki marszu z kijkami. Na specjalnie przygotowanej 5-kilometrowej trasie uczestnicy pokonywali dwa okrążenia. Ich sposób poruszania się oceniali certyfikowani sędziowie, analizując m.in. prawidłowość pracy rąk, nóg oraz wykorzystania kijów.
5: Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo. Są to wyjątkowe zawody na skalę Polski, bo nie oceniają one rywalizacji, kto pierwszy, kto szybszy, tylko oceniają one technikę chodzenia. Dzięki temu w tych zawodach może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku. To gmina popiera, to gmina promuje, bo zdrowe chodzenie to jest zdrowy tryb życia, aktywny tryb życia, więc same pozytywy i plusy z tego.
4: Zdjęcia i filmik z mistrzostw możecie obejrzeć na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Mimo deszczu, chłodu i śliskiej trasy ponad 200 zawodników ukończyło Luke Connect Triathlon Szemud 2026. Zawody w kamieniu w gminie Szemud zainaugurowały tegoroczny cykl Stone Tree Tour i należały do najtrudniejszych w historii imprezy i organizowanej przez stowarzyszenie Stone Try and Run. Największym wyzwaniem był etap kolarski. Mokra nawierzchnia, liczne zakręty i niska temperatura wymagały od uczestników wyjątkowej ostrożności. Bohaterem zawodów został olimpijczyk z Rio de Janeiro Filip Zaborowski, który w swoim debiucie w pełnym triathlonie wygrał rywalizację na dystansie mega z czasem 2 godzin i 22 sekund. Wśród kobiet na tym dystansie zwyciężyła Weronika

0: Skok z Malborka. Na dystansie sprint wygrali Jakub Dłutkowski z Rumi i Monika Ożarowska z Gdańska. W konkurencji Aquabike triumfowali Daniel Baranowski z Gdyńskiego Centrum Sportu oraz Katarzyna Bejnar z Gdyni. W rywalizacji sztafy na dystansie mega najlepszy był Endure Team, który zwycięstwem uczcił 10-lecie swojej działalności. Kolejne zawody odbędą się 23 sierpnia w Lubkowie i 13 września w Pusku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Chociaż póki co temperatura idzie w górę, to dziś nie osiągnie jakichś ekstremalnie wysokich wartości. Nawet na po prostu wysokie wartości nie ma co liczyć. Możemy liczyć tylko na te umiarkowane. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylice, 19 w Gnieminie oraz Luzinie. Na barometrach z kolei niska wartość 1003 hektopaskale. Deszcz, chmury i niskie ciśnienie to wszystko daje dzisiaj dość usypiającą pogodę. Kubek kawy może się przydać.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Bułgaria kojarzy się nam głównie ze słonecznymi plażami, złotymi piaskami i pysznym jedzeniem, ale ten kraj skrywa też jedno z najbardziej niezwykłych i tajemniczych miejsc na Bałkanach, czyli jaskinie Prochodna. To, co przyciąga tam podróżników z całego świata, to dwa ogromne, symetryczne otwory w skalnym suficie, które wyglądają absolutnie jak ludzkie oczy. Miejscowi nazywają je oczami Boga. Kiedy pada deszcz, woda spływa po ścianach w taki sposób, że skały dosłownie wyglądają, jakby płakały, a podczas pełni księżyca światło wpada do środka w tak magiczny sposób, że trudno uwierzyć w czysty przypadek natury. Czasem warto zejść z plaży i sprawdzić, co kryje się w głębi lądu, bo natura potrafi budować piękniej niż najlepsi architekci.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam.

0: doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

Norwegia to raj dla miłośników fiordów, surowego klimatu i zapierających dech w piersiach widoków. Jeśli będziecie daleko na północy, na archipelagu Lofotów, możecie trafić do malutkiej wioski rybackiej o najkrótszej nazwie na świecie, bo miejscowość nazywa się po prostu O. To jedna litera z norweskiego alfabetu, która oznacza po prostu potok. Ta wioska to żywy skansen, gdzie czas jakby zatrzymał się w XIX wieku, a turyści przyjeżdżają tam głównie po to, by zrobić sobie zdjęcie przy znaku wjazdowym. Co ciekawe, ten nieszczęsny znak z jedną literą jest tak popularny, że lokalne władze muszą go bez przerwy wymieniać, bo ginie łupem zbieraczy nietypowych pamiątek. Czasem jedna litera wystarczy, by opowiedzieć historię całego regionu.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
5: Prezydent i ministrowie reprezentują Polskę na szczycie NATO. Dziś mija termin na rozwiązanie problemu w ochronie zdrowia. Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte z powodu aktywności Etny. Dorota Werdycka, dzień dobry. Jest duża szansa na to, że Polska na szczycie NATO w Turcji będzie mówić jednym głosem. Uważa zarówno rząd, jak i opozycja. Dziś w Ankarze rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO, na którym Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ-u Radosław Sikorski. O szczegółach Maciej Kluczka.
6: W deklaracji po szczycie ma się pojawić zapis o Rosji jako o stałym zagrożeniu dla NATO, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
7: My potrzebujemy poczucia solidarności całego sojusza, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji i wskazanie, że Putin jest zagrożeniem.
6: Dobrze, że przed szczytem NATO doszło do bezpośredniej rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, mówi z kolei poseł PiSu Andrzej Śliwka.
8: Prezydent Nawrocki rozmawiał z panem prezydentem Trumpem.
9: I wicepremier Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Pitem Hegsetem.
6: Polska w czasie szczytu będzie zabiegać o przeniesienie ze Stanów do Polski części produkcji pocisków do systemu Patriot.
5: Dziś mija termin, jaki premier Donald Tusk wyznaczył szefowej resortu zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. To pokłosie m.in. afery z wysokimi zarobkami lekarza bez specjalizacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na zmiany czeka m.in. posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
10: Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
5: A jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie przyszłości szefowej resortu zdrowia w rządzie. Wojewoda przejął zarządzanie ostatnim na Podlasiu ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania dla Ukraińców w Podbiałostockim Wasilkowie. Władze gminy chciały jego likwidacji, twierdząc, że administrowanie nim to dodatkowe koszty. Zdaniem wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego argumenty gminy są absurdalne, bo ośrodek utrzymuje państwo, a teraz zajmie się nim Urząd Wojewódzki.
11: Pracownicy Urzędu Gminy w Wasilkowie nie będą dokonywali żadnych technicznych czynności związanych z wysłaniem faktury do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo do tego się sprowadzała ta czynność techniczna.
5: W ośrodku przebywa 50 osób z grup wrażliwych, starszych i z niepełnosprawnościami. Działanie ośrodka zostanie wygaszone w marcu przyszłego roku.

0: Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Przyloty i odloty zostały wstrzymane najpierw do godziny 10. Teraz wiadomo, że utrudnienia potrwają do 14. Trwa erupcja Etny, a ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzili status swojego lotu. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni, 27. mecz na piłkarskim mundialu. Więcej razy od niego na Mistrzostwach Świata zagrał tylko Messi. A Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią.
1: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z Mistrzostw Świata, ale zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej.
0: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z komisariatu policji w Kosakowie uczestniczyli w morskim festynie rodzinnym na Fali, który odbył się w Mechelinkach. Była to okazja do rozmów o bezpieczeństwie podczas wakacyjnego wypoczynku. Spotkanie odbyło się w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez policjantów podczas wakacji, związanych z ogólnopolską akcją Bezpieczne Wakacje oraz kampanią Kręci Mnie Bezpieczeństwo w Lecie. Funkcjonariusze przypominali uczestnikom festynu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą, na plaży, w ruchu drogowym oraz podczas codziennych wakacyjnych aktywności. Szczególną uwagę policjanci zwracali na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Rozmawiali z najmłodszymi i ich opiekunami o konieczności korzystania z kąpielisk strzeżonych, reagowaniu na oznaczenia i komunikaty służb, ostrożności podczas jazdy rowerem i hulajnogą, a także o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Podczas festynu policjantka zachęcała również dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastyczno-filmowym Letni Przewodnik, organizowanym w ramach kampanii Kręci Mnie Bezpieczeństwo w Lecie. Celem konkursu jest promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, popularyzowanie zasad bezpiecznego wypoczynku oraz rozwijanie kreatywności wśród najmłodszych. Mieszkańcy i turyści spędzający wakacje w Lęborku będą mogli bezpłatnie poznać historię miasta oraz jego najciekawsze zabytki. W lipcu i sierpniu odbędzie się cykl spacerów z przewodnikami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, którzy przybliżą uczestnikom zarówno najbardziej znane atrakcje, jak i mniej oczywiste miejsca. Każdy spacer rozpocznie się o godzinie 13 przy fontannie z żabkami i potrwa około 2 godzin. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 11 lipca, kolejne odbędą się 18, 25 i 26 lipca oraz 8 i 22 sierpnia. Organizatorzy przygotowali trasę obejmującą najważniejsze zabytki miasta oraz miejsca związane z jego wielowiekową historią. Przewodnicy opowiedzą o wydarzeniach, które kształtowały Lęborg, a także podzielą się licznymi ciekawostkami dotyczącymi miasta. Cykl spacerów organizowany jest z myślą zarówno o mieszkańcach, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto, jak i turystach odwiedzających region podczas wakacji. Część wycieczek odbędzie się również w czasie Jarmarku Świętego Jakuba. Udział we wszystkich spacerach jest bezpłatny, dlatego organizatorzy zachęcają całe rodziny oraz wszystkich miłośników lokalnej historii do wspólnego odkrywania Lęborka. Na plaży w Rowach odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych w ramach międzynarodowego projektu Be Prepared. Wzięli w nich udział strażacy ochotnicy, członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, ratownicy WOPR oraz zespoły ratownictwa medycznego. Uczestnicy doskonalili ewakuację osób zagrożonych, udzielanie pierwszej pomocy i obsługę sprzętu ratowniczego. Młodzież mogła samodzielnie przećwiczyć działania pod okiem instruktorów, wykorzystując m.in. fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej zakupione w ramach projektu. Ćwiczeniom przyglądali się partnerzy projektu z Niemiec, Szwajcarii, Francji i Węgier. Ich celem jest wymiana doświadczeń oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji młodzieży i przygotowania mieszkańców na sytuacje kryzysowe. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na ulicy Hutniczej w Gdyni. 35-latek został śmiertelnie potrącony przez samochód ciężarowy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 6 lipca przed godziną 10 na terenie jednej z firm przy ulicy Hutniczej. Jak przekazuje aspirant Marek Kobiałko z zespołu prasowo-informacyjnego w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 45-letni kierujący samochodem ciężarowym marki DAF potrącił 35-latka, który wykonywał pracę naprawcze w tym pojeździe. Na skutek ogniesionych obrażeń 35-letni mężczyzna odniósł śmierć na miejscu. Pod nadzorem honorem prokuratora pracę podjęli tam policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady oraz materiał dowodowy.

0: budowy. Policjanci wyjaśniać będą teraz okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Południe już za nami, na termometrach dzisiejsze maksimum i to dość niskie maksimum. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumi, 19 w Gniewinie i Luzinie. Z kolei temperatura polskiego morza bardzo podobna, tym razem waha się między 14 a 17 stopniami Celsjusza, czyli zbyt ciepło nie jest. Zachmurzenie duże i całkowite ciśnienie niskie, a z chmur cały czas pojawiają się nam opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Kiedy planujemy wakacje we Włoszech, w głowie od razu pojawia się Rzym, Wenecja albo słoneczna Sycylia. Mało kto jednak myśli o miasteczku Matera, które leży na samym południu kraju. To jedno z najstarszych, nieprzerwanie zamieszkanych miejsc na świecie, gdzie ludzie przez tysiące lat żyli w domach wykutych bezpośrednio w jaskiniach. Jeszcze w połowie XX wieku panowała tam tak potworna bieda, że rząd wysiedlił mieszkańców, uznając te tereny za narodowy wstyd. Dzisiaj Matera przeszła absolutną metamorfozę. Jaskinie zamieniły się w luksusowe hotele, a całe miasto wygląda tak nierealnie, że hollywoodzcy reżyserzy kręcą tam filmy science fiction udające inne planety. To piękny dowód na to, że historia potrafi przewrotnie odmienić losy nawet najbardziej zapomnianego miejsca.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie.

0: Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
6: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

Przenosimy się na moment do Francji, ale daleko od Paryża i Lazurowego Wybrzeża. W Brytanii znajduje się niezwykłe miasteczko Karnak, które słynie z największego na świecie skupiska megalitycznych kamieni. Stoi tam równo w rzędach ponad 3000 ogromnych głazów, które ustawiono tam jakieś 6000 lat temu, czyli na długo przed powstaniem egipskich piramid. Legendy mówią, że to rzymscy żołnierze zamienieni w kamień przez lokalnego świętego, a naukowcy do dziś drapią się po głowach, próbując ustalić, czy to był gigantyczny kalendarz astronomiczny, czy miejsce kultu. Chodzenie między tymi kamiennymi strażnikami przeszłości w świetle zachodzącego słońca robi piorunujące wrażenie. Człowiek od razu czuje, jak mały jest wobec kaprysów czasu.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
6: rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

Was dzisiaj w miejsce, które wygląda jakby unosiło się między niebem a ziemią. Mowa o meteorach, czyli kompleksie prawosławnych klasztorów wybudowanych na szczytach pionowych, ogromnych skał osadowych w środkowej Grecji. Kiedy w XIV wieku mnisi zaczynali je budować, jedyną drogą na górę były sznurowe drabiny albo wielkie siatki wciągane na linach. Wszystkie materiały budowlane, a potem jedzenie i samych ludzi transportowano w ten ekstremalny sposób przez kilkaset lat. Dziś dla turystów wykuto schody, ale widok kamiennych klasztorów tonących w porannych mgłach wciąż zapiera dech w piersiach. To niesamowity pomnik ludzkiej determinacji i poszukiwania absolutnego spokoju.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super, od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: W Oknie na kulturę na antenie Radia Nord FM sprawdzamy, co ciekawego kulturalnego dzieje się w naszej okolicy. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Najbliższy weekend w Wejherowie zapowiada się wyjątkowo. Miasto będzie żyło zarówno historią, jak i muzyką, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie od miłośników dawnych dziejów po fanów koncertów pod gołym niebem. Już 11 i 12 lipca odbędzie się wydarzenie Staropolskie Dziedzictwo Wejherowa, które pozwoli przenieść się w czasy dawnej Polski. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji związanych z historią i kulturą regionu. W sobotę uczestnicy spotkają się na polanie piknikowej w Parku Miejskim, gdzie będzie można wysłuchać prelekcji historycznych, zwiedzić Kalwarię Wejherowską, spotkać grupy rekonstrukcyjne oraz spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Orla. To propozycja nie tylko dla pasjonatów historii, ale także dla rodzin z dziećmi, które chcą w ciekawy sposób spędzić wakacyjny weekend. Kulminacja wydarzenia nastąpi w niedzielę na placu Jakuba Wejhera. To właśnie tam odbędzie się teatralna potyczka wojsk. Widowiskowa inscenizacja pokazująca realia dawnych konfliktów i wojskowych zmagań. Rekonstruktorzy zadbają o historyczne stroje, uzbrojenie i klimat, który pozwoli choć na chwilę przenieść się kilka wieków wstecz. Jeśli jednak bliżej Wam do gitarowych brzmień, warto zajrzeć na Wejherowski Rynek już w sobotę, 11 lipca. W ramach cyklu Muzyczny Rynek odbędzie się tam kolejny koncert. Tym razem o godzinie 18 wystąpi zespół Hajko. To grupa muzyków z Wejherowa i okolic, którzy łączą rockową energię z melodyjnym brzmieniem i sceniczną spontanicznością. W repertuarze nie zabraknie znanych utworów, mocnych brzmień oraz muzycznych niespodzianek, które

doskonale wpiszą się w letni klimat koncertów pod chmurką. Jeśli szukacie więc pomysłu na aktywny weekend, Wejherowo z pewnością warto wpisać na swoją listę. Następne informacje kulturalne już o 16.45. Miłego dzianka, cześć!

Jeśli lubicie wakacje pełne baśniowych klimatów, waszym celem powinna być Portugalia i niesamowite miasteczko Sintra, leżące niedaleko Lizbony. To tam znajduje się Pałac Pena, który wygląda tak, jakby dziecko zbudowało go z klocków Lego, mieszając wszystkie możliwe style architektoniczne i kolory. Żółte wieże, czerwone kopuły, fioletowe baszty, a wszystko to otoczone gęstym, mglistym lasem na szczycie wzgórza. Ten XIX-wieczny pałac był letnią rezydencją portugalskich królów, którzy najwyraźniej mieli ogromną fantazję i absolutnie nie przejmowali się nudną klasyką. Chodząc po tych tarasach, można poczekać, aż zza rogu wyskoczy jakaś postać z bajki. To idealne miejsce, żeby na kilka godzin zupełnie wyłączyć dorosłą logikę.

0: Ważne oświadczenie dotyczące produkcji pocisków do wyrzutni Patriot w Ankarze. Nord Stream nie dostanie odszkodowania za zniszczenie gazociągu do Europy. IMGW wydało alerty przed burzami i wichurami również trzeciego stopnia. Dorota Wertycka. Wołodymyr Zełański jest już w Ankarze na rozpoczynającym się szczycie NATO, gdzie ma wystąpić z szefem sojuszu Markiem Ruttem, ale dziś uwaga uczestników skupia się głównie na przemyśle zbrojeniowym i nowych kontraktach. Jak donoszą media, dojdzie do podpisania oświadczenia woli o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowania, głośnych w ostatnich dniach pocisków do wyrzutni Patriot. Cezary Jaszczyk.
1: Mamy do czynienia z elementem szerszego amerykańskiego planu. Chodzi o tak zwaną współprodukcję kluczowych rodzajów broni. Waszyngton chce w ten sposób zwiększyć możliwości produkcyjne. Ich braki pokazała wojna w Iranie, bo gdy Amerykanie masowo wystrzeliwali pociski i cały przemysł został przestawiony głównie na ich potrzeby, reszta państw musiała czekać w kolejce. To ma się zmienić, a jak już wcześniej zapowiadali przedstawiciele amerykańskiej administracji, wybierani do programu będą najbardziej zaufani sojusznicy. Oprócz Polaków dokument mają podpisać Niemcy, Holendrzy i Szwedzi.
0: Nord Stream przegrał sprawę o 580 milionów euro odszkodowania za zniszczenie gazociągu do Europy. Ubezpieczyciele nie muszą wypłacać spółce setek milionów euro. A tak uznał sąd. W Londynie oddalił żądanie Rosjan, podkreślając, że spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. W 2022 roku 3 z 4 nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na Morzu Bałtyckim w pobliżu Danii zostały zniszczone w wyniku eksplozji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu. To śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę oraz grad. Są też alerty przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego oraz najwyższego trzeciego stopnia. Te najsilniejsze wichury mogą się pojawić na Pomorzu. Wiatr ma wiać średnio z prędkością 80 km na godzinę w porywach do 120. Alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach. Po pół roku strefy czystego transportu w Krakowie miasto zyskało 17 milionów złotych. To pieniądze z opłat za wjazd aut niespełniających norm emisji spalin. Pieniądze w pierwszej kolejności pokrywają koszty funkcjonowania strefy. Nadwyżka ma zostać przeznaczona na poprawę jakości powietrza, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2: Zgodnie z uchwałą miasto może te pieniądze wydać na ekologiczny transport miejski. Mowa tutaj o niskoemisyjnych autobusach komunikacji miejskiej.
0: Gminy z tak zwanego obwarzanka będą mogły go wykorzystać do własnej walki ze smogiem. Saperzy we Wrocławiu usunęli niewybuch z II wojny światowej znaleziony podczas prac ziemnych w samym centrum miasta, przy ulicy Trzemeskiej. Przed akcją saperów trzeba było ewakuować mieszkańców. To rejon zamieszkały przez 3

0: 2000 osób, ale ostatecznie w podstawówce, w której przygotowano miejsca dla ewakuowanych, przebywało około 120 osób.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gdynia kończy badania mobilności 2026. Teraz przyjdzie pora na analizowanie zebranych danych. Badania rozpoczęły się w marcu i objęły cały obszar miasta. W ich ramach przeprowadzono szeroki zakres pomiarów oraz badań ankietowych. Jak zaznacza prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, nowoczesne miasto planuje swój rozwój w oparciu o wiedzę, a nie przypuszczenia. Gdyńskie badania mobilności dostarczają nam aktualnego obrazu tego, jak mieszkańcy podróżują każdego dnia. To pozwoli lepiej przygotować Gdynię na wyzwania najbliższych lat i inwestować tam, gdzie przyniesie to największe korzyści mieszkańcom. Jednym z najważniejszych elementów projektu były wywiady prowadzone w gospodarstwach domowych. Od marca do połowy czerwca zrealizowano 5656 wywiadów w 2367 gospodarstwach domowych na terenie całej Gdyni. Zebrane dane zostaną poddane szczegółowym analizom. Posłużą do aktualizacji gdyńskiego modelu transportowego, narzędzia wykorzystywanego przy planowaniu inwestycji drogowych, rowerowych i transportu publicznego. Kierowcy podróżujący przez gminę Potęgowo powinni zachować szczególną ostrożność i nie polegać wyłącznie na wskazaniach nawigacji. Mimo uruchomienia drogi ekspresowej S6, część systemów GPS wciąż pokazuje nieaktualne informacje, co może prowadzić do błędnego wyznaczania tras. Jak informuje urząd gminy Potęgowo, w niektórych aplikacjach, w tym w Google Maps, dawna droga krajowa nr 6 nadal jest oznaczona jako zamknięta, choć na terenie gminy pozostaje w pełni przejezdna. Dodatkowo na mapach wciąż nie został uwzględniony węzeł Rzechcino na trasie S6, przez co kierowcy mogą otrzymywać nieprawidłowe wskazówki dotyczące przejazdu. Problem został zgłoszony zarówno zarządcom dróg, jak i dostawcom map cyfrowych. Samorząd liczy, że aktualizacje zostaną wprowadzone w najbliższym czasie. Do momentu usunięcia błędów kierowcy proszeni są o kierowanie się przede wszystkim oznakowaniem drogowym. Gmina przypomina również, że w Potęgowie nadal zamknięty pozostaje wiadukt nad linią kolejową nr 202, gdzie prowadzone są prace związane z modernizacją infrastruktury kolejowej. Na czas robót obowiązuje wyznaczony objazd, a kierowcy powinni stosować się do ustawionych znaków, by bezpiecznie dotrzeć do celu. Wakacje to także czasy wzmożonego ruchu na drogach. Policjanci słupskiej komendy stale czuwają nad bezpieczeństwem osób, które często wybierają m.in. rejon nadmorski jako miejsce letniego wypoczynku. W miniony weekend policjanci wyeliminowali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Jednym z nich był mężczyzna kontrolowany w piątkowe przedpołudnie na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. To kierujący Mercedesem, którego zachowanie wskazywało na to, że ten może być nietrzeźwy. Badanie alkomatem rozwiało wszelkie wątpliwości. Słupszczanin miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Wobec 49-latka zastosowano tzw. tryb przyspieszony i już w sobotę mężczyzna usłyszał wyrok sądu w wymiarze 6 miesięcy ograniczenia wolności, zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 lat.
1: Jak dodaje młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, zgodnie z wyrokiem nietrzeźwy kierujący będzie musiał zapłacić 6 tysięcy na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz nawiązkę w wysokości 25 tysięcy złotych na rzecz Skarbu Państwa. Szkoła podstawowa w Połchowie realizuje rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Przyjazna szkoła w latach 2025-2027. W jego ramach gmina otrzymała dofinansowanie oraz środki na zatrudnienie asystenta międzykulturowego. Program jest skierowany do szkół, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z Ukrainy, którzy spełniają warunki określone w programie. Realizacja programu wspiera funkcjonowanie całej społeczności szkolnej, w tym dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji oraz uchodźstwa z krajów innych niż Ukraina, które pobierają naukę w polskich szkołach oraz ich polskich rówieśników, rodziców i opiekunów, a także nauczycieli. Realizowane są w jego ramach takie działania jak wsparcie dla uczniów, wsparcie rodziców lub opiekunów uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych oraz wsparcie kadr systemu oświaty w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. W ramach omawianej inicjatywy gmina Puck otrzymała dofinansowanie w wysokości 55 tysięcy złotych oraz 57 tysięcy na zatrudnienie asystenta międzykulturowego.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Gdzie się podziały tamte upały, chciałoby się sparafrazować słowa piosenki. No nie ma ich dziś, mamy raczej taką umiarkowaną temperaturę. 17 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 18, Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Reda, Rumia, Słup, Sklęborg, Kobylnica. No i nawet poniżej 20 w Gniewinie i Luzinie. Mało brakuje, no ale dalej tam tylko 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie niskie, 1003 hektopaskale. Do tego chmury i deszcz, co sprawia, że dzisiaj jest mocno sennie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

Ruszamy nieco dalej w świat, bo aż za ocean do Stanów Zjednoczonych. W stanie Utah znajduje się jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na naszej planecie, czyli Kanion Antylopy. To nie jest zwykły głęboki wąwóz, ale tak zwany kanion szczelinowy, wypłukany w piaskowcu przez gwałtowne powodzie błyskawiczne. Ściany kanionu mają niesamowite falujące kształty, a kiedy w południe promienie słońca wpadają przez wąskie szczeliny w suficie, całe wnętrze zaczyna świecić odcieniami pomarańczu, fioletu i złota. Wygląda to tak nierealnie, że profesjonalni fotografowie potrafią spędzić tam całe dnie, czekając

czekając na tę jedną idealną minutę światła. Natura potrafi być najlepszym artystą plastykiem, a ten kanion to jej absolutne arcydzieło. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand

0: West Coast for life.
1: Reklama. Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie,

Wakacje w Hiszpanii to zazwyczaj Barcelona, Madryt albo gorąca Andaluzja. Ale na północy kraju, w kraju Basków, znajduje się maleńka wysepka o nazwie San Juan de Gaztelugatxe, która stała się symbolem dla fanów kinematografii. Wyspa jest połączona ze stałym lądem wąskim kamiennym mostem, który przechodzi w zygzakowate schody liczące dokładnie 231 stopni. Na samym szczycie stoi malutki pustelniczy kościółek z X wieku, a tradycja mówi, że po wejściu na górę trzeba 3 razy uderzyć w dzwon i pomyśleć życzenie. Miejsce to zagrało smoczą skałę w kultowym serialu Gra o Tron i choć wspinaczka w letnim słońcu potrafi wycisnąć 7 poty, to widok oceanu rozbijającego się o skały pod waszymi stopami jest wart każdego kroku.

0: Autopromocja. Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super, od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

Przenosimy się do Azji, a dokładnie do Japonii, gdzie na wyspie Honsiu znajduje się jedno z najbardziej kolorowych miejsc, jakie możecie zobaczyć podczas wakacyjnych podróży. Mowa o parku kwiatowym Ashikaga, który słynie z gigantycznych ponad 100-letnich wisterii, nazywanych też glicyniami. Najstarsze drzewo ma tam prawie 150 lat, a jego gałęzie są podtrzymywane przez specjalne, ogromne rusztowania, tworząc gigantyczny parasol z fioletowych i różowych kwiatów, zwisających niemal do samej ziemi. Chodzenie pod takim tunelem z kwiatów to doświadczenie, które zupełnie oszukuje zmysły, nie tylko przez widok, ale też przez niesamowity, słodki zapach. To żywy dowód na to, że najpiękniejsze dachy na świecie buduje sama flora.

0: 20-letnią tradycją.
1: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
0: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Reklama.

przyrodnicze znane jako Morze Gwiazd. Na niektórych plażach, zwłaszcza po zmroku, woda zaczyna świecić jasno-niebieskim, neonowym światłem. To nie jest żadna magia ani technologia, ale efekt obecności mikroskopijnego fitoplanktonu, który pod wpływem ruchu fal emituje światło w procesie bioluminescencji. Wygląda to tak, jakby całe nocne niebo pełne gwiazd spadło prosto do oceanu i kołysało się tuż przy waszych stopach. Coś absolutnie niezapomnianego.

0: Rejestrują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.
4: W Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do systemu Patriot. Plan reformy ochrony zdrowia premier przedstawi najpóźniej jutro. Ponad 120 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Dorota Wartycka. Polska, USA, Niemcy, Holandia i Szwecja podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Do podpisania dokumentu doszło w Ankarze podczas szczytu NATO. To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków, podkreśla minister obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który wraz z szefem MSZ-u oraz prezydentem reprezentuje Polskę w Ankarze. A podczas szczytu NATO nie jest planowane spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, poinformował właśnie szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraina nie jest członkiem sojuszu, ale prezydent Zełenski jest na szczycie NATO w roli gościa. Zdaniem polityków koalicji rządzącej rozmowa obu prezydentów byłaby dobrą okazją do próby deeskalacji konfliktu, jaki wybuchł między Kijowem a Warszawą, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
5: Bo jeżeli ma dojść do takiego spotkania, słyszeliśmy, że takie sygnały ze strony ukraińskiej są, to najpierw trzeba po prostu być na tym szczycie i rozmawiać.
6: Czy jest spotkanie z prezydentem Zełenskim? Nie, nie ma takiego planowanego bezpośredniego spotkania, natomiast na tej dzisiejszej kolacji najpewniej będzie prezydent Zełenski. Nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji.
4: Odpowiada minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Wracamy do kraju. Najpóźniej jutro resort zdrowia ma zaprezentować plan w sprawie reformy ochrony zdrowia, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
7: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować.
4: W wyniku afery dotyczącej Szpitala Południowego w Warszawie premier Donald Tusk oczekiwał plan reformy ochrony zdrowia. Odpowiedzialna za przygotowanie zmian jest szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u. Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Inspektorzy spodziewają się napływu skarg od pracowników, którzy pracują na umowach zlecenie, a wykonują pracę jak na etacie. Najwięcej takich osób jest w gastronomii, handlu i branży budowlanej, wymienia pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
8: Największym obszarem będzie gromadzenie dowodów. To nie jest tak, że inspektor pracy wkroczy i tak jak czasami słyszałam pytania, jednym podpisem zlikwiduje umowy cywilnoprawne. Tak nie będzie.
4: Jeśli jednak skarga będzie zasadna, a pracodawca nie zgodzi się na przekształcenie umowy, to sprawa trafi do sądu. Zakaz kąpieli na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk, między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Sarbinowie. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w Ustce, Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach, Łebie i Lubiatowie. Informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym pod adresem sk.gis.gov.pl. W MSWiA ruszają szkolenia z cyberbezpieczeństwa i AI. Po raz pierwszy wezmą w nich udział strażnicy graniczni. Mundurowi dowiedzą się m.in. jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, rozpoznawać dezinformacje i identyfikować techniki manipulacji.
9: Jamierusz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Szpitale pomorskie otworzyły zmodernizowany oddział kardiologii i chorób wewnętrznych oraz nową pracownię tomografii komputerowej serca w Szpitalu Świętego Wojciecha Paulo w Gdyni.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują

0: Celem najnowocześniejsza diagnostyka i leczenie zgodnie z najlepszymi standardami. Inwestycje zrealizowano w ramach projektu Poprawa efektywności i jakości leczenia chorób sercowo-naczyniowych w szpitalach pomorskich poprzez modernizację infrastruktury i doposażenie placówek w Gdyni i w Wejherowie. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, cieszę się, że mieszkańcy Gdyni, ale również całego regionu mogą tutaj leczyć się w takich nowoczesnych warunkach z dostępem do najlepszego sprzętu, ale też z takim personelem, który jest w stanie dla tych pacjentów zrobić naprawdę, naprawdę bardzo dużo. To wszystko to ogromny sukces i kolejny krok w dobrą stronę, jeżeli chodzi o zapewnienie ochrony zdrowia dla mieszkańców Gdyni. Modernizacja objęła przebudowę i unowocześnienie około 550 m2 powierzchni oddziału kardiologii i chorób wewnętrznych. Powstały nowoczesne sale chorych, pomieszczenia zabiegowe oraz zaplecze medyczne zapewniające pacjentom większy komfort hospitalizacji i leczenia, a personelowi lepsze warunki pracy. Równolegle w szpitalu utworzono nowoczesną pracownię tomografii komputerowej serca. Nowy tomograf umożliwi wykorzystanie wysoko wyspecjalizowanych badań obrazowych układu sercowo-naczyniowego, pozwalających na diagnostykę wad i chorób serca oraz precyzyjniejsze planowanie dalszego leczenia. Mimo niesprzyjającej pogody w Siemirowicach odbyło się tradycyjne powitanie lata. Wydarzenie, które co roku kończy obchody święta morskiej jednostki rakietowej, zgromadziło mieszkańców oraz gości, którzy nie dali się zniechęcić deszczowi i silniejszemu wiatrowi. Organizatorzy nie zdecydowali się na odwołanie imprezy, a przygotowany program został zrealizowany zgodnie z planem. Na uczestników czekały koncerty i występy artystyczne, a także liczne stoiska i pokazy. Swoją działalność prezentowały m.in. koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej wraz z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi, Komenda Powiatowa Policji w Lęborku oraz Morska Jednostka Rakietowa w Siemirowicach. Nie zabrakło również atrakcji przygotowanych z myślą o całych rodzinach. Powitanie lata od lat stanowi ważny element lokalnego kalendarza wydarzeń i jest symbolicznym rozpoczęciem wakacyjnego sezonu w gminie Cewice. Organizatorzy podkreślają, że mimo kapryśnej aury udało się stworzyć przyjazną atmosferę sprzyjającą wspólnej zabawie i integracji mieszkańców. Wydarzenie po raz kolejny pokazało, że niepogoda nie musi przeszkodzić świętowaniu. Uniwersytet Pomorski w Słupsku otrzymał prestiżowy tytuł Applied Excel Pioneer. To wyróżnienie przyznano w ramach międzynarodowego projektu poświęconego jakości kształcenia na uczelniach o profilu praktycznym. Słupska uczelnia była jedyną z Polski i jedną z zaledwie 12 na świecie zaproszonych do pilotażowej edycji programu realizowanego pod auspicjami UNESCO we współpracy z organizacją EURASH. Projekt obejmował wielomiesięczną samoocenę działalności uczelni, analizę współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przygotowanie absolwentów do rynku pracy oraz wpływu na rozwój regionu. Certyfikat Applied Excel Pioneer wręczono podczas konferencji EURASH w Amsterdamie. Dodatkowo Uniwersytet Pomorski został wyróżniony za wpływ na rozwój lokalnej społeczności. Zdolni uczniowie i studenci z gminy Ruzino zostaną docenieni. Można już składać wnioski w ramach programu Wspieranie Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Do 31 lipca można składać wnioski o stypendium motywacyjne dla uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i mogą pochwalić się sukcesami w konkursach, turniejach lub olimpiadach. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy. Uczniowie klas 4-6 oraz uczniowie klas 7-8 otrzymują 250 zł brutto miesięcznie, z kolei uczniowie klas ponad podstawowych szkół 400 zł brutto miesięcznie. Do 15 października można z kolei składać wnioski o jednorazowe nagrody Rady Gminy dla uczniów i studentów spełniających kryteria programu. Wysokość nagród prezentuje się następująco: klasy 4-6 250 zł brutto, klasy 7-8 400 zł brutto, szkoły ponadstawowe 700 zł, studenci 1000 zł brutto. Wnioski do pobrania znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Luzino.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura wody w polskim morzu do najwyższych niestety nie należy. Około 17 stopni Celsjusza, może nawet odrobinę chłodniej. No, w skrócie, nie jest zbyt ciepło i nie jest też zbyt wysoka temperatura powietrza. Dziś mamy około 17 stopni w Dębkach, Władysław Opiłe, Białusce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 19 w Gnieminie, Luzinie i znowu 18 w Słupsku, Lemorku, Komelnicy. Na barometrach niskie wartości, dużo chmur na niebie, a z tych chmur przelotne, ale i ciągle.

0: Opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Po godzinie 14 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, gdzie wspólnie poruszymy istotne sprawy dotyczące naszej lokalnej społeczności. Bądźcie z nami. I tak oto nasza wspólna, wakacyjna podróż dookoła świata dobiegła końca. Przelecieliśmy przez kraje, jaskinie, zamki i rajskie plaże, a czas upłynął nam błyskawicznie. Mam nadzieję, że te opowieści zainspirują Was do własnych odkryć. Nieważne, czy planujecie dalekie loty, czy odkrywanie pięknych zakątków tuż za miedzą. Bardzo Wam dziękuję za te wspólnie spędzone godziny. Kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice. Czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję. Odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

0: nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
1: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
0: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
4: W programie Goźnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Agata Kozyr, prezes zarządu Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne oraz Magdalena Michuniewicz, pielęgniarka koordynująca w Hospicjum Pogorzelice. Witamy.
5: Dzień dobry.
4: Rozmawiać będziemy właśnie o działalności Hospicjum Pogorzelice, o tym, jak ważne jest to miejsce na mapie regionu. Wiem, że rok temu tutaj właśnie pani prezes miała okazję pojawić się na antenie Norda FM, na antenie Twojej Telewizji Morskiej i opowiadała troszeczkę pani właśnie o sytuacji hospicyjnej. Ale rok to jest kawał czasu, więc co przez ten rok się ciekawego działo? Jakie działania podjęliście?
5: To już jest więcej niż rok, bo mamy w tym momencie rozpoczyna się 15 miesiąc funkcjonowania hospicjum imienia świętego Józefa w Pogorzelicach. To, co możemy powiedzieć po tym czasie, to na pewno to miejsce było bardzo potrzebne naszej społeczności. Tak jak mówiliśmy przez cały rok, bo też nie da się odciąć od tej historii, która poprzedzała powstanie hospicjum tych 8 lat, gdzie wszyscy dążyliśmy, aby było wypełnienie tej luki w zakresie opieki paliatywnej w trybie stacjonarnym. I dzisiaj po tym całym okresie działania, po tych 14 miesiącach, bo jak mówiłam, wchodzimy w ten 15 miesiąc, widzimy, że miejsce to było bardzo potrzebne. Tak jak wtedy komunikowaliśmy, bo to były opracowania też, które jasno i wyraźnie mówiły na temat zachorowalności w naszym społeczeństwie, o tym, że na miejscu drugim są te choroby nowotworowe, a one w naszym województwie, ten wskaźnik zachorowalności jest jeden z najwyższych. Na tej podstawie, na podstawie tej dostępności łóżek wtedy, czy tam tych miejsc, tych hospicjów, które były dostępne wtedy, było wiadomo, że w naszym regionie, który liczy powiat 66 tysięcy mieszkańców, do tego dajemy gminy sąsiadujące 130, to razem daje to 130 tysięcy mieszkańców, że to miejsce jest nam bardzo potrzebne. I w tych wcześniejszych takich kalkulacjach było placówka, do której dążyliśmy, żeby powstała według tych założeń z tą liczbą łóżek, obsłuży 200 osób chorych, ciężko chorych w ciągu roku. No i my dzisiaj po tych 14 miesiącach działania widzimy, że na ten moment pomogliśmy 160 osobom chorym, ich rodzinom, tym, którzy na tą pomoc czekali, a nie wiemy, czy doczekaliby tej pomocy ze strony hospicjum stacjonarnego, bądź czy te rodziny musiały o to wsparcie prosić inne hospicja. A kolejki, pomimo tego, że hospicjum funkcjonuje, wciąż są.
4: W międzyczasie przypomnijmy tylko naszym słuchaczom i widzom, którzy może nie mieli okazji oglądać, słuchać właśnie rozmowy z ubiegłego roku. O jakich rozmiarach obiekcie tutaj mówimy i gdzie się on znajduje?
5: Hospicjum imienia świętego Józefa w Pogorzelicach mieści się w odległości około 6 km od Lęborka, w miejscowości Pogorzelice i to jest placówka, która na ten moment ma, jak my rozpoczynaliśmy, było 16 łóżek. W październiku uruchomiliśmy 17 łóżko, bo też taka była potrzeba, tak na poziomie października, tak na przełomie października, listopada. I tą liczbą tych 17 łóżek pomogliśmy już, tak jak powiedziałam, 160 osobom i ich rodzinom.
4: Do tych 17 łóżek za chwileczkę wrócimy, tylko oprócz mieszkańców hospicjum oczywiście musi być też obsługa, ludzie, którzy pracują, więc ile osób w tym momencie pracuje właśnie w hospicjum w Pogorzelicach?
6: Obecnie mamy 16 pielęgniarek, które pracują na różne umowy i 6 opiekunek medycznych.
4: A właśnie o tych 17 łóżkach, gdyby porównywać placówki medyczne, wydaje się 17 łóżek z perspektywy ludzi, którzy bardziej kojarzą sytuacje szpitalne chociażby, to wydaje się mało, ale tutaj warto zaznaczyć, że właśnie hospicjum to nie jest szpital, to nie jest

0: miejsce, w którym leżą pacjenci, którzy wpadli jak najkrócej tylko możliwie, żeby zaraz zniknąć. Więc jak wygląda ta codzienność właśnie w hospicjum Pogorzelice?
1: No właśnie tak jeszcze tutaj tytułem jeszcze tylko uzupełnienia, bo tutaj koleżanka właśnie wspomniała o tym personelu pielęgniarsko-opiekuńczym. Mamy jeszcze lekarzy trzech, łącznie z tym personelem jeszcze pozamedycznym. To łącznie jest 40 osób, które są w placówce i pochylają się każdego dnia. A teraz w kontekście właśnie tych 17 łóżek, co pan powiedział, i tego, jaka to jest placówka i na jakie potrzeby ona odpowiada, to faktycznie ona nie jest szpitalem, aczkolwiek ma status podmiotu leczniczego, bo to jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć. Bardzo, bardzo często też ludzie mylą hospicjum z na przykład zakładem opiekuńczo-leczniczym albo domem seniora, czy właśnie domem pomocy społecznej. Tutaj rozporządzenie bardzo jasno i wyraźnie mówi, bo mamy rozporządzenie na temat gwarantowanych świadczeń w zakresie opieki paliatywnej. Jest bardzo dokładny wykaz chorób, które kwalifikują do przyjęcia do hospicjum. Generalnie mówimy o chorobie, w zdecydowanej większości są to choroby nowotworowe, ale leczenie przyczynowe zostało zakończone, już dalej nic się nie dzieje, ale pacjent jeszcze jest z nami, podopieczny jeszcze jest z nami, podopieczny jeszcze żyje, tak, i potrzebuje dalej tej pomocy, i tutaj wchodzi właśnie, tutaj jest ten czas dla objęcia tą opieką paliatywną.
0: Jeśli chodzi o działalność codzienną hospicjum, wydaje mi się, że to jest miejsce z jednej strony bardzo nieznane z perspektywy przeciętnego Polaka, a z drugiej obarczone bardzo dużą taką mityzacją, jako jakieś ponure bardzo miejsce, smutne, gdzie, które lepiej często omijać szerokim łukiem, bo jeszcze, nie wiem, pecha przyniesie komuś wręcz. A jak to wygląda w rzeczywistości? Jak ta praca w hospicjum, jak praca właśnie z mieszkańcami hospicjum wygląda na co dzień?
2: No, rodziny naszych pacjentów są bardzo zdziwione i personel, który przychodzi, czy praktykanci są bardzo zdziwieni, że ta praca jest zupełnie inna niż takie właśnie mity o pracy w hospicjum. My świętujemy każde urodziny, każde imieniny, śpiewamy 100 lat, mamy różne koncerty, mamy spotkania i oczywiście, kiedy pacjent odchodzi, to ta powaga tej chwili jest zachowana, ale poza tym tam się dzieje po prostu życie.
0: Powiedzieliśmy sobie troszeczkę już o kwestiach kwalifikacji, jeśli chodzi właśnie o tym, że są bardzo konkretne tutaj argumenty za kwalifikacją do hospicjum. A jak wygląda proces przyjmowania do hospicjów? Ponieważ mimo wszystko dalej są to miejsca, których wciąż w Polsce brakuje. Łóżka hospicyjne są na wagę złota, więc jak wygląda proces decyzyjny, czy daną osobę można przyjąć do hospicjum?
1: Przede wszystkim cały czas jeszcze pokutuje, tak jak pan tutaj też redaktor powiedział, takie złe zrozumienie roli hospicjum. Ludzie boją się hospicjum. My dorośli, i najczęściej, jak my teraz mamy też takie nasze doświadczenia, jest, dorośli boją się hospicjum. Młodzież, dzieci, już te, które nas odwiedzają, też inaczej do tej placówki podchodzą przez to życie, które tam się toczy, więc jakby to postrzeganie jest zupełnie inne. Sam proces, to często my mamy telefony, gdzie to są różne schorzenia, ale nie wszystkie schorzenia kwalifikują się do hospicjum, bo jeszcze ciągle tej edukacji jest za mało, w którym momencie jest ten chory, jest jeszcze w takim etapie tej swojej choroby, czy stan zdrowia jego pozwala na przykład na przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, albo wystarczy, że ta opieka będzie dobrze skoordynowana w domu. Jeżeli mamy takie telefony, w pierwszej kolejności prosimy, aby na nasz mail, który dyktujemy, to są zgłoszenia @hospicjumpogorzelice.pl, prosimy przede wszystkim najpierw o dokumentację, bo to nie my jesteśmy osobami, które kwalifikują do przyjęcia do hospicjum, od tego jest dyrektor medyczny, który jest za to odpowiedzialny. Następnie prosimy o dokumenty, bo wśród tych dokumentów oczywiście musi być karta choroby, żeby tutaj pan doktor też mógł się zapoznać. Jeżeli ma pytania, to dzwoni, bo to są czasami

0: dzwonią rodziny, czasami dostajemy informacje ze szpitala, czasami dostajemy informacje z hospicjum domowego też, więc tutaj już medyk z medykiem też rozmawiają na temat, bo to są też takie pytania, które pan doktor ma dodatkowo, żeby ewentualnie jeszcze się dopytać. A później są też takie dokumenty, które są nam potrzebne do systemu, bo mamy system też, na którym pracujemy, a bez którego wiemy, że dalej jakby ten system nas nie przepuści, żeby tą osobę po prostu nawet wpisać i żeby to przyjęcie zaplanować albo wpisać do kolejki. To, co jest w tym całym ruchu, w tej idei hospicyjnej dla mnie bardzo wartościowe i bym powiedziała najpiękniejsze i też najbardziej cenne, to to, że po pierwsze tutaj obowiązuje zasady równe wszystkich, bo ta pomoc jest bezpłatna i to trzeba cały czas podkreślać w duchu tej idei hospicyjnej. Jest ta najważniejsza zasada, że opieka paliatywna jest u kresu życia bezpłatna. Stąd tutaj nieważne, czy ktoś jest bogaty, biedny, czy ma jakieś wpływy, czy nie ma, wszystkich obowiązuje jedna kolejka. Więc wtedy ta osoba, o ile nie ma wolnego łóżka, bo czasami się zdarza, że w danym momencie zwalnia nam się łóżko i automatycznie jest przyjęcie, bo dostajemy właśnie zgłoszenie. Ale jest też tak, że ta kolejka potrafi mieć 13 osób. Wtedy naprawdę dla nas też to jest, my wiemy, że my pomagamy. Mamy to ogromne poczucie, że pomagamy w tej sytuacji, ale też bardzo boli nas, jak wiemy, że są z kolei osoby oczekujące, cierpiące. My bardzo chcielibyśmy pomóc, a nie możemy. Czyli to cały czas po prostu mówię o tym, że pomimo, że to miejsce powstało, ciągle jeszcze te kolejki są.
1: Naszą rozmowę weszliśmy od 15 miesięcy właśnie, tyle już minęło od powstania hospicjum w Pogorzelicach. To jest czas, w którym już można było zamknąć powstawanie hospicjum, tak naprawdę pewne rzeczy podomykać. I jakie udało się już może przedsięwzięcia podjąć w tym czasie? Jak wygląda ten rozwój już właśnie, odkąd powstało hospicjum? I już wychodząc troszkę dalej, jakie plany na kolejne chociażby 15 miesięcy?
0: Jaki mamy, na co dzień, tutaj Magda też się zgodzi, że my na co dzień staramy się, na pewno wsłuchujemy się w potrzeby, co jeszcze nam jest potrzebne w tym samym domu. Uruchamialiśmy hospicjum, zrobiliśmy zabezpieczenia ścian w pokojach, ale nie wystarczyło nam już środków na zabezpieczenie ścian na korytarzach. No to w trakcie tego działania naszego udało nam się pozyskać po prostu środki, czy uzbierać z tej ofiarności naszych darczyńców i zabezpieczyliśmy wszystkie korytarze. Teraz
2: cały pokój dzienny zrobiliśmy.
0: Tak.
2: Tą kuchnię.
0: Tak.
2: Tak, żeby rodziny miały też taką przestrzeń dla siebie.
0: Dokładnie. Teraz tutaj już właśnie inicjatywa Magdy, bo cały czas wsłuchujemy się w też potrzeby naszego personelu i zakupujemy w lipcu wannę, tak?
2: Czy to łóżko do mycia.
0: Łóżko do mycia. Zrobiliśmy wodę na zewnątrz, bo mamy piękne, na przykład obdarowani jesteśmy roślinami, bo mamy piękny ogród, więc też to są takie rzeczy, które robimy teraz na bieżąco. No, mamy zakupiony aparat USG, o którym będziemy wkrótce też mówić i pisać, tylko jeszcze chcemy się spotkać z darczyńcą, bo to jest też z kolei dla naszych lekarzy po prostu super sprawa, że mogą. I tak plany rozwojowe, jeżeli tylko będziemy mogli, może powiem tak, jeżeli tylko będziemy mogli zwiększyć liczbę łóżek, to na pewno to zrobimy, bo wiemy, że jeszcze parę łóżek po prostu w tym hospicjum jest zasadne.
1: No i ostatnie zagadnienie, które powolutku już tutaj naturalnie zaczęło nam wypływać. Jak można wesprzeć hospicjum, bo tutaj już wspomnieni zostali darczyńcy, więc jak zostać jednym z takich darczyńców?
0: My mówimy tak zawsze, że jeżeli jest taka wola w sercu i ktoś chciałby i pokochał hospicjum Pogorzelice, to też nie można powiedzieć, że gdzieś zostaliśmy zapomniani, Magda, nie? Tego nie można powiedzieć. Bo cały czas pamiętają o nas rodziny, nasi darczyńcy, ci, którzy byli z nami wcześniej i teraz

0: są. Jeżeli ktoś czuje w sercu naprawdę, że chce wesprzeć hospicjum w Pogorzelicach, to na stronie fundacji, w mediach społecznościowych cały czas jest informacja, jest podany numer konta, ale też mamy ogromne wsparcie, jeżeli się rozchodzi o darowiznę rzeczową, taką odpowiedź naszych darczyńców. No i oczywiście cały czas pamiętając co roku o nas w przekazywaniu 1,5% podatku.
1: No i z tą myślą już skończymy naszą rozmowę. Ja przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dzisiaj Agata Kozyr, prezes zarządu Fundacji Lęborskiej Hospicjum Stacjonarne oraz Magdalena Michuniewicz, pielęgniarka koordynująca w Hospicjum Pogorzelice. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodziny.

0: Atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach, przy mikrofonie Michał Jarosz. Czas na Fala Aktualności. Chociaż pogoda i sinice w morzu nie zachęcają do dawania nura, to my damy nura, ale w świat lokalnych mediów. Czas zobaczyć, co tam ciekawego dzisiaj słychać. Ze mną w studiu są Tomasz Smuga, który tutaj się dziwnie jakoś skrzywił, kiedy usłyszał o dawaniu nura w świat lokalnych mediów, i Patrycja Drewa, która reprezentuje dzisiaj twoją telewizję morską. Tomek, wiem, że coś chcesz powiedzieć.
2: Tak, bo z tym nurem pięknie trafiłeś, bo dzisiaj piszemy między innymi o wodzie.
1: No, widzisz.
2: Ale tutaj naczelna się zgłaszała, że pierwsza chce do odpowiedzi. No bro, to już
1: damy głos szefowej. Nie mi się zgłaszała, ale oczywiście.
3: Tak, ja zacznę. Dzisiaj 17.20 serwis informacyjny twojej telewizji.

0: Morskiej, a w nim między innymi o zawodach Nordic Walking, które odbyły się w Orlu. To były jedyne takie zawody w kraju, bo z kikami chodzono, ale sprawdzano perfekcyjny krok i technikę tego chodzenia. Także warto zobaczyć, jak to wyglądało. Oprócz tego były Dni Gminy Łęczyce i o tym też opowiemy w naszym serwisie informacyjnym w Twojej Telewizji Morskiej. Powiemy również o wydarzeniu, w którym uczczono pamięć Szymona Żywego Żywickiego oraz o koncercie zespołu Chińskie Pomarańcze, który odbył się w miniony weekend w Wejherowie. I powiemy również o stojakach życia, które pojawiły się na plaży w gminie Władysławowo, właściwie na plażach gminy Władysławowo. Dziękuję.
1: A przez 24 godziny do doby oczywiście możemy zaglądać na portal Nadmorski 24. Nazwa zobowiązuje. A w nim?
2: A w nim wrócę tego nurkowania. Mam nadzieję, że no to się nie skończy tym nurkowaniem. A chodzi o mieszkańca Rumi, który chce wpław przepłynąć żeglugową trasę Wisły. Już 18 lipca chce wystartować. Cel jest szlachetny, bo chce w ten sposób zachęcić do wpłaty pieniążków na dzieci, które cierpią.
1: Tylko tutaj trzeba podkreślić, czy wzdłuż, czy wszerz.
2: Dobre.
1: Bo wzdłuż to jest dokonanie, no, tak. Wszerz już chociaż no, nie, też
2: wzdłuż,
1: całkiem
2: wzdłuż,
1: duże.
2: Ponad 900 km chce przepłynąć o własnych
1: no, to
2: siłach.
1: To raczej Wisła taka szeroka nigdzie nie jest.
2: No. Wierzymy, że da radę. Będzie tak, że z nim wywiad w Gościu Dnia w przyszłym tygodniu, także będziecie mogli jeszcze posłuchać go na antenie Radia Norda FM. Piszemy także o kaszubskich kamyczkach, które będzie można znaleźć już chyba od dzisiaj na terenie Gdyni, bo przypomnę, że Gdynia w tym roku jest gospodarzem Światowego Zjazdu Kaszubów, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, także nasza ekipa Twojej Telewizji Morskiej, tak? Zgadza się, szefowa będzie, tak?
0: Zgadza się, tak, jak najbardziej. Tak, takiego wydarzenia wielkiego kaszubskiego nie możemy przegapić.
2: Piszemy także o raporcie Urzędu Statystycznego w Gdańsku, że Pomorskie nadal przyciąga mieszkańców. Region drugi w kraju pod względem salda migracji. Możecie także przeczytać o dzisiejszej konferencji prasowej w Puskim Starostwie odnośnie projektu Pusk, czyli kopalni polihalitu i wiele więcej. I także piszemy już o sparingach, bo się rozpoczął okres przygotowawczy w Pomorskiej Czwartej Lidze. Piszemy o sparingach Gryfa Wiechrowo, Pogoń Lęborg i Sokoła Boże Pole Wielkie.
1: Ależ tego się dzieje, a ja wam dla was do tego jeszcze dorzucę kawałek oczywiście, czyli Broken Angel w naszych głośnikach.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego

0: życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Reklama.
3: Zaczęło się spotkanie Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. Nowe umowy podpisane w Ankarze przez kraje NATO. Uwaga na oszustów, wysyłają SMS-y wzywające do zapłaty za parking. Dorota Werdycka, nie szefowa resortu zdrowia, a jej zastępczyni bierze udział w spotkaniu w ramach Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. A dziś prawdopodobnie sama minister przedstawiła premierowi plan ratunkowy dla systemu ochrony zdrowia. Tak mówił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
4: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Mam nadzieję, że jutro pani minister będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
3: O potrzebie zmian zrobiło się głośno m.in. po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Szereg nowych umów zbrojeniowych wartości miliardów dolarów. W Ankarze, gdzie trwa pierwszy dzień szczytu NATO, państwa członkowskie i firmy zbrojeniowe podpisują całe pakiety nowych kontraktów. Jakie dokładnie umowy są podpisywane i jak mają wzmocnić sojusz? To pytanie do Cezarego Jaszczyka.
5: Sojusz w najbliższych 5 latach zainwestuje ponad 40 miliardów euro w obronę przeciwdronową. Aby usprawnić proces zakupów, powstanie specjalna platforma, która będzie oferować sprawdzone systemy odpowiadające natowskim standardom. Szef NATO Mark Rutte w Ankarze mówił też o innej inicjatywie. Uruchomieniu międzynarodowego projektu, którego celem będzie skuteczniejsze pozyskiwanie surowców krytycznych. Dla naszych zdolności obronnych, byśmy byli gotowi i silni, musimy mieć pewność, że nasze zaplecze przemysłowe i łańcuchy dostaw są odpowiednio zabezpieczone. Nowe umowy zakładają też rozwój sojuszniczej współpracy w kosmosie czy zakup nowych samolotów rozpoznawczych.
3: Uwaga na oszustów podszywających się pod operatorów stref płatnego parkowania. Eksperci z CERT ostrzegają przed przestępcami, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomej konieczności opłacenia zaległości za parking. W ten sposób wyłudzają dane albo pieniądze. W SMS-ie jest link mający prowadzić do serwisu płatności. W rzeczywistości przekierowuje na stronę przygotowaną przez przestępców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla południa Polski, to województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubuskie. Burzoma ma towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę oraz grad. Są też alerty przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego oraz najwyższego trzeciego stopnia. Te najsilniejsze wichury na Pomorzu. Wiatr ma tu wiać średnio z prędkością 80 km na godzinę w porywach do 120. Alert pierwszego i drugiego stopnia na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach. A przy sprzyjającej pogodzie można wybrać się na nowy cykl letnich spacerów miejskich w Katowicach. W planie jest 17 różnych wypraw, mówi Agnieszka Maliszczak-Hanzel z Instytutu Korfantego.
6: Odkryjemy architekturę i murale, poznamy mroczne kryminalne historie przedwojennych Katowic, wyruszymy śladami Wojciecha Korfantego i odkryjemy niezwykłe dziedzictwo niematerialne regionu pieszo i na rowerze.
3: Spacery są darmowe, ale na niektóre trzeba się zapisać, bo jest ograniczona liczba miejsc.
7: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia. Alert dotyczy silnego wiatru. Alerty obejmują niemal całe województwo pomorskie. Najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia wydano dla powiatów puckiego i nowodworskiego. Jak alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 80 km na godzinę, w porywach do 120 km na godzinę z zachodu i północy północnego zachodu. Najsilniejszych porywów należy spodziewać się wzdłuż linii brzegowej, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na Półwyspie Helskim. Ostrzeżenie drugiego stopnia, czyli pomarańczowy alert, obowiązuje w powiatach wejherowskim, lęborskim i słupskim, a także na terenie Gdyni, Sopotu, Gdańska i Słupska. Ostrzeżenia obowiązują od godzin popołudniowych do środy do godziny 10. O najważniejszych inwestycjach realizowanych

0: i planowanych w Łebie rozmawiano podczas wizyty wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz. Spotkanie z władzami miasta było okazją do przedstawienia efektów zakończonych przedsięwzięć oraz omówienia kolejnych planów rozwojowych. Wojewoda pomorska wspólnie z burmistrz Łeb Agnieszką Derbą zapoznała się z inwestycjami wykonanymi dzięki środkom z programu wspierającego rozwój strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim. Podczas rozmów poruszono także kwestie kolejnych potrzeb inwestycyjnych miasta. Jednym z najważniejszych tematów był drugi etap budowy ulicy Kwiatkowskiego, który ma stanowić kontynuację już zrealizowanych prac. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026. Obecnie projekt znajduje się na liście rezerwowej i oczekuje na decyzję dotyczącą przyznania środków. Samorząd podkreśla, że realizacja przedsięwzięcia poprawiłaby układ komunikacyjny tej części Łeby, usprawniła ruch drogowy oraz stworzyła nowe możliwości zagospodarowania i rozwoju terenów przyległych. Władze miasta liczą, że inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana już w najbliższym czasie. W Kaszcinie niedaleko Redzikowa powstanie nowoczesny obiekt z mieszkaniami wspomaganymi i treningowymi. Wójt gminy Redzikowo podpisał umowę na realizację inwestycji o wartości ponad 6 milionów złotych. Cały projekt współfinansowany z funduszy europejskich dla Pomorza będzie kosztował blisko 8,5 miliona złotych, z czego 95% stanowi dofinansowanie. W budynku powstanie 8 jednoosobowych mieszkań przeznaczonych m.in. dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, wychowanków pieczy zastępczej oraz osób w kryzysie bezdomności i zdrowia psychicznego. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i wyposażony w energooszczędne rozwiązania, takie jak pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna. Inwestycja obejmie również budowę drogi dojazdowej oraz tworzenie przestrzeni wspólnych, w tym sali integracyjnej i pomieszczeń do wsparcia psychologicznego. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do końca kwietnia przyszłego roku. Gdyńska policja podsumowuje działania podjęte w trakcie festiwalu Open Air 2020. W jego trakcie nie doszło do żadnych poważnych incydentów. Z informacji przekazanych przez organizatora imprezy wynika, że każdego dnia festiwalu uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy widzów. Na ich bezpieczeństwem każdego dnia czuwali policjanci z Gdyni i Pucka, wspierani przez mundurowych z oddziału prewencji w Gdańsku oraz innych jednostek województwa. Byli to funkcjonariusze drogówki, którzy dbali m.in. o sprawność i płynność ruchu drogowego, ale również policjanci z wydziałów prewencji i kryminalni. Zabezpieczeniem dowodziła młodsza inspektor Beata Nienadowska, komendant miejska policji w Gdyni. Wzmocnione siły policji kierowane były przede wszystkim w rejony przyległe do miejsca imprezy oraz na trasy przemieszczania się uczestników. Szczególnym nadzorem policjanci objęli również dworzec główny PKP w Gdyni, gdzie codziennie przyjeżdżali uczestnicy imprezy, ale również rejon gdyńskiej plaży, na której sporo osób odpoczywało między koncertami. W trakcie trwania imprezy pomorscy funkcjonariusze zatrzymali łącznie 26 osób, w tym 21 w związku z posiadaniem środków odurzających. Policjanci zatrzymali również dwie osoby prowadzące pod wpływem alkoholu oraz jednego kierującego z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto zatrzymano 3 osoby poszukiwane.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dziś kawa, napoje z kofeiną mogą być naprawdę niesamowitą rzeczą. Przy tej pogodzie to tylko chce się spać. Zachmurzenie duże ciągle pada i do tego niskie ciśnienie 1003 hektopaskale. Gdyby chociaż temperatura była wyższa, to nie. 17 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 18 Gdynia, Pucko-Sakowowej, Chorower, Darumia, Słup, Sklembor, Kobylnica i 19 w Gniewinie oraz Luzinie. Póki co upały nie wracają, ale już w tym dalszym etapie

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Kilkanaście minut po godzinie 15. Tu Radio Norda, Robert Jastrzębski, dzień dobry. Mamy wtorek, wakacje trwają w najlepsze, a my rozpoczynamy kolejne popołudnie w programie Nordo na fali. Do 18 jesteśmy razem. Mamy dla Was coś nowego, uwaga, bo przez całe wakacje od dzisiaj rusza u nas akcja Lato. Co to oznacza? No, tak jak rok temu. Będziemy odwiedzać nadmorskie miejscowości, zaglądać na plaże, promenady i sprawdzać, gdzie warto wybrać się na spacer, lody czy po prostu złapać wakacyjny klimat. Na początek ruszamy do Gdyni i już w tej godzinie sprawdzimy, co dzieje się nad morzem, jakie atrakcje czekają na mieszkańców Gdyni i turystów oraz pokażemy, że nasze wybrzeże ma mnóstwo miejsc, które warto odwiedzić. Mikrofon do Gdyni zabrał Kuba Szumowski.

0: Milas, który również miał okazję porozmawiać z panią prezydent Gdyni. To wszystko do 18 w programie Norda na Fali. Jeszcze raz dzień dobry, zapraszam.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
5: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
6: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Reklama. Norda na Fali.

0: Wakacyjne granie w Radiu Norda FM i do 18 Norda na fali. Halo, halo, Gdynia, kto nas dzisiaj słucha z nadmorza, z plaży, z pracy, z samochodu albo z gdyńskiej promenady? Dajcie znać na radiowym czacie, jesteśmy ciekawi, kto nas dzisiaj słucha w Gdyni, bo zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy naszą wakacyjną akcję Lato. Przez całe wakacje będziemy odwiedzać nadmorskie miejscowości i sprawdzać, co słychać na naszym wybrzeżu. I na pierwszy ogień idzie właśnie Gdynia. A na miejscu jest Kuba Szumilas. Halo, halo, Kuba, co tam dzisiaj w Gdyni?
1: Wystartowała akcja Lato. Na pierwszy ogień idzie Gdynia i dzisiaj Gdynię żeśmy odwiedzili. Będą pozdrowienia, będą życzenia od mieszkańców, od turystów. Rozdajemy worki od naszej redakcji dla szczęśliwców, którzy nas spotkali, przyszli, uśmiechnęli się i przybili piątkę. A także odwiedzimy panią prezydent, która opowie nam o tym, co przez wakacje będzie działo się w Gdyni.
0: No to pozdrawiamy Gdynię, do której niebawem wrócimy, a za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%.

0: i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
1: Citroen Auto Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.
4: Na zegarach punktualnie już 15:36. Janusz Udwiczak, witam. Zapraszam na popołudniowy raport z pomorskich dróg. Na obwodnicy Trójmiasta mamy w tej chwili dwa poważne utrudnienia. Za węzłem Wielki Kack w stronę Chloni zderzyły się dwa auta. Zablokowany jest jeden pas ruchu. W przeciwną stronę za węzłem Gdynia mamy jeszcze pokolizyjne utrudnienia. Po tym jak doszło do kolizji również dwóch aut, spory zator tworzy się już na leśnym odcinku trasy Kwiatkowskiego. Na obwodnicy Trójmiasta przygotujcie się też na utrudnienie przed zjazdem w samej Chyloni. Jest to zwykłe utrudnienie spowodowane w oczekiwaniu na zjazd. Na południu Gdyni na pierwszym biegu jedziemy Wielkopolską od Małego Kacka do Karwin. Na Morskiej jazda zderzak w zderzak już od dworca kolejowego. Jeżeli wracacie do Kosakowa, to przygotujcie się na dodatkowe 15 minut na pułkownika Dąbka i Derdowskiego. Z Gdyni przenieśmy się do Małego Trójmiasta Kaszubskiego na początek Rumia. Tam zwalniamy na Sobieskiego, w Starej Rumi postój na Dębogórskiej. Niewiele lepiej wygląda Reda. Najgorsza sytuacja w tej chwili na Gdańskiej, na Puckiej jeszcze gorzej. Tam przygotujcie się również na około 2-kilometrowy korek. W Wejherowie za to nie najgorzej, zapycha się jedynie Batalionu Morskiego, 3 Maja i Sobieskiego. Poza tym w samym Wejherowie spokojnie. Nieco gorzej za Mostem w Bolszewie. Tam przygotujcie się na przynajmniej 10 minut dodatkowe w podróży. Na Starej Szóstce zwolniamy na Gościcinie. Przenosimy się do Lęborka. Tradycyjnie kolejka w oczekiwaniu na wjazd na Rondo Solidarności oraz na Rondo Popiełuszki. Największe zatory mamy na Zwycięstwa, Alei Niepodległości, Kosaka i Gdyńskiej. Uważajcie też na powypadkowe utrudnienia na ekspresowej Szóstce pomiędzy węzłami Lęborg Wschód i Lęborg Zachód. Do Słupska jedziemy już za to płynnie, bez utrudnień. W samym Słupsku tradycyjnie korki na Kościuszki, Tramwajowej. Stoi także most zamkowy. Wracając do Kobylnicy, postoicie chwilkę na 21. Podobnie jest na 213 do Siemianic. Przenieśmy się teraz trochę w rejony morskie. W Ustce zapychacie 21 na odcinku nad samą Supią oraz ulica Darłowska. Przenieśmy się jeszcze na wschodnią część Pomorza. Kierowcy muszą niestety odstać swoje na 216 od Chłałup do Władysławowa. Przypomnę, że z powodu remontu zamknięta jest 215 w Rozewie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed bardzo silnym wiatrem, którego prędkość wyniesie do 80 km na godzinę, w porywach nawet do 120. Uważajcie. Najsilniejsze podmuchy prognozowane są nad samym Bałtykiem, szczególnie w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godziny 10. Na Bałtyku sztorm, uwaga, do 9 stopni w skali Beauforta. W nocy zachmurzenie duże oczywiście popada, termometry pokażą od 11 do 14 stopni. W tej chwili ciśnienie niskie 999 hektopaskali, jest niekorzystny.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
4: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Tu Radio Norda i wakacyjne wydanie programu Norda na fali, tu Robert Jastrzębski. No przenosimy się do Gdyni Orłowo, gdzie zaglądamy na nasze kamery w nadmorskim24.pl. Nie ma tłumów za bardzo na plaży, nie ma kolejek po lody. Jest dzisiaj sporo chmur, mocniejszy wiatr i temperatura, która trochę bardziej zachęca do spaceru niż do kąpieli. Ale jak wiemy, nadmorskie miejscowości mają swój klimat niezależnie od pogody i wystartowała nasza akcja Lato w Radiu Norda FM. Tymczasem w Gdyni jest Kuba Szumilas i sprawdza, co robią turyści dzisiaj w Gdyni, jak spędzają czas i czy przeszkadza im pogoda. Halo Kuba!
1: Dzień dobry!

0: Radio Nord FM. Panie tutaj od nas z Gdyni, czy przyjechały na Pomorze?
1: Nie, no przyjechałyśmy oczywiście.
0: Skąd panie przyjechały?
1: Z Warszawy. Płońsk.
0: Z Warszawy, z Mazowsza. Jak się państwu podoba nad Polskim Morzem?
1: Super. Super.
2: Bardzo dobrze.
1: I czekamy na słoneczko.
0: Myślałem też, że dzisiaj będzie tego słoneczka troszeczkę więcej, jak tutaj planowaliśmy wyjazd do Gdyni, ale chyba pogoda przynajmniej do spacerów jest bardzo dobra.
1: Super, super jest. Dlatego spacerujemy. Jest super.
3: To był Kuba Szumilas prosto z Gdyni, do której wrócimy niebawem, a za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
4: Norda na fali. Reklama.
5: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
6: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
5: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
6: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
5: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
6: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
5: www.arkabud.pl.
7: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
8: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
9: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
10: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.
11: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie! Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane! No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
12: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
13: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Muzyczne autorytety, tak jak ich odbiorcy, są podzielone w kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie twórczym. Jedni dopuszczają te nowoczesne narzędzia, a inni stanowczo krytykują. Ostatnio głos w tej sprawie zabrała Madonna. Ikona amerykańskiego popu jednoznacznie dała do zrozumienia, co sądzi o sztucznej inteligencji w muzyce. W fali ciekawostek sprawdzamy, czy ma rację, czy przesadza. 67-latka, która wiele razy przełamała tabu, ostatnio nie bała się jednoznacznie skrytykować stosowania sztucznej inteligencji w sztuce. Promując właśnie nowy krążek Confusions, tu piosenkarka udzieliła ostatnio szeregu głośnych wywiadów, w których jak na Madonnę przystało odważnie poruszyła pewne palące kwestie. Artystka wróciła wspomnieniami do swojego życia randkowego w latach 80. oraz opowiedziała o aktualnych problemach z kolanem. Jak czytamy w sieci, w rozmowie ikona popu odniosła się natomiast do realiów dzisiejszego rynku muzycznego, a dokładnie do kwestii sztucznej inteligencji. Zdaniem Madonny artyści przestają już się przejmować efektami własnej pracy, ponieważ stosowanie algorytmów automatycznie wyklucza się z ryzykiem porażki oraz z jej pojmowaniem sztuki. Teraz, żeby mieć kontrakt, myślisz, ilu masz obserwatorów. Właśnie dlatego w Bring Your Love śpiewam "Nie odwracaj mojej uwagi liczbami". Według mnie to zaczęło się od końca myślenia o notowaniach, liczbach, odtworzeniach w serwisach streamingowych. Algorytm i sztuczna inteligencja to przeciwieństwo podejmowania ryzyka i dla mnie również przeciwieństwo tworzenia sztuki, powiedziała artystka. W tej samej rozmowie Madonna opowiedziała o swoich metodach na relaks oraz odnajdywanie nowych inspiracji twórczych. 67-letnia artystka bez wahania wymieniła naturę, dzieci i konie jako źródło natchnienia. Przyznała też, że celowo odcina się w regularnych odstępach od branży muzycznej, by napełnić wyobraźnię nowymi pomysłami. Bardzo ceni też taniec.

0: i Sarah James w Radiu Norda FM. A u nas akcja Lato i w tym tygodniu jesteśmy w Gdyni, którą jedni kochają za nowoczesność, bulwar, klif w Orłowie i morze na wyciągnięcie ręki, inni mówią, że latem jest tu za dużo ludzi i za trudno znaleźć miejsce do parkowania. Ale jedno jest pewne, Gdynia budzi emocje i właśnie dlatego od niej rozpoczynamy naszą wakacyjną akcję Lato z Radiem Norda FM na miejscu Kuba Szumilas, który sprawdza, jak wygląda miasto i pyta turystów oraz mieszkańców, za co kochają Gdynię. Halo Kuba!
1: A dlaczego

0: Gdynia, a nie jakaś miejscowość nadmorska.
1: No, byliśmy tu jeszcze i chcieliśmy zwiedzić Gdynię.
2: Byliśmy na wszystkich Sopotach, na koło brzegu, w Gdańsku, a my co roku wyjeżdżamy, bo my jesteśmy cztery siostry.
0: Jakie wrażenie Gdynia na

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
6: Osobiste konta inwestycyjne bez

0: podatku Belki od nowego roku. Nowe informacje w sprawie wypadku autobusu przy Stołecznym Dworcu Zachodnim. Śnięte ryby w kolejnej rzece, jest zakaz wejścia do wody. Dorota Wertycka. Zyski z części naszych oszczędności i inwestycji przestanie zjadać 19-procentowy podatek Belki. Przepisy, które przeszły przez Sejm, mają wejść w życie od nowego roku. Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj wyjaśnia, że z podatku zwolnione będą nasze pieniądze do 100 tysięcy złotych, ale tylko te wpłacone na nowe, osobiste konta inwestycyjne.
1: Ta propozycja, która jest obecnie na stole, czyli OKI, jest pewnego rodzaju kompromisem między oczekiwaniami inwestorów, między deklaracjami politycznymi, a potrzebami budżetu.
0: Który na podatku Belki zarabia co roku niebagatelne 10 miliardów złotych. Kolejni przywódcy zjeżdżają do Ankary, gdzie dziś rozpoczyna się szczyt NATO. Liderzy wieczorem wezmą udział w oficjalnej kolacji organizowanej przez prezydenta Turcji. Będzie tam też prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Więcej o tym z Ankary, Cezar Jaszczyk.
2: Wołodymyr Zełenski zdążył już wygłosić przemówienie w towarzystwie szefa NATO Marka Ruttego. Mówił w nim o codziennych wyzwaniach walczącego kraju. Nawiązał też do niepewnego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Mam do was pytanie. Czy naprawdę wierzycie, że to w porządku, że państwo z takimi zdolnościami obronnymi pozostaje poza sojuszem? Z jednej strony rozmowy i deklaracje co do członkostwa Kijowa w NATO w ostatnim czasie wyraźnie ucichły. Z drugiej Ukraińcy bardzo chcieliby pozyskać licencję na produkcję zachodniego, przede wszystkim amerykańskiego uzbrojenia. I do braku zgody w tej sprawie także nawiązywał Zełenski. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że sojusznicy zgodzą się za to na kolejny solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy.
0: Nawet kilka tygodni może zająć śledczym sprawdzanie tzw. czarnej skrzynki autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w okolicach warszawskiego Dworca Zachodniego. Nie jest też planowane postawienie zarzutu kierowcy autobusu, bo prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu. Biegli dokładnie zbadają autobus, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
3: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tak zwanego komputera czarnej skrzynki.
0: Prokuratura wszczęła już śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kolejny zakaz wejścia do rzeki, tym razem chodzi o rzekę Jeziorka w gminie Piaseczno oraz pobliskie zbiorniki. To z powodu masowego śnięcia ryb. Przyczyną jest prawdopodobnie przyducha, czyli spadek poziomu tlenu w wodzie. Do podobnego zjawiska doszło ostatnio w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Powodem mogą być też ostatnie ulewy, mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
4: Przy deszczach nawalnych, tak, ulewach, z oczyszczalni ścieków, choćby w Piasecznie, woda dostawała się do kanalizacji sanitarnej. Nastąpił przelew tych ścieków. To wpływa negatywnie na procesy i wtedy nie jesteśmy w stanie dotrzymać wymagań, jeżeli chodzi o jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki.
0: Dokładna przyczyna śnięcia ryb jest jeszcze badana. Król Belgów Filip pojawi się na ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata, w którym Belgia zagra z Hiszpanią. Mecz odbędzie się 10 lipca w Los Angeles. To pierwsza podróż monarchy na rzecz Czerwonych Diabłów podczas tego turnieju.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Pomorscy myśliwi przypominają kierowcom o kampanii Noga z gazu, zwierzęta nie znają znaków drogowych. Do apelu dołącza także samorząd województwa pomorskiego. Szczególną uwagę należy zachować na odcinkach oznaczonych znakiem Uwaga dzikie zwierzęta. Nie pojawia się on przypadkiem, to oznaczenie miejsc, w których zwierzęta regularnie przemieszczają się przez drogę albo gdzie ryzyko ich wtargnięcia na jazdy nie jest podwyższone. Polski Związek Łowiecki zachęca do zachowania szczególnej ostrożności przede wszystkim o świcie i o zmierzchu. To czas wzmożonej aktywności wielu gatunków związany m.in. z żerowaniem i przemieszczaniem się między ostojami. Każdego roku dochodzi do tysięcy kolizji z udziałem dzikich zwierząt. Nie każda sytuacja jest możliwa do uniknięcia, ale w wielu przypadkach większa ostrożność, niższa prędkość i uważna obserwacja drogi mogą znacząco zmniejszyć ryzyko. Gdzie kierować zgłoszenia na temat zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt? Tego dowiecie się ze strony pomorskie.eu. Urząd Gminy Potęgowo ostrzega mieszkańców przed fałszywymi reklamami pojawiającymi się w internecie. Oszuści wykorzystują zdjęcia budynku urzędu, aby uwiarygodnić informacje o rzekomych możliwościach uzyskania dotacji i zachęcić użytkowników do wejścia na podejrzane strony. Samorząd podkreśla, że nie jest autorem tych reklam i nie ma z nimi żadnego związku. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, nie klikanie w niezweryfikowane odnośniki oraz nie podawanie swoich danych osobowych na stronach, których wiarygodność budzi wątpliwości. Władze gminy przypominają, że wszelkie informacje dotyczące programów dofinansowań i działań prowadzonych przez samorząd publikowane są wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji. Osoby, które mają wątpliwości dotyczące autentyczności podobnych ofert, zachęcane są do bezpośredniego kontaktu z Urzędem Gminy Potęgowo. Samorząd apeluje również

0: również o przekazywanie ostrzeżenia rodzinie i znajomym, aby ograniczyć ryzyko kolejnych prób wyłudzeń. W dobie rosnącej liczby internetowych oszustw ostrożność i weryfikowanie źródeł informacji pozostają najlepszą ochroną przed utratą danych i pieniędzy. Zakończyła się przebudowa ulicy Szczecińskiej i Słupskiej na pograniczu Kobylnicy i Słupska. Inwestycja objęła kompleksową modernizację dróg, w tym wymianę nawierzchni, przebudowę skrzyżowań oraz zjazdów do posesji. W ramach prac powstała nowa ścieżka rowerowa, chodniki, zatoki autobusowe oraz dodatkowe przejścia dla pieszych wyposażone w specjalne doświetlenie. Zamontowano również nowe oznakowanie drogowe, oświetlenie uliczne i bariery poprawiające bezpieczeństwo. Przebudowano także system odwodnienia, który ma chronić drogę przed zalewaniem podczas intensywnych opadów. Koszt inwestycji wyniósł blisko 6 milionów złotych, z czego prawie połowę tej kwoty pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy udziale finansowym miasta Słupska. Znamy wyniki matury międzynarodowej w trzecim liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni. Zdali wszyscy. 5 lipca o wynikach swoich egzaminów maturalnych poinformowano ponad 2000 absolwentek i absolwentów działających w Polsce szkół matury międzynarodowej. To łącznie 63 szkoły publiczne, społeczne i prywatne. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, serdecznie gratuluję wszystkim absolwentom i absolwentkom programu International Baccalaureate w trzecim liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni znakomitych wyników tegorocznej matury międzynarodowej. Większość absolwentek i absolwentów z klas IBO w trzecim liceum ogólnokształcącym w Gdyni kontynuują swoją edukację w renomowanych uczelniach w Polsce i poza granicami kraju. Program matury międzynarodowej jest koordynowany i nadzorowany przez organizację matury międzynarodowej International Baccalaureate Organization, utworzoną w 1968 roku w Genewie. IBO jest prywatną organizacją działającą zgodnie z prawem obowiązującym w Konfederacji Szwajcarskiej. Z uwagi na wysoki poziom edukacyjny programów nauczania, liczba szkół IBO na całym świecie ciągle rośnie.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Kolejny już z rzędu dzień upałów nam nie przynosi. Na termometrach stosunkowo niskie wartości, 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rubi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Gniewinie oraz Luzinie. Na barometrach jedynie 1003 hektopaskale, a wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany. Noc upałów nie przyniesie, zresztą tak jak praktycznie cały ten tydzień. Póki co na jakieś podwyżki temperatury się niestety nam nie zamierza.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: To wakacyjne granie w Radiu Norda FM. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Do godziny 18 u nas akcja Lato. Jesteśmy dzisiaj w Gdyni, gdzie już 11 lipca odbędzie się 27 Światowy Zjazd Kaszubów. To będzie święto Kaszubów, Pomorzan i wszystkich, którzy kochają nasz region. Wydarzenie wpisuje się również w obchody stulecia Gdyni, więc zapowiada się naprawdę wyjątkowa atmosfera. I tak się składa, że w akcji Lato z Radiem Norda FM w tym tygodniu jesteśmy w Gdyni. A na miejscu Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Jak Państwu się Gdynia podoba?
2: Bardzo. Poznajemy właśnie nabrzeże, także...
1: Kiedy Państwo przybyli?
2: Wczoraj.
1: A czemu akurat Gdynia, a nie jakaś mniejsza miejscowość?
3: No bo Gdynia jest piękna, jestem z uniwersytetu i jestem dzisiaj służbowa.
2: Jest spotkanie rektorów Gdyni. Uniwersytetu Polski, to właśnie rektor Uniwersytetu Śląskiego, prorektor.
1: Bardzo miło mi w takim razie poznać. To kiedy w takim razie prywatnie do Gdyni, nad morze?
3: We wrześniu, z wnuczkami.
0: Kuba planuje rozmawiać jeszcze z panią prezydent Gdyni, zatem w tej godzinie na pewno będziemy do Gdyni wracać. Zapraszam.
4: Norda na fali. Autopromocja.
5: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych

0: oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk, Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Reklama.
8: O, jak miło, miło.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 30. Dreg. Łazewnica.
2: Łazewnica.
3: Łazewnica.
2: Łazewnica.
3: Dziewczyna goniąca za rozrywkami.
2: Łazewnica.
3: Krysia, jejistno łazewnica, weszła reno, przeszła łeb cemnicą.
2: Niedobra lala, co się szlaja.
3: Krysia, jejistno łazewnica, weszła reno, przeszła łeb cemnicą.
2: Łazewnica.
3: Dziewczyna goniąca za rozrywkami.
2: Łazewnica.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Tu Radio Norda i do 18 Nordo na fali. Zbliżamy się do godziny 16.30, za chwilę u nas ostatni raport drogowy, ale u nas cały czas akcja lato i pomimo brzydkiej pogody jesteśmy dzisiaj w Gdyni i pytamy mieszkańców oraz turystów, dlaczego ta Gdynia jest wyjątkowa. Halo Kuba Szumilas.
1: A co takiego w Gdyni jest wyjątkowego, że tu państwa ciągnie?
2: My mamy swoją historię związaną z Gdynią. Ja Centrum Wychowania Morskiego i rejsy. Mąż rejsy na Spitsbergen. Także... A teraz chcemy dzieciom pokazać wszystkie te fajne rzeczy, które tu są.
1: Jasne. Kogoś pozdrawiamy?
2: No nie mamy nikogo w Gdyni, ale wnuczki pozdrowimy oczywiście.
1: No my również do pozdrowień się dołączamy. Polecam zaobserwować nas na Facebooku. Będzie rolka, można przesłać wnukom.
2: Dobra, super. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Jak na razie tyle z Gdyni, a za chwilę u nas ostatni popołudniowy raport drogowy, a później na Facebooku zagadka dnia. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg.

0: paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.
3: I to już 16.30, mamy wtorek, 7 dzień lipca, ostatni raport drogowy w Radiu Noroda FM i dajcie głośniej, bo mamy dwie ważne informacje. Na początek dobra wiadomość dla kosakowskich kierowców. Posiadacze ważnej karty mieszkańca gminy Kosakowo mają możliwość bezpłatnego korzystania z parkingów zlokalizowanych w Rewie i w Mechelinkach. Bezpłatne parkowanie w ramach karty mieszkańca obowiązuje na parkingach w Rewie przy ulicy Słonecznej, w Rewie przy ulicy Surfingowej i w Mechelinkach przy ulicy Nadmorskiej. I uwaga, bo aby skorzystać z bezpłatnego parkowania, należy po pierwsze wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkometrze, po drugie pobrać bezpłatny bilet, no i po trzecie umieścić go w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Bezpłatny bilet jest ważny przez 6 godzin, a po upływie tego czasu można pobrać kolejny bilet na następne 6 godzin. Pobrany bilet obowiązuje na wszystkich parkingach objętych programem bezpłatnego parkowania dla mieszkańców. Aby nadal korzystać z pakietu mieszkańca oraz bezpłatnego parkowania, należy pamiętać o przedłużeniu ważności karty mieszkańca gminy Kosakowo. A jak to zrobić? O tym przeczytamy na stronie gminakosakowo.pl. I jeszcze jedna ważna informacja, bo zakończyła się przebudowa ulic Szczecińskiej i Słupskiej na pograniczu Kobylnicy i Słupska. Inwestycja objęła kompleksową modernizację drogi, w tym wymianę nawierzchni, przebudowę skrzyżowań oraz zjazdów do posesji. W ramach prac powstała nowa ścieżka rowerowa, chodniki, zatoki autobusowe oraz dodatkowe przejścia dla pieszych wyposażone w specjalne oświetlenie. Zamontowano również nowe oznakowanie drogowe, oświetlenie uliczne i bariery poprawiające bezpieczeństwo. Przebudowano także system odwodnienia, który ma chronić drogę przed zalewaniem podczas intensywnych opadów. Koszt inwestycji wyniósł blisko 6 milionów złotych, z czego prawie połowę tej kwoty pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy udziale finansowym miasta Słupska. To tyle, jeśli chodzi o raport drogowy. Na kolejny zapraszamy jutro w Radiu Nord FM z samego rana, a za chwilę u nas kilka słów o pogodzie. Zapraszam.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Niestety, jak widać za oknem, nie jest to wakacyjna, wymarzona letnia pogoda. Województwo pomorskie zalane deszczem i raczej temperatury, które nie bardzo nas zadowalają, bo tylko 18 stopni w Gdyni, podobnie w Wejherowie, nad morzem 17 stopni pokazują termometry i raczej w większości regionu ciągłe opady deszczu, parasolka jest niezbędnym gadżetem. I jutro w dzień również zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i wszędzie przelotne opady deszczu.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Pakowanie produktu.
1: Tu wakacje z Radiem Nordo FM, tu Robert Jastrzębski do 18 Nordo na fali. No i to jest ten moment, to jest ten czas, kiedy odpalamy na Facebooku zagadkę dnia. I jak być może już zauważyliście, dzisiaj kod jest większy niż zwykle, bo szukamy aż czterocyfrowej liczby. I żeby zdobyć nagrodę, trzeba rozszyfrować, złamać cały kod, a dzisiaj do wygrania jest naprawdę coś wakacyjnego, bo czeka na Was 3-godzinny bilet do akwaparku dla jednej osoby oraz 3-godzinny bilet do saunarium. I macie maksymalnie 3 próby, w jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę, a edytowane komentarze nie biorą udział w zabawie. Mam nadzieję, że to już wiecie, ale tak dla przypomnienia, jeśli ktoś do nas dopiero teraz do nas dołączył, w zagadce dnia próbujemy złamać kod, dzisiaj to czterocyfrowa liczba. Ale tak jak widać na Facebooku, odsłoniliśmy ostatnią cyfrę, to cyfra 0, a pierwsza wskazówka to kod jest dzisiaj liczbą parzystą. No i od razu już jest łatwiej, prawda? Wszystko się wyjaśni przed 18 w finale naszej zabawy, zatem kombinujcie, powodzenia życzę, a u nas za chwilę magazyn kulturalny. Zapraszam.
0: Audycję zawierała lokowanie produktu.
2: Autopromocja.
3: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
4: www.arkabut.pl.
6: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
8: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
9: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
8: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
9: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
8: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
10: Okno na kulturę.
11: Informacje kulturalne na antenie Radia Norda FM, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskawska. Nadchodzący weekend w Słupsku zapowiada się różnorodnie. Z jednej strony będzie okazja do spotkania z polskim reporterem, a z drugiej do rodzinnej zabawy w sportowym klimacie. Już w piątek 10 lipca miłośnicy literatury faktu będą mogli spotkać się z Wojciechem Dochmanem. Reporter i pisarz od lat opisuje najtrudniejsze doświadczenia ludzi dotkniętych wojnami i ludobójstwami. Jest autorem cenionych książek takich jak Jakbyś kamień jadła czy Dzisiaj narysujemy śmierć, a jego najnowsza publikacja Delfin i Belzebub

opowiada o losach ludzi i zwierząt podczas wojny w Ukrainie. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18 w klubie księgarni Cepelin przy Starym Rynku. Rozmowę z autorem poprowadzi dr Grzegorz Piekarski. To propozycja dla wszystkich, którzy cenią literaturę, reportaż i rozmowy o współczesnym świecie. Z kolei w następnym tygodniu, w sobotę 18 lipca, odbędą się operetkowe ekspresy w Słupsku. Jest to cykl koncertów, który ma za zadanie zabrać publiczność w barwną i pełną temperamentu podróż przez świat europejskiej operetki. Organizatorzy zachęcają, że to wydarzenie, w których spotkają się elegancja wiedeńskich walców, żywiołowość węgierskich czardaszy, liryzm najpiękniejszych arii i duetów, a każdy koncert to niepowtarzalna opowieść. Programy różnią się między sobą, dzięki czemu w każdej przestrzeni stworzona zostanie zupełnie nowa muzyczna historia. Na uczestników czekają popisowe arie i duety pełne emocji, miniatury taneczne i sceny z udziałem tancerzy oraz barwna narracja z ciekawostkami i anegdotami ze świata operetki. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Operetkowe ekspresy będzie można zobaczyć już 18 lipca o godzinie 16 w bulwarach nad Słupią, a następne o godzinie 18 w Parku Kultury i Wypoczynku. Jak zapewniają organizatorzy, jest to propozycja zarówno dla miłośników operetki, ale także dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym gatunkiem. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia na następnych informacjach kulturalnych już jutro o 8.45. Pa!

0: i wakacyjne granie w Radiu Norda Purple Disco Machine i nasza wakacyjna akcja Lato z Radiem Norda FM trwa w najlepsze. A dzisiaj jesteśmy w Gdyni. Na miejscu jest Kuba Szumilas, który przez cały dzień sprawdza, czym żyje miasto w środku sezonu wakacyjnego. I zgodnie z planem czas teraz na wyjątkowego gościa, bo zapraszamy na rozmowę z prezydent Gdyni. Halo Kuba.
1: Zawitaliśmy do Urzędu Miasta w Gdyni. Jest ze mną pani Aleksandra Kosiorek, prezydent miasta Gdyni. No i dlaczego warto odwiedzić Gdynię przez te wakacje? Co tu będzie się działo? Bo w najbliższy weekend jest zjazd Kaszubów, ale zakładam, że w związku ze stuleciem Gdyni przez całe lato mnóstwo różnego rodzaju atrakcji.
2: Gdynię przede wszystkim warto odwiedzić co roku, nie tylko w roku stulecia, ale ten rok jest bardzo szczególny, bo przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji na ten sezon wysoki. Między innymi wspomniany przez pana zjazd Kaszubów, ale nie tylko. Stół urodzinowy 22 sierpnia, Gdynia Sailing Days, czy też zawody Ironmana, albo start wyścigów Tour de Polon. Każdy znajdzie coś w Gdyni, żeby wziąć udział w wydarzeniu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest dobra pogoda, bo w roku stulecia tą pogodę staramy się gwarantować wszystkim naszym odwiedzającym. No ale przede wszystkim Gdynia to jest piękne miasto i warto tu po prostu przyjechać, odetchnąć świeżym powietrzem i zobaczyć, jak w Gdyni się żyje. Serdecznie zapraszam, aby nas odwiedzić.
0: Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić do Gdyni, bo już w najbliższy weekend najważniejsza impreza na Kaszubach. Zjazd Kaszubów. Do tego tematu jeszcze wrócimy. A u nas za chwilę serwis informacyjny Radia Norda FM. Zapraszam.
3: Norda na fali. Norda na fali. Norda na fali.

0: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Reklama.
2: Porozumienie o serwisowaniu pocisków do systemu Patriot podpisane. Uwaga na wichury i burze, są alerty trzeciego stopnia. Zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych przyjęte przez Europarlament. Dorota Wertycka. To już oficjalne. Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do amerykańskich wyrzutni Patriot. Informację potwierdził minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa na szczycie NATO w Ankarze. A na miejscu jest także nasz wysłannik Cezary Jaszczyk.
3: Porozumienie ma na celu budowę europejskiej

0: ich zdolności serwisowania rakiet, co ma zwiększyć ich dostępność w całym sojuszu. Polska podpisała tę umowę razem z Amerykanami, Niemcami, Holendrami i Szwedami. A jeśli chodzi o pozostałe umowy, to dziś w Ankarze mamy ich dosłownie wysyp. Mówił o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Sojusznicy zgodzili się nie tylko na inwestycje w obronność w skali 5% PKB, ale i zwiększenie produkcji i innowacji w dziedzinie obronności. Teraz, rok później, w Ankarze widzimy już tego rezultaty. Mowa m.in. o umowie na modernizację natowskich systemów wczesnego ostrzegania czy porozumienie w sprawie dostępu do surowców krytycznych oraz wieloletni program budowy sił dronowych.
1: Jutro opinia publiczna ma poznać wyniki rozmów z kierownictwem resortu zdrowia i NFZ-u, przekazał premier Donald Tusk. Rozmowy trwały łącznie kilkadziesiąt godzin, a temat to nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali. Szef rządu zapowiedział, że jutro resort zdrowia będzie gotowy do prezentacji ustaleń. Uwaga na wichury i burze. Porywy wiatru mogą przekroczyć 100 km na godzinę. IMGW wydało żółte, pomarańczowe i czerwone alarmy. Te najwyższego stopnia obejmują województwo Pomorskie oraz powiaty Pucki i Nowodworski, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Najbliższe godziny to dość silny i porwisty wiatr na północy, północnym wschodzie i centrum kraju. Tutaj na wybrzeżu wiatr do 120 km na godzinę. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe. Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta, natomiast na południu burze z gradem i intensywnym opadem deszczu.
1: Szczególnie zagrożone ze względu na wichury jest Mierzeja Wiślana, Zatoka Gdańska i okolice Helu. Bez dopłat za przedmiot osobisty, mały plecak pod fotelem, takie zmiany praw pasażerów linii lotniczych przegłosował Parlament Europejski. Kompromis zakłada przedmiot osobisty o określonych wymiarach, maksymalnie 40 na 30 na 15 cm w cenie biletu i domyślne pokazywanie cen już z bagażem podręcznym, mówi Marta Wcisło, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.
3: Nareszcie cena biletu ma być jasna od początku, także z bagażem podręcznym.
1: Przepisy wejdą w życie za rok. Dziś poznamy ostatnich dwóch ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu o awans do najlepszej ósemki. Najpierw o godzinie 18 zagrają mistrzowie świata Argentyńczycy. Przemysław Pozowski.
4: Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, więc wszyscy huchają i dmuchają na Leo Messiego, mówi trener Albiceleste z Lionel Scaloni.
5: Z Leo myślę, że wszystko jest w porządku. Nie wspominał nic. Niedawno rozegrał 120 minut i ma 39 lat, ale nawet jeśli mu coś dolega, to mi nie powiedział, więc i tak zagra. O 22 z kolei mecz w Vancouver, gdzie Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią.
1: A na razie do ćwierćfinałów awansowało 5 drużyn z Europy i Maroko.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Puck otrzyma ponad 150 tysięcy na auto do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Środki pochodzą z programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami 3. Dzięki otrzymanym pieniądzom zrealizowane ma zostać zadanie pod nazwą Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy miasta Puck. Celem projektu jest zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażonego m.in. w najazd dla wózków, pasy zabezpieczające wózki oraz obrotowe fotele ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. Właśnie dzięki temu gmina miasta Puck będzie mogła zapewnić bezpieczny i komfortowy transport osób z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych. Jak zapewnia miejski magistrat, realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im regularnego, bezpiecznego i dostosowanego do ich potrzeb transportu. Inwestycja wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa i komfortu przewozu uczniów wymagających specjalistycznych warunków transportu, a także usprawni organizację dowozów i skróci czas przejazdu do szkół. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 155 500 zł, natomiast szacunkowy koszt zakupu pojazdu to 260 000. Pasażerowie korzystający z autobusów komunikacji publicznej w powiecie lamborskim muszą zwrócić uwagę na nowe rozkłady jazdy. Wakacyjne zmiany objęły dwie linie obsługiwane przez lokalnego przewoźnika i mają ułatwić podróżowanie mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym region. Nowe rozkłady obowiązują od 6 lipca na linii numer 45 kursującej na trasie Lęborg-Nowa Wieś-Lęborska-Łebieniec-Łeba oraz na linii numer 50 łączącej Lęborg i Nową Wieś Lęborską z Wickiem oraz Łebą. Zmiany będą obowiązywać przez cały okres wakacyjny. Jak informuje powiat lęborski, ich wprowadzenie jest odpowiedzią na uwagi i sugestie zgłaszane przez pasażerów korzystających z tych połączeń. Samorząd zachęca podróżnych do zapoznania się z nowymi godzinami odjazdów przed planowaną podróżą. Pełne przygotowane do wydruku rozkłady jazdy zostały opublikowane na stronie internetowej powiatu lęborskiego w zakładce poświęconej publicznemu

0: transportowi zbiorowemu. Władze liczą, że sezonowe korekty pozwolą lepiej dostosować ofertę przewozu do zwiększonego ruchu w okresie letnim i usprawnią dojazd zarówno mieszkańcom, jak i osobom wypoczywającym nad morzem. Policjanci z posterunku w Dębnicy Kaszubskiej odwiedzili harcerzy wypoczywających na obozie w Krzyni. Spotkanie odbyło się w ramach wakacyjnych działań profilaktycznych i miało przypomnieć młodym uczestnikom najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku, mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.
1: Spotkanie odbyło się w ramach działań profilaktycznych prowadzonych podczas wakacji i miało na celu przede wszystkim przypomnienie dzieciom oraz młodzieży o najważniejszych zasadach bezpiecznego wypoczynku. Podczas rozmów policjanci przypomnieli zasady bezpiecznego zachowania w lesie i nad wodą w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjno-informacyjnej Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Omówili również sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia, takich jak pożar, gwałtowne zjawiska atmosferyczne czy zgubienie się w lesie.
0: Harcerzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadali na pytania i dzielili się swoimi doświadczeniami. Na zakończenie policjanci życzyli wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji oraz zachęcili do udziału w konkursie Letni Przewodnik promującym bezpieczny wypoczynek nad wodą. Strażacy ochotnicy z Bojana ruszyli do akcji Paliła się sauna. Do pożaru doszło w samym Bojanie. Jak relacjonują w swoich mediach społecznościowych strażacy, w sobotę o godzinie 3:53 zostaliśmy zadysponowani do pożaru przydomowej sauny. Na miejsce natychmiast wyruszyły oba nasze zastępy oraz zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej Rumia. Po dojeździe zastaliśmy rozwinięty pożar obiektu i niezwłocznie przystąpiliśmy do działań gaśniczych. Pożar został szybko opanowany i ugaszony, zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się na sąsiednie obiekty. Więcej o samej akcji dowiecie się z oficjalnego facebookowego profilu Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Na zegarach 17 z groszem, a na termometrach 17 stopni z groszem, chociażby w Dębkach, Władysławowie, Łebie czy Ustce. 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 19 w Gniewinie i Luzinie. Nawet ciśnienie jest dzisiaj niskie, tylko 1003 hektopaskale. Sami pewnie czujecie dzisiaj, jak się sennie przez tą pogodę zrobiło. Pada, pada i tylko chmury na niebie. Jutro niestety pogoda jeszcze się nie zacznie nam zmieniać.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Norda i Zala rozpoczyna ostatnią godzinę w programie Nordo na fali. Wakacyjne wydanie. Do 18 jeszcze jesteśmy razem. I od razu sprawdzam wasze komentarze, jeśli chodzi o naszą wakacyjną zagadkę dnia. I jak widać, nie odpuszczacie, pomimo że kod, jaki trzeba złamać, zawiera 4 cyfry. No ale jedną z nich odsłoniliśmy. To cyfra 0 i to jest ostatnia cyfra. I podaliśmy wskazówkę.

0: Wskazówka numer jeden, że kod jest liczbą parzystą. I mamy w komentarzach. Pani Joanna rozpoczęła od 2540, później spróbowała 5080, a na koniec postawiła na 9990. Albo będę czytał inaczej. Monika typuje 1990, a pani Agnieszka zagrała i wpisała 4-0. Nie są to dobre odpowiedzi. W ten sposób jeszcze dzisiaj kodu nie złamiemy, ale pomogę i podpowiem, bo mam wskazówkę numer 2 i mam wskazówkę numer 3. No więc zapiszcie, wskazówka numer 2 to suma wszystkich cyfr wynosi 1. Suma wszystkich cyfr wynosi 1. Ostatnią wskazówkę podam za chwilę i przypominam, że dzisiaj do wygrania 3-godzinny bilet dla jednej osoby do aquaparku w Redzie plus 3-godzinny bilet do saunarium. Fajna, wakacyjna nagroda. Wszystko wyjaśni się przed godziną 18 w finale naszej zabawy. Zapraszam.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: mnie fama nadie.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: I ponownie Shakira w Radiu Norda FM, tym razem ze swoim starszym nagraniem. Cała playlista u nas jak zwykle na stronie norda.fm. Wracamy do naszej zabawy, gdzie łamiemy kod, a to wszystko po to, żeby wygrać bilety do Aquaparku w Redzie. No i widzę, że druga wskazówka trochę namieszała, bo Martyna stawia na 6420, a później postawiła na liczbę 2000. A na koniec próbowała jeszcze złamać kod z liczbą 2020. Przypomnę, mamy 3 próby tylko i te 3 próby można wykorzystać w 3 osobnych komentarzach. Pani Anna Klein jest razem z nami i typuje 1670, a pani Marta Czerniawska poszła tropem wakacji i wpisała 2026. Pomysłów wam nie brakuje i bardzo fajnie, że się bawicie razem z nami, ale jeszcze kodu nikt nie złamał. Ale dla tych, co czekają na wskazówkę numer 3, to bardzo proszę, podaję właśnie wskazówkę numer 3. Pierwsza cyfra jest najmniejszą cyfrą nieparzystą. Powtórzę, pierwsza cyfra jest najmniejszą cyfrą nieparzystą. Mamy komplet podpowiedzi, trzymam kciuki, wszystko wyjaśni się w finale naszej zabawy, a za chwilę u nas wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Autoduke Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autoduke Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autoduke Słupsk Poznańska 70. 4. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Energa Czarni Słupsk mają nowego podkoszowego. Do zespołu przed sezonem 2026-2027 dołączył 25-letni Amerykanin Demont Robinson, mierzący 203 cm. Zawodnik ostatnio występował w bułgarskim Balkan, gdzie notował średnio

0: 13 punktów i 7 zbiórek na mecz. Wcześniej grał także w brytyjskie Bristol Flyers, a przed rozpoczęciem zawodowej kariery reprezentował uczelnie Murray State i Kennesaw State. To kolejne wzmocnienie słupskiego klubu. Jak zapowiadają czarni, kadra na nowy sezon jest już praktycznie skompletowana. Do zespołu ma dołączyć jeszcze dwóch młodych zawodników. Tymczasem Polska Liga Koszykówki poinformowała, że oficjalny terminarz sezonu 2026-2027 zostanie ogłoszony w środę o godzinie 12. Zmieniamy dyscyplinę. Młodzi piłkarze z Lęborka i Kolic będą mogli powalczyć o medale i puchary podczas turnieju organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Aktywny Orlik Piłkarski Lato z Pogonią. Zawody odbędą się w sobotę 11 lipca w godzinach od 10 do 15 na boisku Orlik przy Placu Piastowskim. Do udziału zaproszeni są zawodnicy z roczników 2014-2017, a w drużynach dziewcząt mogą wystąpić również piłkarki urodzone w latach 2012-2013. Oprócz piłkarskiej rywalizacji uczestnicy wezmą udział w treningu oraz spotkaniu z dietetykiem. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 9 lipca do godziny 13.30 lub w dniu turnieju najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem. Na najlepsze drużyny czekają puchary, medale, a organizatorzy wręczą także nagrody indywidualne dla najlepszego bramkarza, zawodnika i króla strzelców. Szczegółów możecie szukać na stronie Lęborskiego Urzędu Miasta.
1: Jak zwykle o tej porze sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała i będzie to raczej chłodna noc, choć trzeba przyznać, że będzie ona dość proporcjonalna, jeśli chodzi o temperaturę do tej, którą mamy w dzień, a ona też nie jest zbyt wysoka. Na termometrach w nocy 15 stopni zagości w Dębkach, Władysławowie, Wielebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 w Gniewinie i 11 w Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie duża ilość chmur.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: A w Radio Norda Michael Gray i Weekend. No, do weekendu jeszcze daleko, a my sprawdzamy, co we wtorek 7 lipca można obejrzeć na dużym ekranie w naszym regionie. Zaglądamy do kina Fregata w Lęborku i tutaj dzisiaj o godzinie 18 Minionki i Straszydła. Czyli minionki, które ruszają w ekscytującą podróż dookoła świata. Chcą znaleźć najbardziej przerażające potwory i nakręcić własny film grozy. Minionki i Straszydła o 18 w kinie Fregata w Lęborku. Przenosimy się do Słupska tutaj dzisiaj w kinie Rejs o godzinie 18. Willow i Tajemniczy Las, a o godzinie 20.30. Zaproszenie. A w Gdyni? W Gdyni również premierowo Minionki i Straszydła to o godzinie 18.15. I kolejna premiera to Zaproszenie o godzinie 18.30 i 21.00. W Gdyni również dzisiaj Backrooms bez wyjścia o godzinie 19.00 i o 21.30. Mamy Supergirl w IMAX-ie o 18.45, o 20.30 i ponownie w IMAX-ie o 21.15. Na dużym ekranie w Gdyni dzisiaj Obsesja o 19.45 i Dzień Objawienia o 19.30. A dla fanów Robin Hooda, dla najnowszej części Koniec Legendy, dobra wiadomość, bo to można obejrzeć w Gdyni dzisiaj o 20.45.
1: Norda na fali. Norda na fali.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, na

0: pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem!
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
3: Planujesz remont? Albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: I to już prawie ostatnia piosenka w naszym wakacyjnym, wtorkowym wydaniu programu Nordo na Fali. Byliśmy dzisiaj w Gdyni, do której wrócimy na pewno jeszcze jutro, zatem bądźcie z nami, wypatrujcie naszej ekipy Radia Nordo FM, ale tu się na chwilę zatrzymujemy, bo czas na finał w naszej zagadce dnia, gdzie trzeba było złamać kod. Po wielu minutach główkowania, setkach pomysłów i naprawdę odjechanych kombinacjach, mamy to. Dzisiejszy kod dnia został złamany, pomimo że to były cztery cyfry, proszę Państwa. A przypomnijmy, była to liczba parzysta, suma cyfr równa jest 1. Pierwsza cyfra to najmniejsza cyfra nieparzysta. No i jaki mógł być ten kod, proszę Państwa? To oczywiście liczba 1000. 1000. I przygotowałem wielkie brawa dla pani Magdy Brąk. Bardzo proszę. Bo to pani Magda właśnie jako pierwsza wpisała prawidłowy kod i zgarnia 3-godzinny bilet do aquaparku oraz 3-godzinny bilet do saunarium do aquaparku w Redzie. To jeszcze raz wielkie brawa dla Magdy. Liczba 1000. Taką liczbę ukryliśmy w naszym kodzie w zagadce dnia. Bardzo dziękuję wszystkim za kolejną świetną zabawę. Komu dzisiaj się nie udało, no to jutro też o tej samej porze będzie nowa liczba, nowe wskazówki, a i ta sama nagroda. Też będę miał bilety do aquaparku w Redzie. Robert Jastrzębski.

0: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Reklama.
4: Kolejne wyłudzenia pieniędzy w ochronie zdrowia. NFZ nałożył karę na szpital. Donald Trump znowu sugeruje wycofanie wojsk USA z Europy. A dla odrobiny spokoju i relaksu polecamy wielką wystawę liliowców w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To bulwersująca sprawa. Tak o aferze w szpitalu w Mogilnie mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze neurochirurdzy seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury szpitalne. Dziennie mogli zarobić nawet 300 tysięcy złotych. Sprawa jest wyjaśniana, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam, rozumiem, odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło tam do jakichś poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa. Wszystkie tego typu sprawy są dzisiaj omawiane po to, żeby jutro mogły być przedstawione i będzie szereg rozwiązań zaprezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
4: Po kontroli NFZ nałożył na szpital w Mogilnie ponad 2,5 miliona złotych kary. Jak ujawnia Wirtualna Polska, neurochirurdzy mieli też nieformalnie opłacać pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej. Podczas zabiegów korzystano także z aparatu rentgenowskiego, który nie miał prawa być używany. Prezydent USA Donald Trump mocnymi akcentami zaczyna swój udział w szczycie NATO w Ankarze. Podczas spotkania z

0: prezydentem Turcji, Trump powiedział, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie Danię. Dodał, że USA nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Powtórzył też, że zawiódł się na wielu sojusznikach, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem. Teraz wracamy do sprawy autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w Warszawie. Nawet kilka tygodni może potrwać sprawdzanie tzw. czarnej skrzynki. Prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu, dlatego kierowca raczej nie usłyszy zarzutów, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
1: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tzw. komputera czarnej skrzynki.
0: Prokuratura wczoraj wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według nieoficjalnych informacji policja na razie nie planuje kompleksowej kontroli stanu technicznego miejskich autobusów jeżdżących po Warszawie. 40-letni Mołdawianin zmienił dane osobowe, aby ominąć zakaz wjazdu do strefy Schengen. Został zatrzymany w Medyce. Za nielegalne przekroczenie granicy zostanie ukarany przez sąd. Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli 19 osób, które zmieniły dane osobowe, by ominąć zakaz wjazdu. W większości przypadków byli to obywatele Mołdawii. Uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy prawie całego Pomorza, a najgorsza sytuacja jest na Półwyspie Helskim i na Mierzei Wiślanej. Imponującą kolekcję kilkunastu tysięcy kwitnących liliowców można podziwiać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. To właśnie w lipcu liliowce prezentują się najpiękniej, mówi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
2: One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
0: Co ciekawe, łacińska nazwa liliowców pochodzi od słowa hemera, oznaczającego dzień, i callos, piękno, czyli piękno jednego dnia. To dlatego, że pojedyncze kwiaty liliowców rozwijają się tylko na jeden dzień. W najbliższą niedzielę kolekcję będzie można podziwiać w czasie spaceru z przewodnikiem.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Nie dość, że był pod wpływem alkoholu, to jeszcze miał 4 sezonowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jak się okazało, na tym nie skończyły się jego problemy. 33-letni pirat drogowy został zatrzymany w sobotni wieczór w Rumi. Jak informuje aspirant sztabowany Stab Potryku z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, już podczas pierwszych czynności mundurowi nabrali podejrzeń, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia. Kierujący miał ponad promil alkoholu w organizmie. To jednak nie był koniec problemów 33-latka. Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach wykazało, że jest osobą poszukiwaną do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto posiadał aż 4 zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym jeden dożywotni. 33-latek został zatrzymany. Mężczyźnie postawiono zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz stosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów. Decyzją sądu został doprowadzony do zakładu karnego. Najbliższe 10 miesięcy spędzi za kratkami, odbywając wcześniej orzeczoną karę. W Obliwicach odbył się dzień rodzinny, który jednocześnie był symbolicznym rozpoczęciem wakacji w gminie na Ławie Ślęborska. Niedzielne popołudnie przy świetlicy wiejskiej upłynęło pod znakiem wspólnej zabawy, animacji i licznych atrakcji dla dzieci oraz dorosłych. Na najmłodszych czekały m.in. dmuchańce, małpiga i ścianka wspinaczkowa, malowanie buziek oraz popularne piana party. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również fotobudka 360 oraz spotkanie ze sztudlarzami. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Piotruś 3.0. Rodzice mogli natomiast odpocząć w strefie chilloutu, a całość zakończyło wspólne ognisko. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie było możliwe dzięki współpracy sołectwa Obliwice, gminy Nowa Wieś Lęborska oraz lokalnych partnerów i sponsorów. Dziękują wszystkim uczestnikom za obecność i wspólnie spędzony czas, zapowiadając kolejne inicjatywy integrujące mieszkańców. Władze Słupska ogłosiły pierwszy przetarg ustny na sprzedaż atrakcyjnego lokalu mieszkalnego przy ulicy Solskiego 19. Wystawiona została nieruchomość o powierzchni użytkowej ponad 115,5 metra kwadratowego, zlokalizowanego na pierwszym piętrze. W skład lokalu wchodzą 4 pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą, spiżarnię oraz pomieszczenia gospodarcze. Aby wziąć udział w przetargu, niezbędne jest wniesienie wadium w wysokości 48 tysięcy złotych na konto miasta. Termin wpłaty w wadium mija 27 sierpnia, cena wywoławcza miejskiej nieruchomości została ustalona na 480 tysięcy złotych. Osoby zainteresowane zakupem lokalu będą miały możliwość obejrzenia go 12 sierpnia. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej slupsk.pl lub osobiście w Wydziale Zarządzania Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na plac budowy magazynu energii elektrycznej Żarnowiec dostarczono transformator mocy. To właśnie

0: Dzięki niemu możliwe będzie przyłączenie magazynu do krajowego systemu elektroenergetycznego. Transport urządzenia wymagał skoordynowanej operacji logistycznej obejmującej transport morski, rzeczny i drogowy. Korpus transformatora waży około 260 ton. Jego podróż rozpoczęła się w Korei Południowej drogą morską przez Ocean Spokojny, Ocean Indyjski, Morze Północne i Morze Bałtyckie. Został przetransportowany do portu w Gdyni, gdzie przeładowano go na ponton. Następnie przy wykorzystaniu holowników ładunek trafił do portu we Władysławowie. Dostarczenie transformatora mocy to jeden z najważniejszych kamieni milowych w realizacji magazynu energii elektrycznej Żarnowiec o mocy 262 MW oraz pojemności 981 MWh. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Po uruchomieniu obiekt będzie wspierał bilansowanie krajowego systemu elektroenergetycznego oraz zwiększał możliwości wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest w połowie przyszłego roku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Upały jak znikły, tak nie wracają. Na termometrach dziś oglądamy około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rdzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Gniewinie oraz Luzinie. A na barometrach 1003 hektopaskal, czyli wartość też nie najwyższa. Temperatura wody w polskim morzu do kompletu waha się między 14 a 17. Tam też nie jest specjalnie ciepło. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie duże. Dodatkowo z tych chmur ciągły deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem

0: krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Reklama. Norda.

0: Party.
1: Nuda Party.
2: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
3: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: blisko. Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.

0: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
0: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: 6 lipca 50 Cent świętuje swoje 51. urodziny. Mało kto pamięta, że światowej sławy raper wykorzystał fragment utworu Budki Suflera w jednym ze swoich kawałków. Krzysztof Cugowski, lider polskiej grupy, ujawnił, ile pieniędzy trafiło na jego konto za tę nietypową współpracę. Sprawdźmy. Choć 50 Cent, jedna z największych ikon światowego hip-hopu, kojarzony jest przede wszystkim z przebojami takimi jak In Da Club czy Candy Shop, przed laty w swojej twórczości sięgnął także po polską muzykę. W 2015 roku na mixtape'ie The Canon Tape ukazał się kawałek Body Bangs, w którym 50 Cent wykorzystał fragment utworu Budki Suflera Noc nad Norwidem. Sampling, czyli wykorzystywanie fragmentów cudzych nagrań, to w świecie hip-hopu częsta praktyka. Jak wspominał Krzysztof Cugowski, przedstawiciele 50 Centa jeszcze przed premierą utworu oficjalnie zwrócili się o zgodę na użycie Nocy nad Norwidem i zadbali o wszystkie formalności. Amerykański raper i jego management zaoferowali także konkretne wynagrodzenie. Dopiero po latach Krzysztof Cugowski zdecydował się ujawnić konkretną kwotę, jaką otrzymał za wykorzystanie fragmentu Noc nad Norwidem. Jak czytamy w sieci, zdradził, że na jego konto wpłynęło około 5-6 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki około 22 tysięcy złotych. Twórczość Budki Suflera to tylko jeden z przykładów zainteresowania polską muzyką wśród amerykańskich raperów. Po polskie brzmienia sięgali także tacy artyści jak Tyler, The Creator czy Kendrick Lamar, który w utworze The Hard Part 4 wykorzystał sample z piosenki Nie miej żalu czy Sława Niemena.
3: Norda

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie.

0: portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Agnieszka Usakiewicz, konik na biegunach. W mieszkaniu dziadków jest wiele ciekawych rzeczy, ale ja najbardziej lubię konika na biegunach. Wyciągam go z kąta za szafą i wyruszamy w podróż dookoła pokoju. A żeby w drodze czas nam się nie dłużył, zadaję konikowi różne pytania. Dlaczego masz jedno oko brązowe, a drugie zielone?
2: O, to długa historia, odpowiada konik. W młodości byłem dużo ładniejszy niż teraz. Wszyscy koledzy twojego dziadka przychodzili mnie oglądać. Jeden taki nazywał się Waldek. Był szczególnie zazdrosny i z tej zazdrości wydłubał mi oko. Ileż ja się wtedy wycierpiałem, no bo co wart jest konik bez jednego oka? Na szczęście wprawili mi nowe, tyle że nie znaleźli brązowego, więc musiałem się zadowolić zielonym. Okazało się zresztą wcale nie gorsze od oryginału.
1: A dlaczego twoja grzywa jest taka postrzępiona?
2: Oto zabawna historia, odpowiada konik. Kiedyś siostra twojego dziadka bawiła się we fryzjera. Uczesała wszystkie lalki, a potem zabrała się za skręcanie mojej grzywy. W samą porę ktoś przerwał jej tę zabawę. W przeciwnym razie byłbym całkiem łysy.
1: A co się stało z twoim ogonem?
2: O, to raczej wstydliwa historia, odpowiada konik. Wiele lat temu pojechałem z twoim dziadkiem na wieś na wakacje. Mieszkaliśmy w starym drewnianym domu, a ja stałem na werandzie. Wczesnym rankiem, kiedy jeszcze wszyscy spali, na werandę weszła koza i zjadła mój ogon.
1: No a dlaczego masz takie zapadnięte boki?
2: O, to wspaniała historia, odpowiada konik. Twój dziadek godzinami galopował, mocno ściskając mnie kolanami. Dlatego jestem taki powgniatany.
1: Skąd ty tyle wiesz o dziadku? Nie może nadziwić się mój tata. Oto całkiem prosta historia, odpowiadam. Często jeżdżę wokół pokoju na jego koniku na biegunach.
3: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomicznej premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Reklama.
5: Zaczął się szczyt NATO. W Ankarze Trump chwali Turcję. Resort zdrowia omawiał z premierem pomysły na poprawę systemu. Jutro wnioski. Radni Rzeszowa nie chcą nocnej prohibicji. Odrzucili projekt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zaczęła się już uroczysta kolacja dla przywódców państw NATO. Liderzy jutro rano wezmą udział w oficjalnych obradach. Dziś Donald Trump zasugerował, że Waszyngton może sprzedać Turkom nowoczesne myśliwce F-35, mimo sprzeciwu Izraela i faktu, że Ankara kupiła rosyjskie systemy przeciwlotnicze.
6: Mamy lepsze relacje z Turcją, a Turcja pod wieloma względami okazała się o wiele bardziej lojalna niż inne kraje, po których lojalności byśmy się spodziewali. Więc na pewno to coś, co rozważamy.
5: Trump powtórzył też, że Stany Zjednoczone nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Resort Zdrowia i NFZ pracują nad planem naprawy systemu ochrony zdrowia. Jutro ma go przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Grenda, a impulsem do zmian są nadużycia w warszawskim Szpitalu Południowym. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Premier Tusk, który z ministrem Grendą dwukrotnie dziś się spotykał, przed i po posiedzeniu rządu, wyjaśnia, że sprawa Szpitala Południowego ujawniła wiele mankamentów w systemie i dlatego zobowiązał resort i NFZ do przygotowania konkretnych rozwiązań.
8: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
7: Szef rządu zdaje sobie przy tym sprawę, że w trybie pilnym będzie można wprowadzić tylko część niezbędnych reform. Pozostałe będą wymagały zmian ustawowych.
5: Polscy europosłowie mówili dziś na forum Parlamentu Europejskiego o gloryfikowaniu UPA przez Ukrainę. Andrzej Halicki z KO i Michał Dworczyk z PiSu zgodnie podkreślali, że Ukraina musi przestrzegać europejskich wartości.

0: niewłaściwy, by być w Unii Europejskiej. Według Halickiego to oznacza, że nie może gloryfikować tych, którzy dokonywali działań o charakterze ludobójczym. Dworczyk wezwał, by Ukraina potępiła ideologię UPA. Uwaga na fałszywe SMS-y o paczkach. Cyberprzestępcy wykorzystują zmianę w przepisach celnych. Wykorzystują fakt, że zamawiający paczki spoza Unii Europejskiej faktycznie spodziewają się po zmianie przepisów jakiejś dopłaty. Oszuści wysyłają SMS-y z linkiem do płatności. Mówi Krzysztof Romasz z Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej.
1: Niewielka kwota do rzekomej dopłaty, o której wspominają oszuści w SMS-ach, dodatkowo obniża czujność.
0: Jeśli klikniemy w link, możemy stracić pieniądze albo dane do bankowości elektronicznej. Niespokojny wieczór w pogodzie. Są ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dla 12 województw. Na północy kraju może wiać w porywach do 120 km na godzinę. Co jeszcze dzieje się w pogodzie? O tym synoptyk Agnieszka Prasek.
2: Na południu tutaj mamy do czynienia z burzami i lokalnie intensywnym opadem deszczu. Do tego dość silny i porwisty wiatr w centrum i na północnym wschodzie kraju.
0: Wietrznie będzie także jutro, zwłaszcza nad Bałtykiem. Radni Rzeszowa nie zgodzili się na nocną prohibicję. Odrzucili projekt uchwały ograniczającej dostępność alkoholu w godzinach nocnych. Zwolennicy wskazywali na ochronę zdrowia publicznego, przeciwnicy na wady projektu i brak dowodów skuteczności takiego rozwiązania. Rzeszów tym samym nie dołączy do największych polskich miast z nocną prohibicją. To obowiązuje już w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dni gminy Gniewino mieszkańcy oraz turyści świętowali także w niedzielę. Tego dnia w Szymanowie odbył się 19. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych. Obchody rozpoczęły się uroczystą paradą, jak co roku było kolorowo, głośno i wesoło.
4: W paradzie uczestniczyły wszystkie orkiestry, które występują tutaj dzisiaj na scenie. Orkiestry praktycznie z całego kraju, 6 orkiestr, tak? W paradzie uczestniczyły również wszystkie grupy społeczne, praktycznie wszystkie grupy społeczne z terenu gminy Gniewino, są sołectwa, stowarzyszenia, KGW, OSP, również grupy militarne, tak, prezentujące swój stary sprzęt kołowy.
3: Mówi zastępca wójta gminy Gniewino Rafał Kamiński. Centralnym punktem wydarzenia był 19. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych, który od lat stanowi ważny element lokalnej tradycji i kultury.
5: Zaczynamy lepiej, ja to ciastę, każda gmina, każda wieś chcę pokazać to, co ma najlepszy u siebie. Często temu służą osobliwe rozegracje, na przykład jak tu Dni Gniewina. One są rozłożone na dwa dni, ale już 19 raz tu są odbywa przez rękę kaszubskich orkiestrów. Ale widzimy, że to nie tylko kaszubskie orkiestry zjeżdżają do Gniewina. Ta rozegracja ma tak osobliwy charakter, że przyjechały orkiestry z Kłocewig, ale też i z Płady Łodze. To jest bardzo ważne, żeby taka siebie znaszła też w świat.
3: Opowiada prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Bożena Ugowska. Przegląd rozpoczął się wspólnym zagraniem hymnu Polski oraz Kaszub. Łącznie w przeglądzie wzięło udział 6 orkiestr z całego kraju. Podczas wydarzenia odbył się również pchli targ i wielka wymiana zabawek, która cieszyła się zainteresowaniem najmłodszych uczestników. Słowiński Park Narodowy rozpoczyna wakacyjny cykl zajęć edukacyjnych pod nazwą Nura w Naturę. Program skierowany jest zarówno do rodzin, jak i osób indywidualnie odwiedzających park. Pierwsze zajęcia ruszają 7 lipca i będą odbywać się w wybranych lokalizacjach na terenie parku. Spotkania zaplanowano w 3 miejscach. Przy wiacie przy Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie, filii Muzeum w Rowach oraz filii w Rąbce. Uczestnicy poznają m.in. gatunki inwazyjne, lokalne rośliny, zwierzęta i grzyby, a także zagadnienia związane z wodnym światem parku i zjawiskami pogodowymi nad Bałtykiem. Zajęcia będą odbywać się od 7 lipca do 27 sierpnia, a każde spotkanie potrwa około 45 minut. Organizatorzy zaplanowali kilka godzin rozpoczęcia zajęć w ciągu dnia. Udział w części spotkań jest bezpłatny, a w pozostałych obowiązuje bilet wstępu do parku. Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Słupska i kierowców poruszających się po mieście. W najbliższy poniedziałek 13 lipca otwarty dla ruchu zostanie odcinek ringu, dzięki czemu poprawi się dojazd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Janusza Korczaka do kampusu Uniwersytetu Pomorskiego, czy na osiedle położone w południowej części miasta. Ring połączy ulicę Bohaterów Westerplatte z ulicą Arciszewskiego i stanie się południową obwodnicą miasta. Co ważne, z drogi tej będą mogły korzystać tylko samochody osobowe, miejskie autobusy i pojazdy służb komunalnych. Na całym odcinku będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów ciężarowych. Jak mówi zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej Adam Franczak, w drugiej połowie października ma być gotowy cały ring.
6: I tak włączając się na ulicy Westerplatte w okolicy węzła z S6, dojedziemy do ulicy Poznańskiej i

0: tam następnie na dalszym odcinku połączymy się z już istniejącym obejściem miasta w kierunku Ustki.
1: Całkowity koszt budowy słupskiego ringu wynosi 215 milionów złotych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Co tam noc przyniesie? Przede wszystkim nie przyniesie zmiany pogody. Dalej będziemy mieli ciągły opad deszczu, a zachmurzenie wciąż utrzymywać się będzie duże i całkowite. Temperatura niezbyt wysoka, 14 stopni w nocy zagości w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 12 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, 11 w Luzinie, no i znowu 12 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Ciśnienie niskie. Na barometrach dziś oglądamy około 1003 hektopaskale.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
2: Norda Party.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych.

0: Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
2: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.
3: Kolejny skandal w ochronie zdrowia dotyczy spółki neurochirurgów. Polska musi być gotowa na rosyjskie prowokacje, mówi minister Sikorski. Wawel w wakacje częściowo się zamknie, szkodzą mu upały. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet 26 tysięcy złotych na godzinę i ponad 300 tysięcy dniówki. Takie rachunki szpitalom wystawiała spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze m.in. w szpitalu w Mogilnie seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury. Szczegóły tego procederu Agnieszka Wynarska.
4: Kontrolę w szpitalu w Mogilnie przeprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia, mówi jego rzeczniczka w Kujawsko-Pomorskim Barbara Nawrocka.
5: Szpital w Mogilnie przedstawiał do rozliczenia droższe procedury medyczne, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Urzędnicy nałożyli na placówkę karę w wysokości 2 600 000 zł, ale obecny dyrektor się z tym nie zgadza, dlatego trwa procedura odwoławcza. Do sprawy odniósł się też rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam, rozumiem, odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło do poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa.
4: Sprawę prowadzi prokuratura.
3: Polska musi być gotowa na możliwe prowokacje ze strony Rosji, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z amerykańską telewizją CNN. Podkreślił, że Moskwa nie ma dziś możliwości frontalnego ataku na NATO, ale może sięgnąć po działania hybrydowe i prowokacje.
7: To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich, a potem udawanie, że odpowiadają na nasz rzekomy atak. Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani.
3: O takim przygotowaniu mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
8: Obawiam się, że tak długo jak Rosja będzie prowadzić tą swoją agresywną politykę i tak długo jak Rosją będzie rządzić po prostu ta mafia byłych kagiebistów, oligarchów i wojskowych, to niestety będziemy po prostu musieli żyć z tym zagrożeniem i to niestety być może przez długie lata.
3: Według doniesień mediów rosyjska prowokacja miałaby dotyczyć nie tylko Polski, ale też krajów bałtyckich. Rosjanie wracają na sportowe salony tymczasem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

0: Złagodzono także wymogi kwalifikacyjne dla rosyjskich sportowców i reprezentacji, którzy już nie będą weryfikowani pod kątem poglądów politycznych. MKOL nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem. Decyzja ta zostanie podjęta w odpowiednim czasie. Lider rankingu tenisistów Jannik Sinner awansował do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Włoch wygrał w trzech setach z Niemcem Janem Lennardem Struffem. Jego kolejnym rywalem będzie albo Serb Novak Djokovic, albo Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu upałów. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z komisariatu policji w Kosakowie uczestniczyli w morskim festynie rodzinnym na fali, który odbył się w Mechelinkach. Była to okazja do rozmów o bezpieczeństwie podczas wakacyjnego wypoczynku. Spotkanie odbyło się w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez policjantów podczas wakacji, związanych z ogólnopolską akcją Bezpieczne Wakacje oraz kampanią Kręci Mnie Bezpieczeństwo w Lecie. Funkcjonariusze przypominali uczestnikom festynu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą, na plaży, w ruchu drogowym oraz podczas codziennych wakacyjnych aktywności. Szczególną uwagę policjanci zwracali na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Rozmawiali z najmłodszymi i ich opiekunami o konieczności korzystania z kąpielisk strzeżonych, reagowaniu na oznaczenia i komunikaty służb, ostrożności podczas jazdy rowerem i hulajnogą, a także o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Podczas festynu policjantka zachęcała również dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastyczno-filmowym Letni Przewodnik, organizowanym w ramach kampanii Kręci Mnie Bezpieczeństwo w Lecie. Celem konkursu jest promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, popularyzowanie zasad bezpiecznego wypoczynku oraz rozwijanie kreatywności wśród najmłodszych. Mieszkańcy i turyści spędzający wakacje w Lęborku będą mogli bezpłatnie poznać historię miasta oraz jego najciekawsze zabytki. W lipcu i sierpniu odbędzie się cykl spacerów z przewodnikami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, którzy przybliżą uczestnikom zarówno najbardziej znane atrakcje, jak i mniej oczywiste miejsca. Każdy spacer rozpocznie się o godzinie 13 przy fontannie z żabkami i potrwa około 2 godzin. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 11 lipca, kolejne odbędą się 18, 25 i 26 lipca oraz 8 i 22 sierpnia. Organizatorzy przygotowali trasę obejmującą najważniejsze zabytki miasta oraz miejsca związane z jego wielowiekową historią. Przewodnicy opowiedzą o wydarzeniach, które kształtowały Lęborg, a także podzielą się licznymi ciekawostkami dotyczącymi miasta. Cykl spacerów organizowany jest z myślą zarówno o mieszkańcach, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto, jak i turystach odwiedzających region podczas wakacji. Część wycieczek odbędzie się również w czasie Jarmarku Świętego Jakuba. Udział we wszystkich spacerach jest bezpłatny, dlatego organizatorzy zachęcają całe rodziny oraz wszystkich miłośników lokalnej historii do wspólnego odkrywania Lęborka. Na plaży w Rowach odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych w ramach międzynarodowego projektu Be Prepared. Wzięli w nich udział strażacy ochotnicy, członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, ratownicy WOPR oraz zespoły ratownictwa medycznego. Uczestnicy doskonalili ewakuację osób zagrożonych, udzielanie pierwszej pomocy i obsługę sprzętu ratowniczego. Młodzież mogła samodzielnie przećwiczyć działania pod okiem instruktorów, wykorzystując m.in. fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej zakupione w ramach projektu. Ćwiczeniom przyglądali się partnerzy projektu z Niemiec, Szwajcarii, Francji i Węgier. Ich celem jest wymiana doświadczeń oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji młodzieży i przygotowania mieszkańców na sytuacje kryzysowe. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na ulicy Hutniczej w Gdyni. 35-latek został śmiertelnie potrącony przez samochód ciężarowy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 6 lipca przed godziną 10 na terenie jednej z firm przy ulicy Hutniczej. Jak przekazuje aspirant Marek Kobiałko z zespołu prasowo-informacyjnego w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 45-letni kierujący samochodem ciężarowym marki DAF potrącił 35-latka, który wykonywał pracę naprawcze w tym pojeździe. Na skutek ogniesionych obrażeń 35-letni mężczyzna odniósł śmierć na miejscu. Pod nadzorem prokuratora pracę podjęli tam policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia zabrać.

0: zabezpieczyli ślady oraz materiał dowodowy. Policjanci wyjaśniać będą teraz okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dziś zachód słońca przypadnie nam na godzinę 21.22 i po chłodnym dniu przyjdzie chłodna noc. 14 stopni w nocy będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 12 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Słupsku, Leworku, Kobylnicy, a 11 w Luzinie. Na barometrach 1003 hektopaskale wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, do tego naprawdę duże zachmurzenie od rana się utrzymuje, a z tych chmur dość chętnie i często pojawiają się opady.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Radia Norda FM. Norda Party.
1: Norda Party.
2: Chciałem ja, Joanne, Nendom, Game. Nendom.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę, bo cię lubię trochę, a to nie
1: reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
1: Reklama.
3: Jutro rano wyniki matur, dokładnie o 8:30. Rząd chce walczyć z greenwashingiem, czyli pseudoekologicznym marketingiem. Warszawski Pałac w Wilanowie zaprasza na sztuki Szekspira. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Emocje sięgają zenitu. Już jutro o 8:30 maturzyści poznają swoje wyniki. Dla wielu to koniec tygodni stresu. Dzięki wsparciu znajomych przetrwałam ten trudny okres, wspomina zeszłoroczna maturzystka.
4: Na pewno był to stresujący okres. Otwierałam te wyniki w pracy na przerwie.
3: Słabszy wynik nie przekreśla drogi na studia, mówi profesor Jolanta Tkaczyk, prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego.
5: Jeśli nie poszło tak, jak chcieliście, to nie martwcie się. Maturę zawsze można poprawić. Jest wiele fantastycznych możliwości rozwoju i być może to, o czym marzyliście, nie będzie tym, czego tak naprawdę potrzebujecie.
3: Logowanie do systemu rusza punktualnie o godzinie 8:30. Rząd przyjął projekt ustawy o zakazie tzw. greenwashingu. Chodzi o zakaz informowania, że produkt jest ekologiczny, gdy firma nie ma na to żadnych dowodów. Greenwashing to manipulacja, która wprowadza konsumentów w błąd, mówi profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
6: Będą karane firmy te, które będą chciały to obejść, tworząc własne systemy.
7: Zielony listek, który sugeruje, że firmy są eko i takie dbające o środowisko.
6: Wielka firma niszczy środowisko, wycina lasy tropikalne, ale przedstawia się, że gdzieś oczyszcza wodę, czy posadziła 100 drzew, co też w nas powoduje, że my tracimy zaufanie tak naprawdę. To temu też ma przeciwdziałać ta regulacja i ja mam nadzieję, że właśnie te regulacje antygreenwashingowe przywrócą nam elementarne zaufanie.
3: Z profesorem Zbigniewem Karaczunem rozmawiał Tomasz Węckę. Zakaz pseudoekologicznego marketingu ma też służyć firmom, które faktycznie prowadzą biznes z dbałością o środowisko. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen została ukarana przez sąd. Ma zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. To oznacza, że będzie mogła wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Choć może to się źle odbić na jej reputacji, ocenia socjalista Boris Vallot.
8: Wyborcy musieliby być w pełni świadomi, że byłaby to kandydatura osoby skazanej za przestępstwo. Jest winna sprzeniewierzenia środków publicznych, ale to do niej należy decyzja, czy jako przestępczyni stawi się przed elektoratem w Zgromadzeniu Narodowym.
3: Sąd skazał Marine Le Pen za defraudację środków Parlamentu Europejskiego. Le Pen już zapowiedziała, że chce wystartować w wyborach. W warszawskim pałacu w Wilanowie trwa plenerowy festiwal teatralny Szekspir w parku. Można zobaczyć komedię Omyłek oraz Wieczór Trzech Króli, mówi aktorka Hanna Konarowska-Nowińska.
9: Zobaczyć, że się Szekspira nie trzeba bać, bo ludzie często się boją, że to będzie za długie, że to będzie takie, śmakie i owakie, a się okazuje, że właśnie tak nie jest. Teatr jest bliski człowiekowi.
3: Spektakle będą prezentowane do 2 sierpnia. Pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski Jakub Kamiński przybył do Lizbony, ma się związać z Benficą. 24-letni

0: 10-letni wychowany krząbierek Bytom niebawem ma podpisać 5-letni kontrakt, piszą portugalskie media. Benfica ma wykupić Kamińskiego z niemieckiego FC Köln za 20 milionów euro.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gdynia kończy badania mobilności 2026. Teraz przyjdzie pora na analizowanie zebranych danych. Badania rozpoczęły się w marcu i objęły cały obszar miasta. W ich ramach przeprowadzono szeroki zakres pomiarów oraz badań ankietowych. Jak zaznacza prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, nowoczesne miasto planuje swój rozwój w oparciu o wiedzę, a nie przypuszczenia. Gdyńskie badania mobilności dostarczają nam aktualnego obrazu tego, jak mieszkańcy podróżują każdego dnia. To pozwoli lepiej przygotować Gdynię na wyzwania najbliższych lat i inwestować tam, gdzie przyniesie to największe korzyści mieszkańcom. Jednym z najważniejszych elementów projektu były wywiady prowadzone w gospodarstwach domowych. Od marca do połowy czerwca zrealizowano 5656 wywiadów w 2367 gospodarstwach domowych na terenie całej Gdyni. Zebrane dane zostaną poddane szczegółowym analizom. Posłużą do aktualizacji gdyńskiego modelu transportowego, narzędzia wykorzystywanego przy planowaniu inwestycji drogowych, rowerowych i transportu publicznego. Kierowcy podróżujący przez gminę Potęgowo powinni zachować szczególną ostrożność i nie polegać wyłącznie na wskazaniach nawigacji. Mimo uruchomienia drogi ekspresowej S6, część systemów GPS wciąż pokazuje nieaktualne informacje, co może prowadzić do błędnego wyznaczania tras. Jak informują rząd gminy Potęgowo, w niektórych aplikacjach, w tym w Google Maps, dawna droga krajowa nr 6 nadal jest oznaczona jako zamknięta, choć na terenie gminy pozostaje w pełni przejezdna. Dodatkowo na mapach wciąż nie został uwzględniony węzeł Rzechcino na trasie S6, przez co kierowcy mogą otrzymywać nieprawidłowe wskazówki dotyczące przejazdu. Problem został zgłoszony zarówno zarządcom dróg, jak i dostawcom map cyfrowych. Samorząd liczy, że aktualizacje zostaną wprowadzone w najbliższym czasie. Do momentu usunięcia błędów kierowcy proszeni są o kierowanie się przede wszystkim oznakowaniem drogowym. Gmina przypomina również, że w Potęgowie nadal zamknięty pozostaje wiadukt nad linią kolejową nr 202, gdzie prowadzone są prace związane z modernizacją infrastruktury kolejowej. Na czas robót obowiązuje wyznaczony objazd, a kierowcy powinni stosować się do ustawionych znaków, by bezpiecznie dotrzeć do celu. Wakacje to także czas wzmożonego ruchu na drogach. Policjanci słupskiej komendy stale czuwają nad bezpieczeństwem osób, które często wybierają m.in. rejon nadmorski jako miejsce letniego wypoczynku. W miniony weekend policjanci wyeliminowali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Jednym z nich był mężczyzna kontrolowany w piątkowe przedpołudnie na ulicy Szczecińskiej w Słupsku, to kierujący Mercedesem, którego zachowanie wskazywało na to, że ten może być nietrzeźwy. Badanie alkomatem rozwiało wszelkie wątpliwości. Słupszczanin miał w organizmie blisko 2 promila alkoholu. Wobec 49-latka zastosowano tzw. tryb przyspieszony. I już w sobotę mężczyzna usłyszał wyrok sądu w wymiarze 6 miesięcy ograniczenia wolności, zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 lat.
1: Jak dodaje młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, zgodnie z wyrokiem nietrzeźwy kierujący będzie musiał zapłacić 6 tysięcy na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz nawiązkę w wysokości 25 tysięcy złotych na rzecz Skarbu Państwa. Szkoła podstawowa w Połchowie realizuje rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Przyjazna szkoła w latach 2025-2027. W jego ramach gmina otrzymała dofinansowanie oraz środki na zatrudnienie asystenta międzykulturowego. Program jest skierowany do szkół, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z Ukrainy, którzy spełniają warunki określone w programie. Realizacja programu wspiera funkcjonowanie całej społeczności szkolnej, w tym dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji oraz uchodźstwa z krajów innych niż Ukraina, które pobierają naukę w polskich szkołach oraz ich polskich rówieśników, rodziców i opiekunów, a także nauczycieli. Realizowane są w jego ramach takie działania jak wsparcie dla uczniów, wsparcie rodziców lub opiekunów uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych oraz wsparcie kadr systemu oświaty w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. W ramach omawianej inicjatywy gmina Puck otrzymała dofinansowanie w wysokości 55 tysięcy złotych oraz 57 tysięcy na zatrudnienie asystenta międzykulturowego.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano.

0: Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Jutro wschód słońca przypadnie na 4:22. Jutrzejszy dzień niestety zmian w pogodzie nie przyniesie. Wciąż będzie padać, wciąż będzie duże zachmurzenie. Choć tu pojawią się przejaśnienia, ale niestety nie pojawią się ocieplenia. 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce będziemy jutro mieli. 16 także chociażby w Gdyni, Pucku, Kosakowie. 17, 18 nawet w Gniewinie, Luzinie. 19 w Wejherowie, Redzierumi, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Gorąco to nie będzie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama.

Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Puck otrzyma ponad 150 tysięcy na auto do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Środki pochodzą z programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami 3. Dzięki otrzymanym pieniądzom zrealizowane ma zostać zadanie pod nazwą Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy miasta Puck. Celem projektu jest zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażonego m.in. w najazd dla wózków, pasy zabezpieczające wózki oraz obrotowe fotele ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. Właśnie dzięki temu gmina miasta Puck będzie mogła zapewnić bezpieczny i komfortowy transport osób z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych. Jak zapewnia miejski magistrat, realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im regularnego, bezpiecznego i dostosowanego do ich potrzeb transportu. Inwestycja wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa i komfortu przewozu uczniów wymagających specjalistycznych warunków transportu, a także usprawni organizację dowozów i skróci czas przejazdu do szkół. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 155 500 zł, natomiast szacunkowy koszt zakupu pojazdu to 260 000. Strażacy ochotnicy z Bojana

0: ruszyli do akcji, paliła się sauna. Do pożaru doszło w samym Bojanie. Jak relacjonują w swoich mediach społecznościowych strażacy, w sobotę o godzinie 3:53 zostaliśmy zadysponowani do pożaru przydomowej sauny. Na miejsce natychmiast wyruszyły oba nasze zastępy oraz zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej Rumia. Po dojeździe zostaliśmy rozwinięty pożar obiektu i niezwłocznie przystąpiliśmy do działań gaśniczych. Pożar został szybko opanowany i ugaszony, zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się na sąsiednie obiekty. Więcej o samej akcji dowiecie się z oficjalnego facebookowego profilu Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano. Nie dość, że był pod wpływem alkoholu, to jeszcze miał 4 zonowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jak się okazało, na tym nie skończyły się jego problemy. 33-letni pirat drogowy został zatrzymany w sobotni wieczór w Rumi. Jak informuje aspirant sztabowany Stapotryku z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, już podczas pierwszych czynności mundurowi nabrali podejrzeń, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia. Kierujący miał ponad promil alkoholu w organizmie. To jednak nie był koniec problemów 33-latka. Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach wykazało, że jest osobą poszukiwaną do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto posiadał aż 4 zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym jeden dożywotni. 33-latek został zatrzymany. Mężczyźnie postawiono zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz stosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów. Decyzją sądu został doprowadzony do zakładu karnego. Najbliższe 10 miesięcy spędzi za kratkami, odbywając wcześniej orzeczoną karę. Na plac budowy magazynu energii elektrycznej Żarnowiec dostarczono transformator mocy. To właśnie dzięki niemu możliwe będzie przyłączenie magazynu do krajowego systemu elektroenergetycznego. Transport urządzenia wymagał skoordynowanej operacji logistycznej obejmującej transport morski, rzeczny i drogowy. Korpus transformatora waży około 260 ton. Jego podróż rozpoczęła się w Korei Południowej drogą morską przez Ocean Spokojny, Ocean Indyjski, Morze Północne i Morze Bałtyckie. Został przetransportowany do portu w Gdyni, gdzie przeładowano go na ponton. Następnie przy wykorzystaniu holowników ładunek trafił do portu we Władysławowie. Dostarczenie transformatora mocy to jeden z najważniejszych kamieni milowych w realizacji magazynu energii elektrycznej Żarnowiec o mocy 262 MW oraz pojemności 981 MWh. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Po uruchomieniu obiekt będzie wspierał bilansowanie krajowego systemu elektroenergetycznego oraz zwiększał możliwości wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest w połowie przyszłego roku. Dni gminy Gniewino mieszkańcy oraz turyści świętowali także w niedzielę. Tego dnia w Szymanowie odbył się 19. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych. Obchody rozpoczęły się uroczystą paradą, jak co roku było kolorowo, głośno i wesoło.
1: W paradzie uczestniczyły wszystkie orkiestry, które występują tutaj dzisiaj na scenie. Orkiestry praktycznie z całego kraju, 6 orkiestr, tak? W paradzie uczestniczyły również wszystkie grupy społeczne, praktycznie wszystkie grupy społeczne z terenu gminy Gniewino. To są sołectwa, stowarzyszenia, KGW, OSP, również grupy militarne, tak? Prezentujące swój stary sprzęt kołowy.
0: Mówi zastępca wójta gminy Gniewino Rafał Kamiński. Centralnym punktem wydarzenia był 19. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych, który od lat stanowi ważny element lokalnej tradycji i kultury.
2: Zaczynam mele pińc, je to ciastie de kojde gmina, kojde wies. Chcę pokazać to, co ma najlepszy głos u siebie. Często temu służą osobliwe rozegracje, na przykład jak tu Dni Gniewina. One są rozłożone na 2 dni, ale już 19 roz tu się odbywa przezyrk Kasiepskich orkiestrów. Ale widzimy, że to nie plus Kasiepski orkiestry co zjeżdżają do Gniewina. Ta rozegracja ma tak osobliwy charakter, że przyjechały orkiestry z Kłocewigły, ale też i z Płady Łodze. To jest bardzo ważne, żeby ta Kasiebizna szła też w świat.
0: Opowiada prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Bożena Ugowska. Przegląd rozpoczął się wspólnym zagraniem hymnu Polski oraz Kaszub. Łącznie w przeglądzie wzięło udział 6 orkiestr z całego kraju. Podczas wydarzenia odbył się również pchni targ i wielka wymiana zabawek, która cieszyła się zainteresowaniem najmłodszych uczestników. Policjanci z Komisariatu Policji w Kosakowie uczestniczyli w morskim festynie rodzinnym na fali, który odbył się w Mechelinkach. Była to okazja do rozmów o bezpieczeństwie podczas wakacyjnego wypoczynku. Spotkanie odbyło się w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez

0: policjantów podczas wakacji związanych z ogólnopolską akcją Bezpieczne Wakacje oraz kampanią Kręci Mnie Bezpieczeństwo w Lecie. Funkcjonariusze przypominali uczestnikom festynu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą, na plaży, w ruchu drogowym oraz podczas codziennych wakacyjnych aktywności. Szczególną uwagę policjanci zwracali na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Rozmawiali z najmłodszymi i ich opiekunami o konieczności korzystania z kąpielisk strzeżonych, reagowaniu na oznaczenia i komunikaty służb, ostrożności podczas jazdy rowerem i hulajnogą, a także o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Podczas festynu policjantka zachęcała również dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastyczno-filmowym Letni Przewodnik, organizowanym w ramach kampanii Kręci Mnie Bezpieczeństwo w Lecie.
1: Tomasz Sługa, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Zespół GQ Racing z Łukaszem Wosińskim za sterem wygrał drugą rundę pierwszej Ligi Polskiej i Ligi Żeglarskiej, która odbyła się w Pucku. Zwycięska załoga wyprzedziła olsztyńską grupę regatową o 11 punktów. Trzecie miejsce zajął Mazurski Klub Żeglarski z Mikołajek. W regatach wystartowało 20 załóg rywalizujących na jednakowych jachtach klasy RS21. Żeglarze walczyli nie tylko o punkty do klasyfikacji pierwszej ligi, ale także o awans do Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej. Zawodom towarzyszyły bardzo trudne warunki pogodowe. Silny wiatr i intensywne opady deszczu wymusiły zmiany w przebiegu rywalizacji, a wyścig finałowy został odwołany ze względów bezpieczeństwa. Mimo fal startu na początku regat załoga GQ Racing zdoła odrobić straty, wygrywając 7 kolejnych wyścigów i pewnie sięgając po zwycięstwo w całych zawodach. Z wody przechodzimy na koszykarskie parkiety. Mikołaj Wiczliński odchodzi z Energii Trefa Sopot. Koszykarz skorzystał z zapisanej w kontrakcie klauzuli i złożył wniosek o rozwiązanie umowy, która obowiązywała do końca sezonu 2027-2028. Kontrakt zostanie rozwiązany po wpłaceniu tzw. kwoty buyout. Jak poinformował prezes klubu Marek Wierzbicki, po zakończeniu sezonu zawodnik przekazał, że wzbudza duże zainteresowanie innych klubów. Obie strony prowadziły rozmowy o nowych warunkach współpracy, jednak nie udało się osiągnąć porozumienia. Wiczliński ostatecznie zdecydował się na odejście. Prezes Energii Trefla podkreślił, że była to trudna decyzja zarówno dla zawodnika, jak i klubu. Dodał również, że strony rozstały się w dobrej atmosferze i nie wykluczają ponownie współpracy w przeszłości. Mikołaj Wiczliński reprezentował Sopockiego przez 3 sezony. W tym czasie wraz z drużyną wywalczył 2 medale Mistrzostw Polski oraz zdobył Puchar Polski. Zmieniamy dyscyplinę. Kamil Jakubczyk odchodzi z Arki Gdynia. 21-letni pomocnik na zasadzie transferu definitywnego przynosi się do Korony Kielce. Jakubczyk trafił do Arki latem ubiegłego roku z rezerw w Pogoni Szczecin. Początkowo pełnił rolę zmiennika, jednak z czasem wywalczył miejsce w podstawowym składzie i stał się jednym z ważniejszych zawodników drużyny prowadzonej przez Dawida Szwargę. W minionym sezonie PKBP Ekstraklasy należał do wyróżniających się piłkarzy żółto-niebieskich. Jego gol w meczu z Pogonią Szczecin został wybrany bramką miesiąca. Łącznie w barwach Arki Gdynia Kamil Jakubczyk rozgrał 46 spotkań, zdobył 3 bramki i zaliczył 3 asysty. Teraz swoją karierę będzie kontynuował w Koronie Kielce. Orle w gminie Wejherowo po raz trzeci stało się gospodarzem Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. W minioną sobotę do miejscowości zjechali uczestnicy z różnych regionów kraju, aby rywalizować w jedynych takich zawodach w Polsce, gdzie o wyniku nie decyduje czas, lecz poprawność techniki marszu z kijkami. Na specjalnie przygotowanej 5-kilometrowej trasie uczestnicy pokonywali 2 okrążenia. Ich sposób poruszania się oceniali certyfikowani sędziowie, analizując m.in. prawidłowość pracy rąk, nóg oraz wykorzystania kijów.
2: Przede wszystkim troski w gminie Wejherowo. Są to wyjątkowe zawody na skalę Polski, bo nie oceniają one rywalizacji, kto pierwszy, kto szybszy, tylko oceniają one technikę chodzenia. Dzięki temu w tych zawodach może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku. To gmina popiera, to gmina promuje, bo zdrowe chodzenie to jest zdrowy tryb życia, aktywny tryb życia, więc same pozytywy i plusy z tego.
1: Zdjęcia i filmik z mistrzostw możecie obejrzeć na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Mimo deszczu, chłodu i śliskiej trasy ponad 200 zawodników ukończyło Luke Connect Triathlon Szemud 2026. Zawody w kamieniu w gminie Szemud zainaugurowały tegoroczny cykl Stone Tree Tour i należały do najtrudniejszych w historii imprezy i organizowanej przez stowarzyszenie Stone Try and Run. Największym wyzwaniem był etap kolarski. Mokra nawierzchnia, liczne zakręty i niska temperatura wymagały od uczestników wyjątkowej ostrożności. Bohaterem zawodu został olimpijczyk z Rio de Janeiro Filip Zaborowski, który w swoim debiucie w pełnym triathlonie wygrał rywalizację na dystansie mega z czasem 2 godzin i 22 sekund. Wśród kobiet na tym dystansie zwyciężyła Weronika Skok z Malborka. Na dystansie sprint wygrali Jakub Dłutkowski z Rumi i Monika Ożarowska z Gdańska. W konkurencji Aquabike triumfowali Daniel Baranowski z Gdyńskiego Centrum Sportu oraz Katarzyna Bejnar z Gdyni. W rywalizacji sztafy na dystansie mega najlepszy był Endure Team, który zwycięstwem uczcił 10-lecie swojej działalności. Kolejne zawody odbędą się 23 sierpnia w Lubkowie i 13 września w Pucku.

Energa Czarny Słupsk mają nowego podkoszowego. Do zespołu przed sezonem 2026-2027 dołączył 25-letni Amerykanin Demont Robinson, mierzący 203 cm. Zawodnik ostatnio występował w bułgarskim Balkan, gdzie notował średnio 13 punktów i 7 zbiórek na mecz.

0: że z Lęborka i okolic będą mogli powalczyć o medale i puchary podczas turnieju organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Aktywny Orlik Piłkarski Lato z Pogonią. Zawody odbędą się w sobotę 11 lipca w godzinach od 10 do 15 na boisku Orlik przy Placu Piastowskim. Do udziału zaproszeni są zawodnicy z rocznika 2014-2017, a w drużynach dziewcząt mogą wystąpić również piłkarki urodzone w latach 2012 i 2013. Oprócz piłkarskiej rywalizacji uczestnicy wezmą udział w treningu oraz spotkaniu z dietetykiem. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 9 lipca do godziny 13.30 lub w dniu turnieju najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem. Na najlepsze drużyny czekają puchary, medale, a organizatorzy wręczą także nagrody indywidualne dla najlepszego bramkarza, zawodnika i króla strzelców. Szczegółów możecie szukać na stronie Lęborskiego Urzędu Miasta.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.